0: a w związku z zamknięciem płynu już od dziś strefa sportowa wodnego parku Tychy jest czynna od godziny 4 rano. Jeszcze opowiem, będzie krótko, noc drugie pogodna, jedynie z małym zachmurzeniem, bez opadów, temperatura od 18 do 21 stopni Celsjusza.
1: Tajemnicy kościoła wraca. Nowy rozmowy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop kolejny, bo ożenił się i ma dzieci.
2: Ja się wam wspominam, jak wam się robił ksiądz. Zakocham też się w mojej żonie. Zmierz naprawdę ostatni etap mojego, chociaż był prawie żoń, tam możesz odejść.
1: Podcast Tajemnicy Kościoła. Słuchaj nas na YouTube i e-podcast. Marta Stanowska, zawsze.
3: Radio FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Trzy osoby zostały ułaskawione przez prezydenta Rolana Wrocego. Kogo dokładnie chodzi o tym na początek informacji? Celem ostatniego zamachu w Moskwie był rosyjski generał Aleksander Rejko, informuje portal IF Independent. Władze Rubiego, co wielkości węgierskiego miasta, wprowadziły ograniczenia w zużyciu wody do spowodu fali pałów. Minęła północ, jest już wtorek, party się Arkadiusz Urnak za informację FM. Prezydent Karol Nawrot stosował prawa łaski wobec trzech osób. Poinformował prezydencki Tel Matecki, pełnomocnicy ułaskawionych potwierdzili, że chodzi o Maborowskiego, Piotra Słuchowicza, za nim Starki i Piotra Edla. Maborowski, działacz opozycji PRS, za treść pozbawienia wąza z niezbienia dworstwa o Romana Giertycha. Mówiąc o mach łaskami Adama Borskiego, prezydencki minister wskazał odeszły wieka za niego, incydentalny charakter rynu, a także podprzeciętne sługi nasz przemian demokratycznych w SC. Piotr Stałuchowicz, pseudonim Staruch, lideru środowiska litowskiego Warszawa, ukarany był przez sąd dwuletnim kazem stanu prezydentowym, czyli tak zwanym zakazem stanowym. To ułaskanie zostało wzięte na prezydenta. Krypetel do miasta skany został w 2000 roku przez sąd na Hume na karę dożywotniego pozbawienia wolności z morderstwem polskiej prokuratury nie popełnił. O jego ułaskawień wrócił się do rezydencji w połowie lipca prokurator galny Waldar Żurek. Informacje o nazwiskach ułaskawionych potwierdzili obrońcy. Przemysł Czarnek i politycy Prawa i Sprawiedliwości żądają tymczasowego zawieszenia w reakcji na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Poseł Czarnek powołuje się przy tym na decyzję niektórych europejskich państw.
5: Takie państwa jak Dania czy Włochy, granice Szpaniola, ale które wprowadziły zawieszenie strefy Schengen, tymczasowe kontrole na granicy w związku z bezpieczeństwem, jakie wchodzi Europie. Po inwazji, bo to była inwazja, jaką obserwowaliśmy w zeszłym tygodniu. Mamy za to od Tuska, aby w najbliższych dniach, najdalej jutro podjął się działa zabezpieczenia Polski i Polaków przed konsekwencjami braku odpowiedzialności absurdalnej polityki władz hiszpańskich, które byśmy wstali w zeszłym tygodniu.
4: Dla Polski nie ma kwestii żadnego zagrożenia, uważa wicemierz Tomkowski z Nowej Lewicy.
6: Granice nie europejskiej bez względu, czy w Hiszpanii, czy w jakimkolwiek innym państwie musi być bezpieczne i gwarantować, że ta legalna imigracja do Europy się nie będzie trwała. Ja nie jestem zwolennikiem, byśmy narzędzia wyczania, zakładania jakiegoś pulsowych rozwiązań, które mają stanowić o tym, to państwo, jak ma reagować. Hiszpania wydaje się podziła sobie z zysem. Musi się porozumieć z Markiem i prowadzić do tego, że wszyscy, którzy nielegalnie przeszli przez wrócą do Marka. Ta sytuacja jednak powinna uczyć na wszystkich Europejczyków, że cały czas trzeba pilnować za granic. To jest odpowiedź całej Unii Europejskiej.
4: Kilka dni do hiszpańskiej Ceuty w ciągu doby zostało się ponad 60 tysięcy migrantów z Maroka, pod 90 osób zginęło. Do pierwszego okolicznych Rosji, jak generał Aleksandr Czajku, odniego za jednej z restauracji w Moskwie, poinformował portal IF Independent. Według Alu, który powołuje się źródła zaznaczone ze sprawą, mogło to być odpowiedź na nieudany atak na jego z ukraińskich dowódców. Według IF Independent był to trzeci w ostatnich miesiącach zamach w Moskwie wymierzony w osoby związane z produkcją wojskową lub rosyjską armią. Władze Debreczyna, drugiego co do wielkości miasta Węgier, ogłosiły wprowadzenie ograniczeń wzdłuż wody. O wprowadzenie takich ograniczeń wnioskowało miejskie przedsiębiorstwo wodociągowe. W związku z upałami prognozy przewidują, że ten brzeg upały osłabną pod koniec tygodnia do piątku w niektórych częściach. Termometry mogą nadal wskazywać na 22 stopni Celsjusza. 3000 kontroli przeprowadzonych w restauracjach na świat wykazał nie

0: nieprzestrzeganie przez restauratorów zasad higieny może skończyć się zatruciami i chorobami, takimi jak żółtaczka pokarmowa.
1: Nieprawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
0: Od 1 lipca w aplikacji M-Obywatel możemy też zgłosić do sanepidu lokale lub produkty, które powinny być przez inspektorat skontrolowane. Szkolnictwo branżowe i kształcenie nauczycieli to kierunki, w których powinny pójść samorządy z województwa pomorskiego, przekonywała w Sopocie minister edukacji. Barbara Nowacka wspólnie z wiceministrem funduszy i polityki regionalnej Jackiem Karnowskim wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami spółek i firm zaangażowanych w energetyczną transformację regionu. O szczegółach opowie Paweł Radzewicz.
2: Razem z inwestycjami w energetykę wiatrową i jądrową przyszedł czas na precyzyjnie ukierunkowane szkolnictwo branżowe, mówiła minister Barbara Nowacka.
3: Różne firmy mają swoje konkretne zapotrzebowania pod ich urządzenia, pod ich narzędzia i pod ich certyfikaty.
2: Dlatego, jak dodawał wiceminister Jacek Karnowski, trzeba szkolić nauczycieli.
4: Podnosić dzięki środkom unijnym poziom kształcenia zawodowego w Polsce, przede wszystkim poziom nauczycieli i także wykorzystywać specjalistów z branży w szkolnictwie zawodowym, a przyszła perspektywa unijna szczególnie ten rozwój kompetencji będzie widziała.
2: Pula środków na ten cel może, zdaniem Karnowskiego, sięgnąć miliarda złotych. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody na dziś.

0: Minęła 23. Ministerstwo Sprawiedliwości chce surowszych kar dla nietrzeźwych kierowców. W katowickim Podlesiu powstanie węzeł przesiadkowy. Kryta pływalnia przy ulicy Edukacji w Tychach od dziś jest nieczynna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Duże zmiany w karach dla kierujących szykuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Rzeczniczka resortu Dominika Ziętara tłumaczy, że celem zmian w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
2: Zakłada on surowsze kary dla osób, które popełniają najpoważniejsze przestępstwa drogowe. Zmiany te dotyczą przede wszystkim kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz osób, które prowadzą mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdu. W takich przypadkach sąd, co do zasady, będzie wymierzał karę więzienia, a nie karę grzywny czy ograniczenia wolności, jak ma to miejsce obecnie. Wyłączona zostanie także możliwość warunkowego umorzenia postępowania. Z kolei zawieszenie wykonania kary będzie możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
0: Zmieni się również sposób wykonania kilku zakazów prowadzenia pojazdów.
2: Obecnie mogą one obowiązywać jednocześnie. Po zmianach będą natomiast wykonywane kolejno, jeden po drugim. Projekt wprowadza także nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz pojazdów przypominających rowery elektryczne, które w praktyce działają jak motocykle lub motorowery. Wprowadzony zostanie nowy rodzaj wykroczenia związanego z rozwojem różnych nowych form mobilności. Projekt zakłada, że karane będzie nieprzestrzeganie zasad ruchu na drogach i pasach dla rowerów, drogach dla pieszych i rowerów oraz chodnikach.
0: Za takie wykroczenie będzie grozić areszt, ograniczenie wolności albo grzywna w wysokości co najmniej 100 zł. Pijany rowerzysta jechał autostradą A4 w Katowicach. Wczoraj wieczorem zatrzymali go policjanci. Okazało się, że 38-latek to mieszkaniec Bydgoszczy i ma ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Nie dość, że poruszał się autostradą, to rower nie miał obowiązkowego wyposażenia. Za tę przejażdżkę musi zapłacić blisko 3000 zł mandatu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Kolejny węzeł przesiadkowy powstanie w Katowicach. Tym razem ma zostać wybudowany w dzielnicy Podlesie. Będzie stanowił kolejny element katowickiego systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Inwestycja ma ułatwić mieszkańcom południowych dzielnic codzienne podróże. To także zachęta do wyboru transportu publicznego. Jak powiedział Michał Mendala z katowickiego ratusza, brakuje tam miejsc parkingowych.
3: Obecnie w Podlesiu, w rejonie stacji PKP, znajduje się 49 miejsc parkingowych. Dodatkowo dostępne są dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. W godzinach porannych wolnych miejsc parkingowych brakuje. Nowy węzeł przesiadkowy powstanie w rejonie przystanku kolejowego Katowice-Podlesie. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Będzie ona stanowić ważny punkt przesiadkowy dla mieszkańców południowej części Katowic dojeżdżających koleją do centrum miasta.
0: Miasto chce skoordynować na inwestycje z pracami zaplanowanymi przez PKP. Dotyczy rozbudowy linii kolejowej E65, dzięki czemu obie inwestycje będą się wzajemnie uzupełniać. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i pytania, które będą pomocne w trakcie opracowania koncepcji. Przyjmowanie uwag trwa do 14 sierpnia. Kryta pływalnia przy ulicy Edukacji w Tychach od dziś jest nieczynna. Obiekt czeka kompleksowa modernizacja, która ma potrwać około 16 miesięcy. Inwestycja o wartości blisko 32 milionów złotych obejmie przebudowę budynku, wymianę instalacji, modernizację szatni i strefy saun oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. A w związku z zamknięciem pływalni już od dziś strefa sportowa wodnego Parku Tychy jest czynna od godziny 6 rano. Jeszcze o pogodzie krótko. Noc w regionie pogodna, jedynie z małym zachmurzeniem, bez opadów. Temperatura minimalna od 18 do 21 stopni Celsjusza.
4: Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
5: Pamiętam, że mnie pytał, czy dałbym radę nieść wazę zupy w habicie. Czy ty się nie wywrócisz w habicie po schodach? W świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą.
4: Podcastu Tajemnice Kościoła słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Stanowska, zapraszam.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Procedura związana z wnioskiem o ekstradycję Ziobry ruszyła, ale jak mówi prokuratura, może potrwać nawet kilkadziesiąt miesięcy. Ustawa o najmie krótkoterminowym z kontrowersjami. O zabranie ze sobą śmieci z plaż apelują do turystów władze Gdyni. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura skierowała do Stanów Zjednoczonych wniosek o ekstradycję i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Polityk podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości od maja przebywa w USA. Mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
7: Wniosek jest już w drodze. Nasze służby dyplomatyczne przekażą ten wniosek do sekretarza stanu. Następnie wniosek zostanie przekazany do Departamentu Sprawiedliwości i tam właśnie zostanie poddany ocenie w zakresie spełnienia warunków formalnych przewidzianych umową polsko-amerykańską.
6: Ostateczną decyzję podejmie sekretarz stanu USA Marco Rubio, a takie sprawy na podstawie dotychczasowych doświadczeń polskich śledczych trwały od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Jak wyjaśniła Adamiak, podstawą do wysłania wniosku ekstradycyjnego był duży stopień prawdopodobieństwa popełnienia przez byłego ministra sprawiedliwości 19 z 26 postawionych zarzutów. To właśnie na podstawie tych zarzutów sąd podtrzymał wcześniej decyzję o wydaniu za Zbigniewem Ziobrą nakazu aresztowania. Sprawa dotyczy przede wszystkim niewłaściwego rozporządzania pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości w czasach, w których Ziobro łączył funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Coraz więcej emocji budzi ustawa o najmie krótkoterminowym. Według koalicjantów ustawa przygotowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ma poważne luki. Po drugie, pojawia się coraz więcej pytań o to, czy nie powstał konflikt interesów, bo współautorem ustawy jest wiceminister Ireneusz Raś, którego rodzina zajmuje się najmem krótkoterminowym. O konflikcie interesów mówią nawet koalicjanci, w tym poseł Adam Gomoła z Polski 2050.
8: Zdecydowanie mamy do czynienia z konfliktem interesów i ja mam nadzieję, że pan wiceminister Raś już dalej się ustawą o najmie krótkoterminowym zajmować nie będzie.
6: Jak opisuje WP, wiceminister Raś sam kupował mikrokawalerki, zarabiał na ich wynajmie, a tuż przed wejściem do rządu sprzedał je bratu, księdzu. Sam wiceminister w oświadczeniu odniósł się do publikacji, twierdząc, że jest pełna insynuacji, a jego działalność przed wejściem do rządu nie miała wpływu na kształt ustawy. Fakt jest jednak taki, że z ustawy wypadł zapis dający samorządom i wspólnotom prawo do zakazywania w określonych strefach miasta najmu krótkoterminowego. Czy zapis wróci? O tym zdecyduje Sejm, mówi Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
9: Chciałbym, żeby parlament wypracował odpowiedzialnie przepisy, które też opierają się na doświadczeniach innych krajów. Łatwo sprawdzić, jak to funkcjonowało w Hiszpanii, jak to funkcjonowało w takich miastach turystycznych destynacji jak Barcelona. Żeby też nie wylać dziecka z kąpielą, ale z drugiej strony stałym mieszkańcom, starszym często, zapewnić po prostu spokój.
6: Prace nad ustawą w fazę decydującą wejdą prawdopodobnie jesienią. Prawo i Sprawiedliwość po blisko trzech latach zgłasza kandydata na wicemarszałka Sejmu, Marcina Ociepę, mówi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski.
10: Mamy nadzieję, że zostaną zachowane zasady parlamentaryzmu, które wielokrotnie w czasie tej kadencji Sejmu były łamane i że nasz przedstawiciel w prezydium Sejmu się znajdzie.
6: Do tej pory Prawo i Sprawiedliwość proponowało obsadzenie na stanowisku wicemarszałka Sejmu Elżbiety Witek, jednak kandydatura ta nie znalazła akceptacji w koalicji rządzącej. Nowy kandydat Marcin Ociepa za rządów PiS pracował m.in. w Ministerstwie Rozwoju oraz w resorcie obrony. Jeden z dwóch reaktorów elektrowni atomowej w rumuńskiej Czernawodzie zostanie prewencyjnie zamknięty. To z powodu zbyt niskiego poziomu wody w Dunaju, poinformowało rumuńskie Ministerstwo Energetyki. Poziom wody w Dunaju jest najniższy od trzech dekad. Zamknięcie reaktora ma zapobiec uszkodzeniu systemu chłodzącego. Elektrownia jądrowa w Czernawodzie we wschodniej Rumunii wytwarza około 20% energii elektrycznej zużywanej w tym kraju. Znane z górskich szlaków hasło „Zabierz swoje śmieci ze sobą” znajdziemy na plakatach przy gdyńskich plażach. Ilość wyrzucanych tam odpadów jest gigantyczna i urzędnicy próbują w ten sposób wpłynąć na zwyczaje plażowiczów. Kosze na śmieci z gdyńskich plaż nie znikają, ale pojawia się apel, by korzystać z nich w ostateczności, a najlepiej zabierać odpady do domowych śmietników, mówi dyrektor spraw kultury i aktywności Mariusz Bzdęga.
11: Więc zależy nam na tym, żebyśmy razem wypracowali ten pozytywny nawyk i w efekcie, żeby nasze plaże, nasza wspólna przestrzeń wyglądała po prostu lepiej, żeby ten czas, wspaniały czas, który spędzamy na gdyńskich plażach, był jeszcze przyjemniejszy.
6: Niewykluczone, że w walce z przepełnionymi koszami pomoże w przyszłości ustawienie przy plaży recyklomatów na opakowania kaucyjne, dodaje wiceszefowa Centrum Sportu Jagna Ogonowska.
12: Planujemy wdrożenie takiego rozwiązania w tym sezonie, nie wiem, natomiast na przyszły sezon tak.
6: W ubiegłym roku firmy sprzątające wywiozły z plaż 150 ton śmieci, a w tym roku według szacunków może być ich jeszcze więcej. Ubiegłoroczni finaliści Iga Świątek i Nogrywek Kasper Ruud zgłosili się do tegorocznej edycji Mixta w wielkoszlemowym turnieju tenisowym US Open. Rywalizacja odbędzie się jeszcze przed rozpoczęciem zmagań w singlu 25 i 26 sierpnia. Wstępną listę zainteresowanych grą 16 par otwierają liderka kobiecego rankingu Białorusinka Arina Sabalenka i 24-krotny triumfator turnieju w Wielkiej Szlema Serb Nowak Dziokowicz. Najcieplej będzie w nadchodzącym dniu na południowym zachodzie, gdzie termometry pokażą około 25 stopni. Na pozostałym obszarze temperatura maksymalna od 18 do 23 stopni Celsjusza. Wtorek przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, okresami lokalnie możliwe też więcej rozpogodzeń. Miejscami na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach mogą jeszcze wystąpić przelotne opady deszczu.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: Minęła 23. Ministerstwo Sprawiedliwości chce surowszych kar dla nietrzeźwych kierowców. W katowickim Podlesiu powstanie węzeł przesiadkowy. Kryta pływalnia przy ulicy Edukacji w Tychach od dziś jest nieczynna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Duże zmiany w karach dla kierujących szykuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Rzeczniczka resortu Dominika Ziętara tłumaczy, że celem zmian w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
2: Zakłada on surowsze kary dla osób, które popełniają najpoważniejsze przestępstwa drogowe. Zmiany te dotyczą przede wszystkim kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz osób, które prowadzą mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdu. W takich przypadkach sąd co do zasady będzie wymierzał karę więzienia, a nie karę grzywny czy ograniczenia wolności, jak ma to miejsce obecnie. Wyłączona zostanie także możliwość warunkowego umorzenia postępowania. Z kolei zawieszenie wykonania kary będzie możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
0: Zmieni się również sposób wykonania kilku zakazów prowadzenia pojazdów.
2: Obecnie mogą one obowiązywać jednocześnie. Po zmianach będą natomiast wykonywane kolejno, jeden po drugim. Projekt wprowadza także nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz pojazdów przypominających rowery elektryczne, które w praktyce działają jak motocykle lub motorowery. Wprowadzony zostanie nowy rodzaj wykroczenia związanego z rozwojem różnych nowych form mobilności. Projekt zakłada, że karane będzie nieprzestrzeganie zasad ruchu na drogach i pasach dla rowerów, drogach dla pieszych i rowerów oraz chodnikach.
0: Za takie wykroczenie będzie grozić areszt, ograniczenie wolności albo grzywna w wysokości co najmniej 100 zł. Pijany rowerzysta jechał autostradą A4 w Katowicach. Wczoraj wieczorem zatrzymali go policjanci. Okazało się, że 38-latek to mieszkaniec Bydgoszczy i ma ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Nie dość, że poruszał się autostradą, to rower nie miał obowiązkowego wyposażenia. Za tę przejażdżkę musi zapłacić blisko 3000 zł mandatu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Kolejny węzeł przesiadkowy powstanie w Katowicach. Tym razem ma zostać wybudowany w dzielnicy Podlesie. Będzie stanowił kolejny element katowickiego systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Inwestycja ma ułatwić mieszkańcom południowych dzielnic codzienne podróże. To także zachęta do wyboru transportu publicznego. Jak powiedział Michał Mendala z katowickiego ratusza, brakuje tam miejsc parkingowych.
3: Obecnie w Podlesiu w rejonie stacji PKP znajduje się 49 miejsc parkingowych. Dodatkowo dostępne są dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. W godzinach porannych wolnych miejsc parkingowych brakuje. Nowy węzeł przesiadkowy powstanie w rejonie przystanku kolejowego Katowice-Podlesie. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Będzie ona stanowić ważny punkt przesiadkowy dla mieszkańców południowej części Katowic dojeżdżających koleją do centrum miasta.
0: Miasto chce skoordynować na inwestycje z pracami zaplanowanymi przez PKP. Dotyczy rozbudowy linii kolejowej E65, dzięki czemu obie inwestycje będą się wzajemnie uzupełniać. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i pytania, które będą pomocne w trakcie opracowania koncepcji. Przyjmowanie uwag trwa do 14 sierpnia. Kryta pływalnia przy ulicy Edukacji w Tychach od dziś jest nieczynna. Obiekt czeka kompleksowa modernizacja, która ma potrwać około 16 miesięcy. Inwestycja o wartości blisko 32 milionów złotych obejmie przebudowę budynku, wymianę instalacji, modernizację szatni i strefy saun oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. A w związku z zamknięciem pływalni już od dziś strefa sportowa wodnego parku Tychy jest czynna od godziny 6 rano. Jeszcze o pogodzie. Krótko, noc w regionie pogodna, jedynie z małym zachmurzeniem, bez opadów. Temperatura minimalna od 18 do 21 stopni Celsjusza.
4: Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
5: Już pamiętam, że mnie pytał, czy dałbym radę nieść wazę zupy w habicie. Czy ty się nie wywrócisz w habicie po schodach? W świecie się to nazywa dyskryminacją, a w kościele się to nazywa wolą Bożą.
4: Podcastu Tajemnice Kościoła słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Stanowska, zapraszam.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus zmienia zdanie i jednak stawia na PiS. w informacjach TOK FM sprawdzimy, czy sytuacja na Bliskim Wschodzie spowoduje wyczekiwane przez kierowców obniżki na stacjach paliw. Modernistyczne Śródmieście Gdyni jest na prestiżowej liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Związany z inicjatywą Rozwój Plus poseł Grzegorz Lorek odszedł ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. O tym, że Lorek podpisał oświadczenie o nieprzynależeniu do stowarzyszeń o charakterze politycznym, przekazał na Platformie X rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Wcześniej Lorek był w gronie działaczy PiS, którzy nie podpisali wymaganego oświadczenia i od wtorku oficjalnie miał zostać wykluczony z partii. Sam Lorek późnym popołudniem skomentował we wpisie na Platformie X: jak mawiał Lincoln, nie jestem zobowiązany wygrywać, ale jestem zobowiązany być wierny temu, co uważam za słuszne. Jeden z posłów związanych z inicjatywą Mateusza Morawieckiego poinformował polską agencję prasową, że trwają rozmowy z innymi parlamentarzystami, którzy być może przystąpią do Rozwoju Plus. A gdyby były premier Mateusz Morawiecki utworzył ugrupowanie Rozwój Plus, to uzyskałoby ono 7,4% poparcia, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć teraz na 30,1% poparcia, a Prawo i Sprawiedliwość na 17,3%. Trzecie miejsce w badaniu zajęła Konfederacja z poparciem 12,3%, a kolejne Konfederacja Korony Polskiej europosła Grzegorza Brauna, na którą chciałoby zagłosować 10,9% badanych. Powyżej progu wyborczego znalazłaby się jeszcze Nowa Lewica, na którą zagłosowałoby 7% respondentów. Teheran poprosił Amerykanów o spotkanie i do takich rozmów dojdzie. Poinformował prezydent USA Donald Trump. Ocenił, że jest szansa, że uda się zawrzeć porozumienie. Jeśli jednak nie uda się dogadać, ataki na Iran zostaną wznowione. Iran do tej pory utrzymuje, że nie zwrócił się o wznowienie rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, a przekazywanie informacji między Waszyngtonem a Teheranem odbywa się za pośrednictwem zagranicznych mediatorów. A ceny paliw na stacjach nadal są wysokie, ale podwyżki mogą wyhamować. To w związku właśnie z sytuacją na Bliskim Wschodzie, bo od kilku dni USA nie atakują Iranu. Jednocześnie polski premier nie wyklucza, że będzie kolejna rządowa regulacja cen paliw. O szczegółach reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
8: O weekendzie cena ropy na giełdzie już spadła, ale trzeba poczekać, zanim przełoży się to na ceny na stacjach, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
9: Zanim spadną hurtowe ceny na rynku krajowym, to jeszcze na stacjach będzie to droższe paliwo z droższych dostaw.
8: Premier zapowiedział, że być może w zależności od sytuacji na rynku w jakiejś formie w drugiej połowie sierpnia na stacjach wrócą rządowe obniżki cen paliw. Pierwsze, tak zwany CPN, obowiązywały przed wakacjami.
9: Wydaje się, że takim głównym impulsem do wprowadzenia pierwszej wersji pakietu CPN był silny wzrost cen oleju napędowego, który kosztował wówczas 8,75 zł.
8: A takich cen jeszcze dzisiaj nie ma. Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,35, 7,40, a za olej 7,80, 7,90. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
7: Dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy zatrzymali wrocławscy policjanci, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. We wpisie na Platformie X minister spraw wewnętrznych podał, że mężczyźni byli notowani. Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław. Kierwiński podkreślił, że brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna. W niedzielę we Wrocławiu trzech mężczyzn brutalnie pobiło Ukraińca i jego partnerkę, która próbowała go bronić przed agresorami. Nie będzie referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej i prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. Jak poinformowała dyrektor radomskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Anita Bogajny, komitet referendalny nie dostarczył w wymaganym czasie wniosku o przeprowadzenie referendum. Inicjatorom nie udało się zebrać wymaganych 15 035 podpisów pod wnioskiem referendalnym. Inicjatorzy referendum zarzucali prezydentowi Radomia m.in. niegospodarność, czym w ich ocenie miał doprowadzić do wzrostu zadłużenia miasta i wyludniania się Radomia. Cieszą się władze miasta i przedsiębiorcy żyjący z obecności w mieście turystów. Modernistyczne Śródmieście Gdyni zostało wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To efekt wielu lat starań. Na listę zabytków trafiło niespełna 20 lat temu, później zostało pomnikiem historii. Teraz doceniło je międzynarodowe gremium. Cieszy się prezydentka Aleksandra Kosiorek.
10: Moment jest symboliczny i to już na zawsze zostanie w historii nie tylko Gdyni, ale Polski i świata, że akurat w roku stulecia docenia się coś takiego jak Śródmieście Modernistyczne Gdyni. Liczymy na tego turystę szczególnego, który przyjeżdża i odwiedza miejsca wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To turysta, który jest zainteresowany architekturą, zainteresowany sztuką, tym, co może zobaczyć.
7: Ręce już zacierają przedsiębiorcy, którzy żyją z turystyki.
11: Podejrzewam, że więcej wycieczek będzie, jeśli Gdynia została wpisana na tą listę. Myślę, że będzie więcej turystów z zagranicy.
12: Wydaje mi się, że na pewno będzie miało wpływ, biorąc pod uwagę, że wiele osób przyjeżdża też do Gdyni. Doceni się z takich nietypowych powodów.
7: Wpis nie oznacza rewolucji dla mieszkańców Śródmieścia, a ochrona zabytkowych budynków pozostanie na obecnym poziomie. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Wtorek przyniesie nam poprawę pogody i wyższe temperatury, które w kolejnych dniach będą jeszcze rosnąć. W dzień tylko miejscami na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie przeważnie od 18 do 23 stopni, cieplej miejscami na południowym zachodzie, gdzie termometry pokażą maksymalnie 25 stopni Celsjusza.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

Bruklińska Rada Żydów.

0: Minęła 23. Ministerstwo Sprawiedliwości chce surowszych kar dla nietrzeźwych kierowców. W katowickim Podlesiu powstanie węzeł przesiadkowy. Kryta pływalnia przy ulicy Edukacji w Tychach od dziś jest nieczynna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Duże zmiany w karach dla kierujących szykuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Rzeczniczka resortu Dominika Ziętara tłumaczy, że celem zmian w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
2: Zakłada on surowsze kary dla osób, które popełniają najpoważniejsze przestępstwa drogowe. Zmiany te dotyczą przede wszystkim kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz osób, które prowadzą mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdu. W takich przypadkach sąd co do zasady będzie wymierzał karę więzienia, a nie karę grzywny czy ograniczenia wolności, jak ma to miejsce obecnie. Wyłączona zostanie także możliwość warunkowego umorzenia postępowania. Z kolei zawieszenie wykonania kary będzie możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
0: Zmieni się również sposób wykonania kilku zakazów prowadzenia pojazdów.
2: Obecnie mogą one obowiązywać jednocześnie. Po zmianach będą natomiast wykonywane kolejno, jeden po drugim. Projekt wprowadza także nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz pojazdów przypominających rowery elektryczne, które w praktyce działają jak motocykle lub motorowery. Wprowadzony zostanie nowy rodzaj wykroczenia związanego z rozwojem różnych nowych form mobilności. Projekt zakłada, że karane będzie nieprzestrzeganie zasad ruchu na drogach i pasach dla rowerów, drogach dla pieszych i rowerów oraz chodnikach.
0: Za takie wykroczenie będzie grozić areszt, ograniczenie wolności albo grzywna w wysokości co najmniej 100 zł. Pijany rowerzysta jechał autostradą A4 w Katowicach. Wczoraj wieczorem zatrzymali go policjanci. Okazało się, że 38-latek to mieszkaniec Bydgoszczy i ma ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Nie dość, że poruszał się autostradą, to rower nie miał obowiązkowego wyposażenia. Za tę przejażdżkę musi zapłacić blisko 3000 zł mandatu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Kolejny węzeł przesiadkowy powstanie w Katowicach. Tym razem ma zostać wybudowany w dzielnicy Podlesie. Będzie stanowił kolejny element katowickiego systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Inwestycja ma ułatwić mieszkańcom południowych dzielnic codzienne podróże. To także zachęta do wyboru transportu publicznego. Jak powiedział Michał Mendala z katowickiego ratusza, brakuje tam miejsc parkingowych.
3: Obecnie w Podlesiu w rejonie stacji PKP znajduje się 49 miejsc parkingowych. Dodatkowo dostępne są dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. W godzinach porannych wolnych miejsc parkingowych brakuje. Nowy węzeł przesiadkowy powstanie w rejonie przystanku kolejowego Katowice-Podlesie. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Będzie ona stanowić ważny punkt przesiadkowy dla mieszkańców południowej części Katowic dojeżdżających koleją do centrum miasta.
0: Miasto chce skoordynować te inwestycje z pracami zaplanowanymi przez PKP. Dotyczy rozbudowy linii kolejowej E65, dzięki czemu obie inwestycje będą się wzajemnie uzupełniać. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i pytania, które będą pomocne w trakcie opracowania koncepcji. Przyjmowanie uwag trwa do 14 sierpnia. Kryta pływalnia przy ulicy Edukacji w Tychach od dziś jest nieczynna. Obiekt czeka kompleksowa modernizacja, która ma potrwać około 16 miesięcy. Inwestycja o wartości blisko 32 milionów złotych obejmie przebudowę budynku, wymianę instalacji, modernizację szatni i strefy saun oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. A w związku z zamknięciem pływalni już od dziś strefa sportowa wodnego parku Tychy jest czynna od godziny 6 rano. Jeszcze o pogodzie. Krótko, noc w regionie pogodna, jedynie z małym zachmurzeniem, bez opadów. Temperatura minimalna od 18 do 21 stopni Celsjusza.
4: Podcast EKG Plus. Ekonomia, kapitał, gospodarka w internecie, w podcaście z plusem. Co tydzień dla Was będziemy omawiać rzeczy ważne, najważniejsze ze świata gospodarki i ekonomii, które mają znaczenie dla gospodarki, ale też przede wszystkim dla, nie wiem, naszych pieniędzy, tak? Tak będzie dobrze?
5: Pewnie, że pomyślmy.
4: Świetnie to wyjaśniłem. Do słuchania w piątki o 12 w aplikacji Tok FM, na tokfm.pl, na Spotify, Apple Podcast. Prosimy, żebyście jakoś dali nam znać, jak...
5: Prosimy o listy.
4: Komentarze.
6: Gołębiem.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Trwająca fala upałów to wyzwanie dla systemów energetycznych w Europie. Czy Polsce może grozić blackout? O tym na początek. Główny Urząd Statystyczny alarmuje, czekają nas podwyżki cen owoców. Będzie osobny projekt ustawy w sprawie darmowej wody z kranu w restauracjach i kawiarniach, informuje resort klimatu. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Polsce nie grozi energetyczny blackout, tak zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Obawy o niedobory prądu pojawiają się w związku z kolejną falą upałów, z którą mierzy się Europa, i niskim poziomem wody w rzekach. Z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju Węgry nie wykluczają całkowitego zamknięcia największej elektrowni jądrowej w kraju, bo woda z rzeki chłodzi reaktory. Problemy są także w Rumunii i Francji. Polskie elektrownie również używają wody z rzek do chłodzenia turbin, ale jak mówił w TOK 360 Jakub Wiech z podcastu Elektryfikacja, nasz kraj robi dużo, by odpowiedzieć na zagrożenia i nie dopuścić do niedoborów prądu.
8: Elementem tej odpowiedzi jest na przykład transformacja energetyczna, polegająca na tym, że budujemy dużo mocy, które nie potrzebują chłodzenia, czyli na przykład fotowoltaikę, która na szczęście jest już z nami w dosyć dużej liczbie, jeżeli chodzi o megawaty mocy zainstalowanej, bo dzięki temu odciążamy nasze elektrownie węglowe, które pracują z mniejszym obłożeniem, więc nie grozi nam już to, co groziło nam 11 lat temu. 20 stopień zasilania i inne zaburzenia w elektroenergetyce. Budujemy też wiatraki na lądzie i na morzu. Zwłaszcza te na morzu są teraz szczególnie ważne, bo na morzu warunki wiatrowe są lepsze niż na lądzie i dzięki temu możemy ten system też podtrzymywać.
6: Minister energii zapowiedział, że obecnie Polska dysponuje nadwyżką energetyczną. Jeśli będzie to konieczne, wesprze Węgry w kryzysie. Czeka nas fala podwyżek na rynku owoców, ostrzega przed tym Główny Urząd Statystyczny i alarmuje o problemach w rolnictwie. Zbiory jabłek i malin mogą być niższe w tym roku o 20%. Wpływ ma na to ostra zima i trwające teraz wysokie temperatury. Jak przed falą upałów chronią się sadownicy z okolic Grójca, opowiada reporterowi TOK FM właściciel sadu pan Marceli.
9: Albo jeżeli ktoś ma siatki zacieniające, czyli konstrukcje takie przeciwgradowe, one się nazywają, natomiast w momencie upałów one pełnią też drugą funkcję, po prostu
10: patrzę pod horyzont i gdzie tu taką siatkę wielką postawić.
9: Słupy, które tutaj widzimy, one są po prostu wyższe, mają około 4 metrów i na wierzchu tych słupów są jakby mocowania, do których potem zaczepia się siatkę i ona jest tutaj pomiędzy.
10: Dodatkową robotę macie przy tym przecież.
9: Robota, tak, przede wszystkim koszty, bo założyć taką siatkę na cały hektar, to tam już jest w set tysięcy złotych.
10: No a to jest biznes, który się spina? To znaczy czy jednak to jest pewne przywiązanie? Zakładam, że ojcowizna częściowo albo się pan po prostu tutaj urodził, wychował w tym.
9: Dokładnie tak było. To już jest czwarte pokolenie. My się teraz przerzuciliśmy trochę na borówki, mamy jeszcze troszeczkę jabłoni, aczkolwiek to jest raczej gałąź biznesu wygaszana ze względu na coraz niższą opłacalność.
6: Według Głównego Urzędu Statystycznego porzeczki to jedyne owoce, których produkcja rośnie o ponad 4%. Wiadomo jednak, że z powodu aury jakość tych owoców jest gorsza niż w poprzednich latach. Przepisy dotyczące nieodpłatnego podawania klientom wody z kranu, m.in. w restauracjach, zostaną zaproponowane w ramach osobnej ustawy, poinformował rzecznik resortu klimatu Marek Pogorzelski. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wcześniej zrezygnowało z takich zapisów w projekcie ustawy o opakowaniach. Propozycja wprowadzenia obowiązku podawania m.in. w restauracjach wody z kranu nieodpłatnie lub za niewielką opłatą znalazła się w pierwotnym projekcie ustawy dotyczącej rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Podczas konsultacji zapis zniknął jednak z projektu. Ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę na portalu X, że propozycja została usunięta z projektu z powodu uwagi Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z którą określenie niewielka opłata nie pozwala na ustalenie maksymalnej kwoty. I teraz w informacjach sport. Rozstawiony z numerem 3 Amerykanin Taylor Fritz pokonał Hiszpana Rafaela Hodara 7-6, 6-4 w finale tenisowego turnieju ATP 500 na kortach twardych w Waszyngtonie. Mecz miał się odbyć w niedzielę, ale został przełożony z powodu deszczu. Fritz wywalczył swój 11 tytuł, ale pierwszy w tym roku. Hodar po raz drugi w karierze wystąpił w finale. Na początku kwietnia wygrał turniej ATP 250 na kortach ziemnych w Marrakeszu. A tymczasem Katarzyna Kawa, Martyna Kubka i Weronika Falkowska wywalczyły awans do drugiej rundy turnieju tenisistek WTA 125 Warsaw T-Mobile Polish Open. Odpadły Urszula Ladwańska i Amelia Paszun. Wszystkie dziury mają zniknąć z łódzkich dróg do 2029 roku. Taka była obietnica wyborcza obecnej prezydent miasta. Teraz mamy niemal półmetek kadencji i o realizację obietnicy pytał Bartosz Kądziołka.
11: Czy łodzianie widzą, że dziur ubywa? Tak mówią ci, z którymi rozmawiałem.
12: Widzę, że coś ubywa, widzę, że miasto się bardzo zmienia pozytywnie, także ja jestem mega zadowolony.
13: Trochę dróg się poprawiło, nie jest tak najgorzej, no ale są też drogi, które należy poprawić jeszcze.
14: Klimat w tym roku była dosyć sroga, więc tych dziur jest zdecydowanie więcej niż było rok temu.
11: A jak mówi odpowiedzialny za drogi wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski?
15: Jeżeli chodzi o takie interwencyjne łatanie dziur czy uzupełnianie asfaltu, to też idzie całkiem nieźle, więc wygląda na to, że ten plan prawdopodobnie uda się zrealizować.
11: W ubiegłym roku remonty objęły niemal 140 ulic. W tym roku ma być podobnie, a później remonty mają jeszcze czekać od 150 do 200 dróg, a tylko tegoroczne prace kosztować mają ponad 200 milionów złotych. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
6: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. Wtorek z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Po południu na Wybrzeżu, Zachodzie i na południu Małopolski już chmur przybędzie i tam pojawią się przelotne opady deszczu i miejscowe burze, lokalnie z gradem. Początkowo przelotny deszcz również na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Będzie gorąco. Na termometrach w ciągu dnia od 27 stopni na północy do 34 w centrum i 37 na południowym wschodzie. Nad morzem nieco chłodniej, od 22 stopni w rejonie Helu do 27 w Ustce i Gdańsku.
7: To jest powtórka.
16: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Off Czarek. Rozpoczynamy od aktualizacji wydarzeń aktualności z Bliskiego Wschodu. Gościem jest pan profesor Piotr Mickiewicz, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, panie profesorze.
17: Dzień dobry, witam serdecznie.
16: Pan prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wczoraj w serwisie Truth Social wspomniał kolejny atak, który był przygotowany na Iran. To miał być bardzo potężny atak i wszystko było już dopięte na ostatni guzik, ale sojusznicy poprosili nas, żeby go wstrzymać, więc stwierdziliśmy, no dobra, to zobaczymy. Sojusznicy to Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar. Dlaczego sojusznicy zwrócili się do pana prezydenta o wstrzymanie ataku? Ano dlatego, że jest szansa zawarcia porozumienia. Dodatkowo prezydent Trump powiedział, że odezwał się także Iran, mówiąc, chcielibyśmy zawrzeć porozumienie. No, zdaje się, że to trochę tak jak jest z brazylijską telenowelą. Powraca ten wątek, już jest, byliśmy blisko, już nas prosili, już się chcą poddać, już negocjujemy, już wszystko jest gotowe. Mało tego, nawet parę razy jakieś rzeczy były podpisywane. Na ile ta najnowsza wypowiedź prezydenta Trumpa jest rzetelna, godna zaufania? Na ile to jest jakaś przedziwna gra, której może do końca nie rozumiemy? Czy coś się zmieniło od wczoraj na Bliskim Wschodzie? Czy jesteśmy bliżej kompromisu?
17: Nie sądzę, to znaczy to mamy do czynienia z grą. Faktycznie zgodzić się trzeba z panem prezydentem Trumpem, że państwa regionu, zwłaszcza Arabia Saudyjska, zwłaszcza Katar, naciskają na to, aby nie dokonywać dalszych nalotów na Iran z powodów czysto pragmatycznych, czyli obawy przed atakami na ich infrastrukturę wydobywczą i eksportową, możliwości wznowienia produkcji gazu, to w przypadku Kataru. Natomiast prawdopodobieństwo, że ta sytuacja zamieni się w trwały pokój, jest niewielkie, ponieważ żadna ze stron tego konfliktu, czyli zarówno ani Stany Zjednoczone, ani Iran, nie są zainteresowane trwałym pokojem, ponieważ cele, które sobie postawiono, są zdecydowanie rozbieżne. A paradoksalnie dzisiaj jeszcze apetyty tej części skrajnej władz irańskich raczej są dużo większe, ponieważ na początku działań militarnych chodziło bardziej o usankcjonowanie przywództwa w świecie arabskim i w świecie szyickim i zbudowanie pozycji istotnego partnera w działaniach ochronnych Palestyny. Natomiast w tej chwili raczej myślę, że ci ekstremiści irańscy raczej chcą zawalczyć o ummety, czyli przywództwo w ogóle w świecie islamu, w Azji Środkowej i Azji Mniejszej.
16: Panie profesorze, z czego wynika taka dzisiejsza pewność siebie Teheranu, Iranu? No bo na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z najpotężniejszym państwem na świecie, najsilniejszym militarnie. I no tak jak mówi prezydent Trump, właściwie kolejny wielki atak powinien zmieść Iran z powierzchni ziemi i rozumiem, że oczekuje natychmiastowej kapitulacji, a Teheran w sposób często prześmiewczy pokazuje pewność siebie i trochę gra na nosie. Z czego to wynika?
17: Z kilku przyczyn. Pierwsza, najważniejsza, to jest rozciągłość terytorialna i rozmieszczenie infrastruktury gospodarczej oraz ludności Iranu, które wymaga przeprowadzenia operacji lądowej, operacji militarnej na znacznym obszarowo terenie, które zakończy się znacznymi stratami ludzkimi, jeżeli chodzi o interweniujących, co powoduje, że Trump jak ognia boi się przeprowadzenia operacji lądowej. To jest jakby pierwszy czynnik. Drugi czynnik to są konsekwencje błędu, który popełniono na początku planowania tej operacji, czyli kompletne zlekceważenie sytuacji w cieśninie Ormus, czyli możliwości przepływu jednostek, no i de facto zablokowanie możliwości eksportowych z regionu, i to bije zarówno w światową gospodarkę, ale przede wszystkim bije w tych najważniejszych eksporterów, Arabię Saudyjską, Kuwejt, Katar, których gospodarka była właśnie oparta na eksporcie, i to jest spadek PKB rzędu kilkunastu procent w przypadku tych państw. W związku z tym mówimy o pewnym kryzysie i gospodarczym, i wizerunkowym, i to wszystko powoduje, że w zasadzie Iran propagandowo tą wojnę wygrał, wiedząc, że operacja lądowa w przypadku Trumpa jest to w pewnym sensie samobójstwo polityczne na rynku wewnętrznym, amerykańskim i światowym, ponieważ no, uzasadnienie tych działań z punktu widzenia amerykańskiego przypomina sławetną koncepcję prowadzenia działań przeciwko Irakowi, co wiemy, że, że w tej chwili jest czarną plamą na historii globalnego przywództwa Stanów Zjednoczonych.
16: Właśnie, globalne przywództwo Stanów Zjednoczonych, hegemonia i też wskazanie raczej Pacyfiku jako tego miejsca, które będzie ważne na mapie strategicznej Stanów Zjednoczonych w najbliższym czasie. Tymczasem zdaje się, że Stany ugrzęzły trochę na Bliskim Wschodzie, trochę jakby ten Bliski Wschód stał się, czy Waszyngton chciał odwrócić uwagę od Pacyfiku?
17: No zmusiło to, zresztą ja tutaj przywrócę nawet taką dosyć radykalną zmianę narracji, bo dwa dni temu naczelny dowódca NATO na Europę, pan generał Grynkiewicz, powiedział wprost, że przy obecnym stanie zapasów amunicji i środków prowadzenia działań bojowych, które są wykorzystywane właśnie do ochrony państw Zatoki Perskiej, powoduje, że on stoi przed dylematem, czy jest w stanie zapewnić wsparcie kopuły izraelskiej w przypadku ataku na to państwo. W związku z tym ta hegemonia już się chwieje w wyniku tego zaangażowania. Natomiast ona, to zachwianie też, nazwijmy rzecz po imieniu, ono będzie krótkotrwałe z tego względu, że Arabia Saudyjska już wie, a pozostałe państwa będą podejmować podobne kroki, będą budowały alternatywne trasy przesyłu surowców z pominięciem cieśniny Ormus. I tutaj w zasadzie to wyjście na Morze Czerwone może w dużej mierze rozładować problem. Po drugie, no, nie zapominajmy o roli Chin. Chiny importują około 10-12% surowca z tego regionu i skoki cenowe oraz ograniczenie możliwości dostaw wpływają dosyć negatywnie na gospodarkę chińską, która i tak z założenia miała przez tą pięciolatkę pogrążyć się w pewnym kryzysie, aby zmienić strukturę gospodarczą tego państwa. W związku z tym Chińczycy też będą musieli zacząć wpływać w niedługim czasie, czyli już w zasadzie wpływają, ale na razie miękko, na Iran, aby zaprzestał prowadzenia tej formy oddziaływania regionalnego, zwłaszcza blokady cieśniny Ormus.
16: Z Skoro już pan wspomniał Chiny, to zapytam także o Rosję, bo w kontekście tego konfliktu na Bliskim Wschodzie trochę mniej o tym rozmawiamy. Czy ta perspektywa przedłużającego się kryzysu to jest dla Rosji i dla Chin dobry scenariusz, bo wiąże siły amerykańskie?
17: Dla Chin powiedziałbym umiarkowanie z tego względu, jak powiedziałem, że troszeczkę przeliczyli się, czy Chińczycy patrzą na tą sytuację z punktu widzenia gospodarczego i założeń, które, jak powiedziałem, w tym nowym 15 pięcioletnim planie gospodarczym zakładali lekkie spowolnienie gospodarki i transformację gospodarczą kraju, która warunkowana jest nadal jednak ciągłością i ceną dostaw ropy. I oni tutaj będą dążyć jednak do jakiegoś załagodzenia sytuacji. Natomiast Rosjanie na dzień dzisiejszy paradoksalnie stali się beneficjentami tego konfliktu z dwóch powodów. Powód numer jeden to jest taki, że otrzymali możliwości budowy czy też sprzedaży licencji dronów, które w tej wojnie z Ukrainą stały się głównym narzędziem walki, a dwa, coś, co, o czym rzadko mówimy, uruchomienie trasy na Morzu Kaspijskim pomiędzy rosyjskimi portami a portami irańskimi i eksport irańskimi szlakami komunikacyjnymi. Proszę pamiętać, że Iran posiada jeden bardzo duży port poza cieśniną Ormuz, już na Morzu Arabskim. W związku z tym Rosjanie wykorzystują tą trasę do eksportu swoich towarów, głównie przemysłu rolnego kierowanego do Afryki, gdzie zaczynają sankcjonować swoją pozycję. Więc paradoksalnie mamy do czynienia z taką sytuacją, że im dłużej ten konflikt trwa, tym dla Rosjan lepiej, bo oni poszerzają możliwości swoich wpływów w Afryce.
16: I czy z jednej strony to są wpływy, ale z drugiej strony to też jest gotówka. I czy ta gotówka offsetuje straty poniesione na przykład przy okazji ukraińskich ataków dronowych?
17: No nie, to jest właśnie ten problem, z którym Rosjanie nie mogą sobie poradzić, ponieważ ten skok cen ropy naftowej przy uderzeniach w infrastrukturę przerobu ropy i powoduje, że niestety jednak ta produkcja spada i są na tym statnie, czyli gospodarka rosyjska odczuwa poziom zniszczeń pomimo wzrostu cen ropy. Tutaj Rosjanie muszą bardzo szybko coś wymyśleć, aby ograniczyć do minimum tą zdolność atakowania infrastruktury energetycznej czy paliwowo-energetycznej, jaką stosują w tej chwili Ukraińcy.
16: Przy okazji tego konfliktu okazało się, że wystarczy zamknąć czy też w jakiś sposób ograniczyć ruch w dwóch cieśninach, żebyśmy mieli niemalże światowy paraliż, jeżeli chodzi o ropę, między innymi, choć przecież nie tylko. Myślę tutaj o cieśninie Ormuz, którą pan profesor wspomniał, ale też Bab al-Mandab. Czy handel morski, światowy handel morski jest jakoś szczególnie wrażliwy na paraliż niż kiedykolwiek w historii?
17: Raczej nie. To znaczy my musimy większe znaczenie przypisujemy w tej chwili cieśninie Ormuz niż w ogóle podejściu do Morza Czerwonego, jako że istnieje alternatywna trasa prowadzenia wymiany towarowej pomiędzy Azją a Europą czy zachodnią częścią obydwu Ameryk, opływając Afrykę. Ona jest dłuższa mniej więcej jakieś 14 dni, ale jednak jest możliwa do przeprowadzenia. W związku z tym ten ruch towarowy, który jest prowadzony z Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej do Europy, on będzie się toczył. Natomiast musimy mieć świadomość, że 97% globalnego obrotu międzykontynentalnego to jest transport morski. W związku z tym na pewno te opóźnienia będą miały określone konsekwencje dla gospodarki. Przerobiliśmy to już w trakcie pandemii.
16: Przyglądamy się temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Gościem jest pan profesor Piotr Mickiewicz z Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Przed informacjami pan profesor komentował też najnowszą wypowiedź prezydenta Donalda Trumpa, który powiedział, że już Stany były gotowe do kolejnego wielkiego ataku na Iran, ale na prośbę sojuszników ten atak został wstrzymany, tym bardziej, że Iranowi zależy na porozumieniu. Mówiliśmy o tych cieśninach, o Morzu Czerwonym, o cieśninie Ormus, no ale mamy przecież jeszcze inne kluczowe przesmyki, między innymi Malaka czy Sundajska. Czy sądzi pan, panie profesorze, że to może stać się jakąś wskazówką, instrukcją obsługi dla innych sił oficjalnych lub nieoficjalnych, które mogą próbować wpływać na blokadę światowego handlu morskiego?
17: To znaczy tak, aczkolwiek to jest już, to się dzieje w niewielkim stopniu incydentalnie, bo przecież przypomnijmy sobie, czy sytuację z piractwem w regionie podejścia Morza Arabskiego, podejścia do Morza Czerwonego, czy też w ogóle ze zjawiskiem piractwa, które dzieje się właśnie wokół cieśniny Malakka. Natomiast w zasadzie wszystkie państwa, które leżą w tych strategicznych punktach światowego, globalnego systemu transportowego, one prowadzą zdecydowane działania mające na celu ograniczyć możliwości wystąpienia takich założeń. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że to będą raczej akty piractwa. W mniejszym stopniu to jest takie sformułowanie, które ja nie lubię używać, bo ono jest nie do końca zgodne z regułami prawa międzynarodowego, czyli akt terroru na morzu. Natomiast może dojść do sytuacji, w której separatyści na przykład z grupy Acze mogą podjąć próbę jakichś działań blokujących system transportowy, natomiast ono spotka się z natychmiastową reakcją regionalnych porozumień państw, które pilnują, przestrzegają kontroli żeglugi. W tych głównych obszarach tak, mamy takie porozumienia, czy to w Zatoce Gwinejskiej, czy to właśnie wokół cieśniny Malakka. Cieśnina Sundajska jest wewnętrzną cieśniną Indonezji, która też pilnuje, aby nie została ta żegluga przerwana. Więc tutaj byłbym spokojny. Natomiast coś, co może być istotne, to jest to, czy będziemy zmuszeni do zmiany pewnego reżimu prawnego dotyczącego swobody żeglugi, właśnie pozwalającego na kontrolę jednostek, które mogą prowadzić działania tego typu, ponieważ mamy, jeszcze raz powtórzę, prawnie zdefiniowany akt piractwa, który możemy zwalczać, i nie mamy czegoś takiego, co nazywamy mownie aktem bezprawnej przemocy na morzu. Coś, co w ruchu lotniczym reguluje konwencja Kagowska. I tutaj musimy się nad tym zastanowić, czy nie wprowadzić regulacji, które pozwolą siłom międzynarodowym podejmować działania wobec jednostek zakłócającym tę żeglugę, ponieważ na dzień dzisiejszy takie uprawnienia posiada tylko tak zwane państwo rejestracji bandery.
16: Chodzi o banderę w rozumieniu flagi, a nie...
17: Tak, chodzi o...
16: Płachta
17: na byka, dokładnie, tak.
16: Panie profesorze, zwykle kiedy strony przystępują do konfliktu, to tak ładnie brzmi, czyli po prostu jedna strona, nie wiem, atakuje drugą, państwo na przykład, to w dobrym tonie, ale też sensownie jest mieć tak zwane exit strategy, czyli określony plan zakończenia konfliktu. Zdaje się, że jeżeli nawet był kiedyś po stronie Stanów czy Iranu, to coś się z nim stało, a może wciąż jest. Czy teraz jest tak, że mamy taką strategię ping-ponga, czyli jedna strona reaguje na ciosy przeciwnika i właściwie nie ma tej exit strategy, tylko raczej jest, nie wiem, gra na czas, przeczekanie.
17: No niestety nie mamy. Przede wszystkim Amerykanie nie mają pomysłu na zakończenie, ponieważ jakiekolwiek na dzisiaj zakończenie tego konfliktu bez jakiejś oferty ze strony Iranu dotyczącego potencjału jądrowego jest po prostu nieosiągalne dla Amerykanów. W związku z tym nadal stosują tą metodę to te groźby przeprowadzenia ataku coraz bardziej, powiedziałbym, kuriozalnej formule, ponieważ atak ma być, jest, prawie jest i go nie będzie, że tak pozwolę sobie zacytować pana prezydenta Trumpa. I to powoduje, że Iran, jeszcze raz powtarzam, medialnie i politycznie uzyskuje przewagę, która zaczyna być przekuwana w to dążenie do tego, aby stać się liderem świata muzułmańskiego w regionie. I tutaj upatruje możliwość zakończenia tego konfliktu, jak zgodnie z przysłowiem, że pycha kroczy przed upadkiem, że przywódcy irańscy przegrzeją koniunkturę, bo zmuszą do reakcji zarówno Arabię Saudyjską, ale przede wszystkim Turcję, które będą się poczuły zagrożone tym faktem, że do tej pory są tymi nieformalnymi liderami w tym regionie świata i tą pozycję chcą imamowie im zabrać. I to może być taki powód.
16: No ale teraz ta reakcja Arabii Saudyjskiej i Turcji byłaby jaka? Inwazja lądowa? Dołączenie do nalotów?
17: Groźba zaangażowania się, blokada gospodarcza i polityczna Iranu i działania dyplomatyczne wsparte tutaj przede wszystkim przez Pakistan, bo nie zapominajmy, że Pakistan jest istotnym partnerem zarówno Arabii Saudyjskiej, jak i Turcji i te rozmowy będą polityczne związane z naciskiem, także czy z groźbą zaangażowania się w ten konflikt obydwu tych graczy z powodu, że Iran będzie musiał podjąć jakąś próbę realnego rozwiązania problemu w postaci porozumienia i w dużej mierze powiem, że pewne światełko w tunelu ja już widzę, to znaczy coś, co po tej wypowiedzi do prezydenta Trumpa zniknęło jako przedmiot dyskusji, właśnie zawarcie porozumienia, czy też wstępnego porozumienia pomiędzy Omanem a Iranem, jeżeli chodzi o trasy żeglugowe i możliwości prowadzenia żeglugi przez cieśninę. Pamiętajmy o tym, że Iran przez ostatnie kilka tygodni atakuje statki płynące szlakiem, torem wodnym leżącym na terytorium Omanu, uznając, że wszyscy powinni płynąć torem leżącym na ich wodach terytorialnych i za to powinny być przeprowadzone opłaty. W związku z tym tutaj wydaje mi się, że już powoli jakby istniejące naciski powodują, że Iran zaczyna patrzeć racjonalnie, aczkolwiek jeszcze raz podkreślę, część jego przywódców padło na pomysł, że chce być tym liderem świata muzułmańskiego w regionie.
16: No właśnie, powiedział pan część przywódców, bo zdaje się, że mamy do czynienia z pewną interesującą sytuacją w Iranie, gdzie nie do końca wiemy, czy na jakim szczeblu tam zapadają decyzje, kto decyduje. No z jednej strony mamy premiera, który oczywiście coś tam komunikuje, no ale trudno sobie wyobrazić, że on jest decyzyjny. To chyba taka władza trochę rozłożona pomiędzy Gwardię Rewolucyjną i najwyższego przywódcę, którego nikt nie widział od miesięcy.
17: Tak, dokładnie tak, czyli po prostu premier w tym układzie, nawet powiedziałbym wręcz prezydent Iranu, tak, jest w zasadzie organem wykonawczym decyzji podejmowanych w kręgu zaufanych ludzi władzy związanych z religijnym przywództwem. Tylko pamiętajmy, że przywódca najprawdopodobniej według wszystkich danych wywiadowczych jest ranny, przechodzi rehabilitację najprawdopodobniej w Moskwie. W związku z tym też ta jego zdolność podejmowania decyzji jest inna i w tym momencie większość, czy też zdecydowana większość decyzji jest podejmowana przez ten krąg osób związanych ze strażnikami rewolucji, jak pan słusznie zauważył, ale widać, że w części tej bardziej liberalnej władzy irańskiej istnieje świadomość, że to przeniesienie się konfliktu, czy rozszerzenie się konfliktu o zaangażowanie się polityczno-militarne państw regionu powoduje, że oni zaczynają powoli, jeszcze raz powtarzam, myśleć o tym, żeby doprowadzić do jakiegoś rozwiązania niwelującego prawdopodobieństwo zaatakowania Iranu w sposób szerszy niż tylko siłami Stanów Zjednoczonych.
16: A czy będzie jakieś wydarzenie, coś, jakiś wskaźnik w najbliższych tygodniach, w najbliższym czasie, który nam podpowie, że właśnie zmierzamy raczej w stronę jakiejś deeskalacji, czy raczej, że zmierzamy w stronę jakiejś wielkiej wojny regionalnej albo takiego niekończącego się konfliktu? Czy czegoś wyglądać, czy czegoś wypatrywać, co by nas upewniło?
17: Problem polega na to, że nazwijmy to umownie niekonwencjonalność pana prezydenta Trumpa powoduje, że wszelakie takie klasyczne

0: Minęła 23. Ministerstwo Sprawiedliwości chce surowszych kar dla nietrzeźwych kierowców. W katowickim Podlesiu powstanie węzeł przesiadkowy. Kryta pływalnia przy ulicy Edukacji w Tychach od dziś jest nieczynna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Duże zmiany w karach dla kierujących szykuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Rzeczniczka resortu Dominika Ziętara tłumaczy, że celem zmian w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
2: Zakłada on surowsze kary dla osób, które popełniają najpoważniejsze przestępstwa drogowe. Zmiany te dotyczą przede wszystkim kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz osób, które prowadzą mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdu. W takich przypadkach sąd co do zasady będzie wymierzał karę więzienia, a nie karę grzywny czy ograniczenia wolności, jak ma to miejsce obecnie. Wyłączona zostanie także możliwość warunkowego umorzenia postępowania. Z kolei zawieszenie wykonania kary będzie możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
0: Zmieni się również sposób wykonania kilku zakazów prowadzenia pojazdów.
2: Obecnie mogą one obowiązywać jednocześnie. Po zmianach będą natomiast wykonywane kolejno, jeden po drugim. Projekt wprowadza także nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz pojazdów przypominających rowery elektryczne, które w praktyce działają jak motocykle lub motorowery. Wprowadzony zostanie nowy rodzaj wykroczenia związanego z rozwojem różnych nowych form mobilności. Projekt zakłada, że karane będzie nieprzestrzeganie zasad ruchu na drogach i pasach dla rowerów, drogach dla pieszych i rowerów oraz chodnikach.
0: Za takie wykroczenie będzie grozić areszt, ograniczenie wolności albo grzywna w wysokości co najmniej 100 zł. Pijany rowerzysta jechał autostradą A4 w Katowicach. Wczoraj wieczorem zatrzymali go policjanci. Okazało się, że 38-latek to mieszkaniec Bydgoszczy i ma ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Nie dość, że poruszał się autostradą, to rower nie miał obowiązkowego wyposażenia. Za tę przejażdżkę musi zapłacić blisko 3000 zł mandatu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Kolejny węzeł przesiadkowy powstanie w Katowicach. Tym razem ma zostać wybudowany w dzielnicy Podlesie. Będzie stanowił kolejny element katowickiego systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Inwestycja ma ułatwić mieszkańcom południowych dzielnic codzienne podróże. To także zachęta do wyboru transportu publicznego. Jak powiedział Michał Mendala z katowickiego ratusza, brakuje tam miejsc parkingowych.
3: Obecnie w Podlesiu w rejonie stacji PKP znajduje się 49 miejsc parkingowych. Dodatkowo dostępne są dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. W godzinach porannych wolnych miejsc parkingowych brakuje. Nowy węzeł przesiadkowy powstanie w rejonie przystanku kolejowego Katowice-Podlesie. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Będzie ona stanowić ważny punkt przesiadkowy dla mieszkańców południowej części Katowic dojeżdżających koleją do centrum miasta.
0: Miasto chce skoordynować na inwestycje z pracami zaplanowanymi przez PKP. Dotyczy rozbudowy linii kolejowej E65, dzięki czemu obie inwestycje będą się wzajemnie uzupełniać. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i pytania, które będą pomocne w trakcie opracowania koncepcji. Przyjmowanie uwag trwa do 14 sierpnia. Kryta pływalnia przy ulicy Edukacji w Tychach od dziś jest nieczynna. Obiekt czeka kompleksowa modernizacja, która ma potrwać około 16 miesięcy. Inwestycja o wartości blisko 32 milionów złotych obejmie przebudowę budynku, wymianę instalacji, modernizację szatni i strefy saun oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. A w związku z zamknięciem pływalni już od dziś strefa sportowa wodnego Parku Tychy jest czynna od godziny 6 rano. Jeszcze o pogodzie krótko. Noc w regionie pogodna, jedynie z małym zachmurzeniem, bez opadów. Temperatura minimalna od 18 do 21 stopni Celsjusza.
4: Podcast EKG Plus. Ekonomia, kapitał, gospodarka w internecie, w podcaście z plusem. Co tydzień dla Was będziemy omawiać rzeczy ważne, najważniejsze z świata gospodarki i ekonomii, które mają znaczenie dla gospodarki, ale też przede wszystkim dla, nie wiem, naszych pieniędzy, tak? Tak będzie dobrze?
5: Pewnie, że pomyślmy.
4: Świetnie to wyjaśniłem. Do słuchania w piątki o 12:00. Aplikacji Tok FM, na tokfm.pl, na Spotify, Apple Podcast. Prosimy, żebyście jakoś dali nam znać, jak wy...
5: Prosimy o listy.
4: Komentarze.
6: Gołębiem.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Trwająca fala upałów to wyzwanie dla systemów energetycznych w Europie. Czy Polsce może grozić blackout? O tym na początek. Główny Urząd Statystyczny alarmuje, czekają nas podwyżki cen owoców. Będzie osobny projekt ustawy w sprawie darmowej wody z kranu w restauracjach i kawiarniach, informuje resort klimatu. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Polsce nie grozi energetyczny blackout, tak zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Obawy o niedobory prądu pojawiają się w związku z kolejną falą upałów, z którą mierzy się Europa, i niskim poziomem wody w rzekach. Z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju Węgry nie wykluczają całkowitego zamknięcia największej elektrowni jądrowej w kraju, bo woda z rzeki chłodzi reaktory. Problemy są także w Rumunii i Francji. Polskie elektrownie również używają wody z rzek do chłodzenia turbin, ale jak mówił w TOK 360 Jakub Wiech z podcastu Elektryfikacja, nasz kraj robi dużo, by odpowiedzieć na zagrożenia i nie dopuścić do niedoborów prądu.
8: Elementem tej odpowiedzi jest na przykład transformacja energetyczna, polegająca na tym, że budujemy dużo mocy, które nie potrzebują chłodzenia, czyli na przykład fotowoltaikę, która na szczęście jest już z nami w dosyć dużej liczbie, jeżeli chodzi o megawaty mocy zainstalowanej, bo dzięki temu odciążamy nasze elektrownie węglowe, które pracują z mniejszym obłożeniem, więc nie grozi nam już to, co groziło nam 11 lat temu. 20 stopień zasilania i inne zaburzenia w elektroenergetyce. Budujemy też wiatraki na lądzie i na morzu. Zwłaszcza te na morzu są teraz szczególnie ważne, bo na morzu warunki wiatrowe są lepsze niż na lądzie i dzięki temu możemy ten system też podtrzymywać.
6: Minister energii zapowiedział, że obecnie Polska dysponuje nadwyżką energetyczną. Jeśli będzie to konieczne, wesprze Węgry w kryzysie. Czeka nas fala podwyżek na rynku owoców, ostrzega przed tym Główny Urząd Statystyczny i alarmuje o problemach w rolnictwie. Zbiory jabłek i malin mogą być niższe w tym roku o 20%. Wpływ ma na to ostra zima i trwające teraz wysokie temperatury. Jak przed falą upałów chronią się sadownicy z okolic Grójca, opowiada reporterowi TOK FM właściciel sadu pan Marceli.
9: Albo jeżeli ktoś ma siatki zacieniające, czyli konstrukcje takie przeciwgradowe, one się nazywają, natomiast w momencie upałów one pełnią też drugą funkcję, po prostu
10: patrzę pod horyzont i gdzie tu taką siatkę wielką postawić.
9: Słupy, które tutaj widzimy, one są po prostu wyższe, mają około 4 metrów i na wierzchu tych słupów są jakby mocowania, do których potem zaczepia się siatkę i ona jest tutaj pomiędzy.
10: Dodatkową robotę macie przy tym przecież.
9: Robota, tak, przede wszystkim koszty, bo założyć taką siatkę na cały hektar, to tam już jest w set tysięcy złotych.
10: No a to jest biznes, który się spina? To znaczy, czy jednak to jest pewne przywiązanie? Zakładam, że ojcowizna częściowo albo się pan po prostu tutaj urodził, wychował w tym.
9: Dokładnie tak było. To już jest czwarte pokolenie. My się teraz przerzuciliśmy trochę na borówki, mamy jeszcze troszeczkę jabłoni, aczkolwiek to jest raczej gałąź biznesu wygaszana ze względu na coraz niższą opłacalność.
6: Według Głównego Urzędu Statystycznego porzeczki to jedyne owoce, których produkcja rośnie o ponad 4%. Wiadomo jednak, że z powodu aury jakość tych owoców jest gorsza niż w poprzednich latach. Przepisy dotyczące nieodpłatnego podawania klientom wody z kranu, m.in. w restauracjach, zostaną zaproponowane w ramach osobnej ustawy, poinformował rzecznik resortu klimatu Marek Pogorzelski. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wcześniej zrezygnowało z takich zapisów w projekcie ustawy o opakowaniach. Propozycja wprowadzenia obowiązku podawania m.in. w restauracjach wody z kranu nieodpłatnie lub za niewielką opłatą znalazła się w pierwotnym projekcie ustawy dotyczącej rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Podczas konsultacji zapis zniknął jednak z projektu. Ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę na portalu X, że propozycja została usunięta z projektu z powodu uwagi Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z którą określenie niewielka opłata nie pozwala na ustalenie maksymalnej kwoty. I teraz w informacjach sport. Rozstawiony z numerem 3 Amerykanin Taylor Fritz pokonał Hiszpana Rafaela Hodara 7-6, 6-4 w finale tenisowego turnieju ATP 500 na kortach twardych w Waszyngtonie. Mecz miał się odbyć w niedzielę, ale został przełożony z powodu deszczu. Fritz wywalczył swój 11 tytuł, ale pierwszy w tym roku. Hodar po raz drugi w karierze wystąpił w finale. Na początku kwietnia wygrał turniej ATP 250 na kortach ziemnych w Marrakeszu. A tymczasem Katarzyna Kawa, Martyna Kubka i Weronika Falkowska wywalczyły awans do drugiej rundy turnieju tenisistek WTA 125 Warsaw T-Mobile Polish Open. Odpadły Urszula Radwańska i Amelia Paszun. Wszystkie dziury mają zniknąć z łódzkich dróg do 2029 roku. Taka była obietnica wyborcza obecnej prezydent miasta. Teraz mamy niemal półmetek kadencji i o realizację obietnicy pytał Bartosz Kądziołka.
11: Czy łodzianie widzą, że dziur ubywa? Tak mówią ci, z którymi rozmawiałem.
12: Widzę, że coś ubywa, widzę, że miasto się bardzo zmienia pozytywnie, także ja jestem mega zadowolony.
13: Trochę dróg się poprawiło, nie jest tak najgorzej, no ale są też drogi, które należy poprawić jeszcze.
14: Zima w tym roku była dosyć sroga, więc tych dziur jest zdecydowanie więcej niż było rok rok temu.
11: A jak mówi odpowiedzialny za drogi wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski?
15: Jeżeli chodzi o takie interwencyjne łatanie dziur czy uzupełnianie asfaltu, to też idzie całkiem nieźle, więc wygląda na to, że ten plan prawdopodobnie uda się zrealizować.
11: W ubiegłym roku remonty objęły niemal 140 ulic. W tym roku ma być podobnie, a później remonty mają jeszcze czekać od 150 do 200 dróg, a tylko tegoroczne prace kosztować mają ponad 200 milionów złotych. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
6: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. Wtorek z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Po południu na wybrzeżu, zachodzie i na południu Małopolski już chmur przybędzie i tam pojawią się przelotne opady deszczu i miejscowe burze, lokalnie z gradem. Początkowo przelotny deszcz również na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Będzie gorąco. Na termometrach w ciągu dnia od 27 stopni na północy do 34 w centrum i 37 na południowym wschodzie. Nad morzem nieco chłodniej, od 22 stopni w rejonie Helu do 27 w Ustce i Gdańsku.
7: To jest powtórka.
16: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program OFF Czarek. Rozpoczynamy od aktualizacji wydarzeń aktualności z Bliskiego Wschodu. Gościem jest pan profesor Piotr Mickiewicz, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, panie profesorze.
17: Dzień dobry, witam serdecznie.
16: Pan prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wczoraj w serwisie Truth Social wspomniał kolejny atak, który był przygotowany na Iran. To miał być bardzo potężny atak i wszystko było już dopięte na ostatni guzik, ale sojusznicy poprosili nas, żeby go wstrzymać, więc stwierdziliśmy, no dobra, to zobaczymy. Sojusznicy to Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar. Dlaczego sojusznicy zwrócili się do pana prezydenta o wstrzymanie ataku? Ano dlatego, że jest szansa zawarcia porozumienia. Dodatkowo prezydent Trump powiedział, że odezwał się także Iran, mówiąc, chcielibyśmy zawrzeć porozumienie. No, zdaje się, że to trochę tak jak jest z brazylijską telenowelą. Powraca ten wątek, już jest, byliśmy blisko, już nas prosili, już się chcą poddać, już negocjujemy, już wszystko jest gotowe. Mało tego, nawet parę razy jakieś rzeczy były podpisywane. Na ile ta najnowsza wypowiedź prezydenta Trumpa jest rzetelna, godna zaufania? Na ile to jest jakaś przedziwna gra, której może do końca nie rozumiemy? Czy coś się zmieniło od wczoraj na Bliskim Wschodzie? Czy jesteśmy bliżej kompromisu?
17: Nie sądzę, to znaczy to mamy do czynienia z grą. Faktycznie zgodzić się trzeba z panem prezydentem Trumpem, że państwa regionu, zwłaszcza Arabia Saudyjska, zwłaszcza Katar, naciskają na to, aby nie dokonywać dalszych nalotów na Iran z powodów czysto pragmatycznych, czyli obawy przed atakami na ich infrastrukturę wydobywczą i eksportową, możliwości wznowienia produkcji gazu, to w przypadku Kataru. Natomiast prawdopodobieństwo, że ta sytuacja zamieni się w trwały pokój, jest niewielka, ponieważ żadna ze stron tego konfliktu, czyli zarówno ani Stany Zjednoczone, ani Iran, nie są zainteresowane trwałym pokojem, ponieważ cele, które sobie postawiono, są zdecydowanie rozbieżne. A paradoksalnie dzisiaj jeszcze apetyty tej części skrajnej władz irańskich raczej są dużo większe, ponieważ na początku działań militarnych chodziło bardziej o usankcjonowanie przywództwa w świecie arabskim i w świecie szyickim i zbudowanie pozycji istotnego partnera w działaniach ochronnych Palestyny. Natomiast w tej chwili raczej myślę, że ci ekstremiści irańscy raczej chcą zawalczyć o ummety, czyli przywództwo w ogóle w świecie islamu, w Azji Środkowej i Azji Mniejszej.
16: Panie profesorze, z czego wynika taka dzisiejsza pewność siebie Teheranu, Iranu? No bo Na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z najpotężniejszym państwem na świecie, najsilniejszym militarnie. I no tak jak mówi prezydent Trump, właściwie kolejny wielki atak powinien zmieść Iran z powierzchni ziemi i rozumiem, że oczekuje natychmiastowej kapitulacji, a Teheran w sposób często prześmiewczy pokazuje pewność siebie i trochę gra na nosie. Z czego to wynika?
17: Z kilku przyczyn. Pierwsza, najważniejsza, to jest rozciągłość terytorialna i rozmieszczenie infrastruktury gospodarczej oraz ludności Iranu, które wymaga przeprowadzenia operacji lądowej, operacji militarnej na znacznym obszarowo terenie, które zakończy się znacznymi stratami ludzkimi, jeżeli chodzi o interweniujących, co powoduje, że Trump jak ognia boi się przeprowadzenia operacji lądowej. To jest jakby pierwszy czynnik. Drugi czynnik to są konsekwencje błędu, który popełniono na początku planowania tej operacji, czyli kompletne zlekceważenie sytuacji w cieśninie Ormus, czyli możliwości przepływu jednostek, no i de facto zablokowanie możliwości eksportowych z regionu, i to bije zarówno w światową gospodarkę, ale przede wszystkim bije w tych najważniejszych eksporterów, Arabię Saudyjską, Kuwejt, Katar, których gospodarka była właśnie oparta na eksporcie, i to jest spadek PKB rzędu kilkunastu procent w przypadku tych państw. W związku z tym mówimy o pewnym kryzysie i gospodarczym, i wizerunkowym, i to wszystko powoduje, że w zasadzie Iran propagandowo tą wojnę wygrał, wiedząc, że operacja lądowa w przypadku Trumpa jest to w pewnym sensie samobójstwo polityczne na rynku wewnętrznym, amerykańskim i światowym, ponieważ no, uzasadnienie tych działań z punktu widzenia amerykańskiego przypomina sławetną koncepcję prowadzenia działań przeciwko Irakowi, co wiemy, że, że w tej chwili jest czarną plamą na historii globalnego przywództwa Stanów Zjednoczonych.
16: Właśnie, globalne przywództwo Stanów Zjednoczonych, hegemonia i też wskazanie raczej Pacyfiku jako tego miejsca, które będzie ważne na mapie strategicznej Stanów Zjednoczonych w najbliższym czasie. Tymczasem zdaje się, że Stany ugrzęzły trochę na Bliskim Wschodzie, trochę jakby ten Bliski Wschód stał się, czy Waszyngton chciał odwrócić uwagę od Pacyfiku.
17: No zmusiło to zresztą, ja tutaj przywrócę nawet taką dosyć radykalną zmianę narracji, bo dwa dni temu naczelny dowódca NATO na Europę, pan generał Grynkiewicz, powiedział wprost, że przy obecnym stanie zapasów amunicji i środków prowadzenia działań bojowych, które są wykorzystywane właśnie do ochrony państw Zatoki Perskiej, powoduje, że on stoi przed dylematem, czy jest w stanie zapewnić wsparcie kopuły izraelskiej w przypadku ataku na to państwo. W związku z tym ta hegemonia już się chwieje w wyniku tego zaangażowania. Natomiast ona, to zachwianie też, nazwijmy rzecz po imieniu, ono będzie krótkotrwałe z tego względu, że Arabia Saudyjska już wie, a pozostałe państwa będą podejmować podobne kroki, będą budowały alternatywne trasy przesyłu surowców z pominięciem cieśniny Ormus. I tutaj w zasadzie to wyjście na Morze Czerwone może w dużej mierze rozładować problem. Po drugie, no, nie zapominajmy o roli Chin. Chiny importują około 10-12% surowca z tego regionu i skoki cenowe oraz ograniczenie możliwości dostaw wpływają dosyć negatywnie na gospodarkę chińską, która i tak z założenia miała przez tą pięciolatkę pogrążyć się w pewnym kryzysie, aby zmienić strukturę gospodarczą tego państwa. W związku z tym Chińczycy też będą musieli zacząć wpływać w niedługim czasie, czyli już w zasadzie wpływają, ale na razie miękko, na Iran, aby zaprzestał prowadzenia tej formy oddziaływania regionalnego, zwłaszcza blokady cieśniny Ormus.
16: Skoro już pan wspomniał Chiny, to zapytam także o Rosję, bo w kontekście tego konfliktu na Bliskim Wschodzie trochę mniej o tym rozmawiamy. Czy ta perspektywa przedłużającego się kryzysu to jest dla Rosji i dla Chin dobry scenariusz, bo wiąże siły amerykańskie?
17: Dla Chin powiedziałbym umiarkowanie z tego względu, jak powiedziałem, że troszeczkę przeliczyli się, czy Chińczycy patrzą na tą sytuację z punktu widzenia gospodarczego i założeń, które, jak powiedziałem, w tym nowym 15 pięcioletnim planie gospodarczym zakładali lekkie spowolnienie gospodarki i transformację gospodarczą kraju, która warunkowana jest nadal jednak ciągłością i ceną dostaw ropy. I oni tutaj będą dążyć jednak do jakiegoś załagodzenia sytuacji, natomiast Rosjanie na dzień dzisiejszy paradoksalnie stali się beneficjentami tego konfliktu z dwóch powodów. Powód numer jeden to jest taki, że otrzymali możliwości budowy czy też sprzedaży licencji dronów, które w tej wojnie z Ukrainą stały się głównym narzędziem walki. A dwa, coś, co, o czym rzadko mówimy, uruchomienie trasy na Morzu Kaspijskim pomiędzy rosyjskimi portami a portami irańskimi i eksport irańskimi szlakami komunikacyjnymi. Proszę pamiętać, że Iran posiada jeden bardzo duży port poza cieśniną Ormuz, już na Morzu Arabskim. W związku z tym Rosjanie wykorzystują tą trasę do eksportu swoich towarów, głównie przemysłu rolnego kierowanego do Afryki, gdzie zaczynają sankcjonować swoją pozycję. Więc paradoksalnie mamy do czynienia z taką sytuacją, że im dłużej ten konflikt trwa, tym dla Rosjan lepiej, bo oni poszerzają możliwości swoich wpływów w Afryce.
16: I czy z jednej strony to są wpływy, ale z drugiej strony to też jest gotówka. I czy ta gotówka offsetuje straty poniesione na przykład przy okazji ukraińskich ataków dronowych?
17: No nie, to jest właśnie ten problem, z którym Rosjanie nie mogą sobie poradzić, ponieważ ten skok cen ropy naftowej przy uderzeniach w infrastrukturę przerobu ropy i powoduje, że niestety jednak ta produkcja spada i są na tym straty, czyli gospodarka rosyjska odczuwa poziom zniszczeń pomimo wzrostu cen ropy. Tutaj Rosjanie muszą bardzo szybko coś wymyśleć, aby ograniczyć do minimum tą zdolność atakowania infrastruktury energetycznej czy paliwowo-energetycznej, jaką stosują w tej chwili Ukraińcy.
16: Przy okazji tego konfliktu okazało się, że wystarczy zamknąć czy też w jakiś sposób ograniczyć ruch w dwóch cieśninach, żebyśmy mieli niemalże światowy paraliż, jeżeli chodzi o ropę, między innymi, choć przecież nie tylko. Myślę tutaj o cieśninie Ormuz, którą pan profesor wspomniał, ale też Bab al-Mandab. Czy handel morski, światowy handel morski jest jakoś szczególnie wrażliwy na paraliż niż kiedykolwiek w historii?
17: Raczej nie. To znaczy my musimy większe znaczenie przypisujemy w tej chwili cieśninie Ormuz niż w ogóle podejściu do Morza Czerwonego, jako że istnieje alternatywna trasa prowadzenia wymiany towarowej pomiędzy Azją a Europą czy zachodnią częścią obydwu Ameryk, opływając Afrykę. Ona jest dłuższa mniej więcej jakieś 14 dni, ale jednak jest możliwa do przeprowadzenia. W związku z tym ten ruch towarowy, który jest prowadzony z Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej do Europy, on będzie się toczył. Natomiast musimy mieć świadomość, że 97% globalnego obrotu międzykontynentalnego to jest transport morski. W związku z tym na pewno te opóźnienia będą miały określone konsekwencje dla gospodarki. Przerobiliśmy to już w trakcie pandemii.
16: Przyglądamy się temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Gościem jest pan profesor Piotr Mickiewicz z Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Przed informacjami pan profesor komentował też najnowszą wypowiedź prezydenta Donalda Trumpa, który powiedział, że już Stany były gotowe do kolejnego wielkiego ataku na Iran, ale na prośbę sojuszników ten atak został wstrzymany, tym bardziej, że Iranowi zależy na porozumieniu. Czy... No, mówiliśmy o tych cieśninach, o Morzu Czerwonym, o cieśninie Ormus, no ale mamy przecież jeszcze inne kluczowe przesmyki, między innymi Malaka czy Sundajska. Czy sądzi pan, panie profesorze, że to może stać się takąś jakąś wskazówką, instrukcją obsługi dla innych sił oficjalnych lub nieoficjalnych, które mogą próbować wpływać na blokadę światowego handlu morskiego?
17: To znaczy tak, aczkolwiek to jest już, to się dzieje w niewielkim stopniu incydentalnie, bo przecież przypomnijmy sobie, czy sytuację z piractwem właśnie w regionie podejścia do Morza Arabskiego, podejścia do Morza Czerwonego, czy też w ogóle ze zjawiskiem piractwa, które dzieje się właśnie wokół cieśniny Malakka. Natomiast w zasadzie wszystkie państwa, które leżą w tych strategicznych punktach światowego, globalnego systemu transportowego, one prowadzą zdecydowane działania mające na celu ograniczyć możliwości wystąpienia takich założeń. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że to będą raczej akty piractwa. W mniejszym stopniu to jest takie sformułowanie, które ja nie lubię używać, bo ono jest nie do końca zgodne z regułami prawa międzynarodowego, czyli akt terroru na morzu. Natomiast no, może dojść do sytuacji, w której separatyści na przykład z grupy Acze mogą podjąć próbę jakichś działań blokujących system transportowy, natomiast ono spotka się z natychmiastową reakcją regionalnych porozumień państw, które pilnują, przestrzegają kontroli żeglugi. W tych głównych obszarach tak, mamy takie porozumienia, czy to w Zatoce Gwinejskiej, czy to właśnie wokół cieśniny Malakka. Cieśnina Sundajska jest wewnętrzną cieśniną Indonezji, która też pilnuje, aby nie została ta żegluga przerwana. Więc tutaj byłbym spokojny. Natomiast coś, co może być istotne, to jest to, czy będziemy zmuszeni do zmiany pewnego reżimu prawnego dotyczącego swobody żeglugi, właśnie pozwalającego na kontrolę jednostek, które mogą prowadzić działania tego typu, ponieważ mamy, jeszcze raz powtórzę, prawnie zdefiniowany akt piractwa, który możemy zwalczać, i nie mamy czegoś takiego, co nazywamy głównie aktem bezprawnej przemocy na morzu. Coś, co w ruchu lotniczym reguluje konwencja Chicagowska. I tutaj musimy się nad tym zastanowić, czy nie wprowadzić regulacji, które pozwolą siłom międzynarodowym podejmować działania wobec jednostek zakłócających tę żeglugę, ponieważ na dzień dzisiejszy takie uprawnienia posiada tylko tak zwane państwo rejestracji bandery.
16: Chodzi o banderę w rozumieniu flagi, a nie...
17: Tak, flaga działa jak płachta na byka, dokładnie, tak.
16: Panie profesorze, zwykle kiedy strony przystępują do konfliktu, to tak ładnie brzmi, czyli po prostu jedna strona, nie wiem, atakuje drugą, państwo na przykład, to w dobrym tonie, ale też sensownie jest mieć tak zwane exit strategy, czyli określony plan zakończenia konfliktu. Zdaje się, że jeżeli nawet był kiedyś po stronie Stanów czy Iranu, to coś się z nim stało, a może wciąż jest. Czy teraz jest tak, że mamy taką strategię ping-ponga, czyli jedna strona reaguje na ciosy przeciwnika i właściwie nie ma tej exit strategy, tylko raczej jest, nie wiem, gra na czas, przeczekanie.
17: No niestety nie mamy, przede wszystkim Amerykanie nie mają pomysłu na zakończenie, ponieważ jakiekolwiek na dzisiaj zakończenie tego konfliktu bez jakiejś oferty ze strony Iranu dotyczącego potencjału jądrowego jest po prostu nieosiągalne dla Amerykanów, w związku z tym nadal stosują tą metodę to te groźby przeprowadzenia ataku coraz bardziej, powiedziałbym, kuriozalnej formule, ponieważ atak ma być, jest, prawie jest i o nie będzie, że tak pozwolę sobie zacytować pana prezydenta Trumpa. I to powoduje, że Iran, jeszcze raz powtarzam, medialnie i politycznie uzyskuje przewagę, która zaczyna być przekuwana w to dążenie do tego, aby stać się liderem świata muzułmańskiego w regionie. I tutaj upatruje możliwość zakończenia tego konfliktu, jak zgodnie z przysłowiem, że pycha kroczy przed upadkiem, że przywódcy irańscy przegrzeją koniunkturę, bo zmuszą do reakcji zarówno Arabię Saudyjską, ale przede wszystkim Turcję, które będą się poczuły zagrożone tym faktem, że do tej pory są tymi nieformalnymi liderami w tym regionie świata i tą pozycję chcą im mamowie im zabrać. I to może być taki powód.
16: No ale teraz ta reakcja Arabii Saudyjskiej i Turcji byłaby jaka? Inwazja lądowa? Dołączenie do nalotów?
17: Groźba zaangażowania się, blokada gospodarcza i polityczna Iranu i działania dyplomatyczne wsparte tutaj przede wszystkim przez Pakistan, bo nie zapominajmy, że Pakistan jest istotnym partnerem zarówno Arabii Saudyjskiej, jak i Turcji i te rozmowy będą polityczne związane z naciskiem, także czy z groźbą zaangażowania się w ten konflikt obydwu tych graczy z powodu, że Iran będzie musiał podjąć jakąś próbę realnego rozwiązania problemu w postaci porozumienia i w dużej mierze powiem, że pewne światełko w tunelu ja już widzę, to znaczy coś, co po tej wypowiedzi do prezydenta Trumpa zniknęło jako przedmiot dyskusji, właśnie zawarcie porozumienia, czy też wstępnego porozumienia pomiędzy Omanem a Iranem, jeżeli chodzi o trasy żeglugowe i możliwości prowadzenia żeglugi przez cieśninę. Pamiętajmy o tym, że Iran przez ostatnie kilka tygodni atakuje statki płynące szlakiem, torem wodnym leżącym na terytorium Omanu, uznając, że wszyscy powinni płynąć torem leżącym na ich wodach terytorialnych i za to powinny być przeprowadzone opłaty. W związku z tym tutaj wydaje mi się, że już powoli jakby istniejące naciski powodują, że Iran zaczyna patrzeć racjonalnie, aczkolwiek jeszcze raz podkreślę, część jego przywódców padło na pomysł, że chce być tym liderem świata muzułmańskiego w regionie.
16: No właśnie, powiedział pan część przywódców, bo zdaje się, że mamy do czynienia z pewną interesującą sytuacją w Iranie, gdzie nie do końca wiemy, czy na jakim szczeblu tam zapadają decyzje, kto decyduje. No z jednej strony mamy premiera, który oczywiście coś tam komunikuje, no ale trudno sobie wyobrazić, że on jest decyzyjny. To chyba taka władza trochę rozłożona pomiędzy Gwardię Rewolucyjną i najwyższego przywódcę, którego nikt nie widział od miesięcy.
17: Tak, dokładnie tak, czyli po prostu premier w tym układzie, nawet powiedziałbym wręcz prezydent Iranu, tak, jest w zasadzie organem wykonawczym decyzji podejmowanych w kręgu zaufanych ludzi władzy związanych z religijnym przywództwem. Tylko pamiętajmy, że przywódca najprawdopodobniej według wszystkich danych wywiadowczych jest ranny, przechodzi rehabilitację najprawdopodobniej w Moskwie. W związku z tym też ta jego zdolność podejmowania decyzji jest inna i w tym momencie większość, czy też zdecydowana większość decyzji jest podejmowana przez ten krąg osób związanych ze strażnikami rewolucji, jak pan słusznie zauważył, ale widać, że w części tej bardziej liberalnej władzy irańskiej istnieje świadomość, że to przeniesienie się konfliktu, czy rozszerzenie się konfliktu o zaangażowanie się polityczno-militarne państw regionu powoduje, że oni zaczynają powoli, jeszcze raz powtarzam, myśleć o tym, żeby doprowadzić do jakiegoś rozwiązania niwelującego prawdopodobieństwo zaatakowania Iranu w sposób szerszy niż tylko siłami Stanów Zjednoczonych.
16: A czy będzie jakieś wydarzenie, coś, jakiś wskaźnik w najbliższych tygodniach, w najbliższym czasie, który nam podpowie, że właśnie zmierzamy raczej w stronę jakiejś deeskalacji, czy raczej, że zmierzamy w stronę jakiejś wielkiej wojny regionalnej albo takiego niekończącego się konfliktu? Czy czegoś wyglądać, czy czegoś wypatrywać, co by nas upewniło?
17: Problem polega na to, że nazwijmy to umownie niekonwencjonalność pana prezydenta Trumpa powoduje, że wszelakie takie klasyczne

0: teraz czas na informacje. W skrócie Łukasz Łaskawic.
1: W całym województwie śląskim obowiązują ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia przed upałem. Termometry mogą dziś wskazać do 37 stopni Celsjusza, jutro do 38. W rejonach podgórskich do 2 stopni mniej. Najchłodniej, ale wciąż gorąco. Będzie wysoko w Beskidach, dziś do 27, jutro do 28 stopni. Służby ponawiają apele o odpowiedzialne zachowania, a lekarze zwracają uwagę, że niebezpieczne są zarówno ostre słońce, jak i odwodnienie. W sierpniu zapowiedziano przyjście na Jasną Górę 193 grup z 80 tysiącami pątników. Kulminacją pielgrzymek będą dni poprzedzające święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia i Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia. Zgłoszone na sierpień grupy są w większości piesze, ale będą także rowerowe i rolkowe. Plac Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej przejdzie metamorfozę. Miasto otrzymało 5,5 miliona złotych unijnego dofinansowania na rewitalizację tego miejsca. Samorząd poinformował, że dzięki temu na rynku zlikwidowane zostanie ponad 1300 metrów kwadratowych utwardzonej nawierzchni na rzecz drzew, trawników i kwiatów. Główny inspektorat sanitarny kontroluje w wakacje obiekty gastronomiczne. Na półmetku wakacji przedstawiono dotychczasowe dane. W prawie 700 punktach wykryto nieprawidłowości. To m.in. nieprzestrzeganie zasad higieny, czy też nieodpowiednie przechowywanie żywności. Więcej o tym powiemy w Radiu Katowice za niespełna pół godziny.
2: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
3: Dostałem dyspensę od papieża i wziąłem ślub kościelny, to pewnie nie jednego szlak trafić musiał.
2: No. Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcast. Marta Zdanowska, zapraszam.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: Autoradio, bardzo proszę.
1: W regionie warunki jazdy są dobre, ruch o tej porze jeszcze na razie niewielki, a kierowcy utrudnień nie zgłaszają. Mimo to mamy je. Od północy do chwili obecnej śląscy policjanci odnotowali bowiem 11 zdarzeń drogowych. Z ostatnich mamy kolizję. W Wodzisławiu Śląskim na Marklowickiej tutaj zderzył się Opel z Fiatem. W Katowicach na Kochłowickiej za Bracką jadąc w kierunku Wrocławia. Przed zjazdem na Witosa jeszcze samochód marki Renault zderzył się z samochodem Volvo. Obydwa samochody to samochody osobowe. I w Bielsku na S1 w kierunku Bielska, w kierunku centrum miasta Toyota zderzyła się z Kiją. Więc dojeżdżając do tych miejsc prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Do godziny 8 rano prace utrzymaniowe w Gliwicach na autostradzie A4 pomiędzy 313 a 314 kilometrem, gdzie z ruchu wyłączony jest prawy pas jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. Przypominam to Państwu i przypomnę numer naszego telefonu, bo być może się przyda. 691 400 400. Ten telefon jest do Państwa dyspozycji już od teraz w każdej drogowej sprawie.
0: I Autoradio co pół godziny w Radiu Katowice o poranku, czyli następne tuż przed siódmą. Bardzo dziękujemy.
1: Tak jest, dziękuję bardzo.

Kochasz to, co robisz dla gotówki? Nie będę oceniał, każdy ma trochę wydatków. Te, ja nie gwiazdorzę, chociaż śmiało mógłbym. Jestem spragniony jakiegoś live'u, tam nic nie jest.

zapach enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego, a znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego, żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, bon bon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę.

Co, to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie, a po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej, w oczach malinki sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać won won. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie kryć warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no, no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie malina, siniak też nie. Nie kryć warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte.

0: Teraz czas na informacje. W skrócie Łukasz Łaskawic.
1: W całym województwie śląskim obowiązują ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia przed upałem. Termometry mogą dziś wskazać do 37 stopni Celsjusza, jutro do 38. W rejonach podgórskich do 2 stopni mniej. Najchłodniej, ale wciąż gorąco. Będzie wysoko w Beskidach, dziś do 27, jutro do 28 stopni. Służby ponawiają apele o odpowiedzialne zachowania, a lekarze zwracają uwagę, że niebezpieczne są zarówno ostre słońce, jak i odwodnienie. W sierpniu zapowiedziano przyjście na Jasną Górę 193 grup z 80 tysiącami pątników. Kulminacją pielgrzymek będą dni poprzedzające święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia i Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia. Zgłoszone na sierpień grupy są w większości piesze, ale będą także rowerowe i rolkowe. Plac Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej przejdzie metamorfozę. Miasto otrzymało 5,5 miliona złotych unijnego dofinansowania na rewitalizację tego miejsca. Samorząd poinformował, że dzięki temu na rynku zlikwidowane zostanie ponad 1300 metrów kwadratowych utwardzonej nawierzchni na rzecz drzew, trawników i kwiatów. Główny inspektorat sanitarny kontroluje w wakacje obiekty gastronomiczne. Na półmetku wakacji przedstawiono dotychczasowe dane. W prawie 700 punktach wykryto nieprawidłowości. To m.in. nieprzestrzeganie zasad higieny, czy też nieodpowiednie przechowywanie żywności. Więcej o tym powiemy w Radiu Katowice za niespełna pół godziny.
2: Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz, 691-400-400 to numer naszego telefonu kontaktowego, który jest do Państwa dyspozycji. Często powtarzamy go na naszej antenie, apelując, żebyśmy pomagali sobie nawzajem i tak rzeczywiście jest. Pomagamy sobie, informując, ostrzegając, tak jak teraz nasza słuchaczka dzwoniąca do nas z drogowej trasy średnicowej, jadąca nią z Katowic do Gliwic, która zauważyła na prawym pasie, najpierw w Katowicach, potem w Chorzowie, pasy zabezpieczające ładunek zgubiony najprawdopodobniej z jakiegoś ciężarowego samochodu. Uważajmy zatem, a ich właściciela informujemy o tym, gdzie owe pasy może znaleźć. Za informację dziękujemy, a Państwa uprzedzamy. 691-400-400 w każdej drogowej sprawie. Skoro jesteśmy przy Gliwicach, to przypomnę, że wczoraj ruszył remont skrzyżowania Pszczyńskiej z Pocztową na czas prac, które mają potrwać do jutra. Wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Kierują nim ręcznie wyznaczeni do tego pracownicy. Stosujcie się Państwo do ich poleceń.
3: Te sierpnia na wiadomości zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
4: Piekarnik nad Polską otwarty dziś miejscami prawie 40 stopni.
5: Zamiast syreny alarmowej telefon do przełożonego. Wnioski po incydencie z rakietą.
4: Rejsy ze Szczecina do Niemiec wakacyjnym hitem. Bilety znikają w mgnieniu oka.
3: 7.
4: Wracają piekielne upały. Miejscami temperatura może dojść nawet do 40 stopni.
5: Ukrop z nieba będzie lać się praktycznie w całej Polsce. IMGW wydaje ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia, m.in. na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.
4: Na gorąco pogodowe wiadomości zbiera reporter Radia Z Michał Dzieneński.
6: Tak jest.
4: Długo potrwają te afrykańskie upały?
6: Do czwartku włącznie. Kumulacja upału jutro. Do tego możliwe burze dziś najcieplej, czyli czerwone alerty trzeciego stopnia w takim pasie od Siemiatycz po Opole i potem przez całą Małopolskę w kierunku Bieszczad, czyli Podkarpacie. Jutro upał leje się już po całym kraju. Bardzo proszę, jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domu czy pracy w godzinach 11-17, butelka wody przy sobie obowiązkowa, a na powietrzu czapka na głowę.
7: Ma pan więcej włosów ode mnie, ale mimo to proszę założyć czapkę.
8: Ma pan rację, ja się przyznaję, że popełniłem teraz błąd. Biorę z pana przykład, jak kogokolwiek spotkam bez czapki, to powiem, że Radio Z poleca, ja też polecam.
6: Polecamy, polecamy. Chłodniej ma zrobić się w weekend, chłodniej, czyli takie polskie lato, 25 stopni.
4: Synoptycy nie wykluczają, że do końca wakacji czekają nas kolejne fale ekstremalnych upałów.
5: Tymczasem polska energetyka ma być gotowa na ten żar lejący się z nieba.
4: Scenariusz węgierski nam nie grozi, uspokaja minister energii Miłosz Motyka. Tam z powodu niskiego stanu wody w Dunaju konieczne było ograniczenie mocy elektrowni.
9: No, rozmawiamy o tym z grupami energetycznymi. Taki scenariusz nam nie grozi, ale to nie jest tak, że ta sytuacja jest zero-jedynkowa. Ona budzi oczywiście różne zagrożenia. Czy to są oczywiście kwestie związane z kwestią przeciążenia sieci, pewnie lokalnym, punktowym.
5: Minister podkreśla, że mamy zapasy energii i jesteśmy gotowi na jej eksport na Węgry.
4: Nie wszystko w systemie alarmowym zadziałało tak, jak powinno, przyznaje wojewoda lubelski po upadku rosyjskiej rakiety w Tarnowie Kolonii.
5: Teraz zapowiada wyciągnięcie wniosków i wprowadzenie zmian w ostrzeganiu mieszkańców. Co jest w planach, wie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
10: Syren alarmowych ma być więcej, a wszystkie mają być docelowo uruchamiane zdalnie. Jak się bowiem okazało, najsłabszym punktem, który wydłuża czas reakcji, jest czynnik ludzki. Z 17 powiatów na Lubelszczyźnie, w których syreny alarmowe powinny zostać błyskawicznie włączone, stało się tak tylko w 7. W innych albo zrobiono to z opóźnieniem, albo wcale. Między innymi dlatego, że niektórzy kierownicy powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, zanim włączą alarm, próbują dodzwonić się do starostów, by potwierdzić swoje działania, a to wydłuża cały proces.
5: Na dziś wojewoda zwołał spotkanie ze starostami w tej sprawie.
4: Grozi mu dożywocie. 18-letni nożownik z Wrocławia usłyszał zarzuty. Teraz sąd zdecyduje, czy trafi tymczasowo do aresztu.
5: Prokuratura zarzuca obywatelowi Ukrainy usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
11: Mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Służby informują, że wciąż nieznany jest motyw jego ataku. Jednak podkreślają, że śledztwo nadal trwa.
12: Na tym śledztwo się nie kończy. Śledztwo będzie trwało dalej i będą wykonywane dalsze czynności. Dalej będzie gromadzony materiał dowodowy.
11: Mówił Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Dodaje, że pokrzywdzona złożyła już zeznania, jednak ich treść na razie pozostaje tajemnicą śledztwa. Wrocław, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
5: 18-latek zaatakował kobietę na klatce schodowej w bloku przy ulicy Gagarina we Wrocławiu. Uciekł, ale został szybko zatrzymany przez służby.
4: To prawdziwy hit tegorocznych wakacji na Pomorzu Zachodnim. Bilety na rejsy pomiędzy Odrzu ze Szczecina do niemieckiego Garz schodzą na pniu.
5: Chętnych jest tak dużo, że najpierw wprowadzono dodatkowe kursy w czwartki. Dlatego dołożono rejsy we wtorki, mówi w rozmowie z naszym reporterem Celina Wołosz z miejskiej spółki zarządzającej rejsami.
13: To pokazuje, że zainteresowanie jest naprawdę ogromne, że mieszkańcy i turyści chcą, niezależnie czy to jest weekend, czy to jest środek tygodnia, chcą pływać i teraz będą jeszcze kolejny dzień we wtorek.
14: To też się wyprzedały, czy jeszcze kilka zostało?
13: Jeszcze kilka jest, jeszcze trochę jest. Myślę, że to jest kwestia tego tygodnia. To naprawdę pokazuje, że w przyszłym roku musimy jakoś też tych rejsów zaplanować więcej.
4: Rejs w jedną stronę trwa 3 godziny. Za bilet trzeba zapłacić kilkadziesiąt złotych.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Kwadrans po siódmej, Wojciech Skowroński, specjalista od upałów.
17: Dzień tak dobry, wyszło. Witam Państwa.
16: Dzień dobry.
17: Za dużo powiedziane, jeśli chodzi o specjalistę od upałów.
16: Proszę ale zaraz, co? Zaraz. Będziesz mówił o upałach?
17: No będę mówił.
16: Będą szczegóły?
17: Tak. No będą.
16: No to
17: będą,
16: kto
17: będą,
16: tu jest
17: będą.
16: Specjalistą, ja czy ty?
17: Proszę Państwa, zacznę od pewnej ciekawostki, bo to jest bardzo interesujące, bo my często, zwłaszcza panowie, wychodzą z domu bez nakrycia głowy, bo to ach, co tam upał, mnie to nie przeszkadza. A tymczasem upały nasilają sezonowe wypadanie włosów. Uszkadzać mogą ich strukturę, a także osłabiać skórę głowy. Wysoka temperatura i słońce działają jak stresor dla mieszków włosowych, co często skutkuje wzmożonym wypadaniem odroczonym. Wypadanie odroczone to znaczy, że...
16: Jesienią wypadną.
17: Wypadną na jesień. Mm-hmm.
16: Tak. Ty masz trochę tak przetarte od słuchawek.
17: No, może niekoniecznie.
16: Mnie to się już w ogóle wytarły.
17: No właśnie, ale też musisz uważać. Też łysinkę trzeba nasmarować
16: odpowiednio. Ale ja nie wychodzę bez nakrycia i bez filtru.
17: A, no to jesteś filtra, usprawiedliwiony. Tak. Proszę Państwa, promieniowanie UV niszczy białko włosa i melaninę, co prowadzi do przesuszenia i łamliwości. Pot zatyka ujścia mieszków włosowych, sprzyjając podrażnieniom i infekcjom i odwodnienie organizmu osłabia cebulki włosowe z powodu mniejszego dostępu składników odżywczych. Więc proszę uważać, nakrycia głowy dziś wskazane. Będzie słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem bez deszczu. Temperatura maksymalna od 34 do 36, nawet 37 stopni. To za sprawą powietrza zwrotnikowego. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Proszę Państwa, 37 stopni, to już nie są przelewki, naprawdę trzeba uważać. Noc z wtorku na środę, bezchmurnie, zachmurzenie małe, no i noc tropikalna, do 22 stopni, aż trudno to sobie wyobrazić. No dobrze by było spędzić ją w jakiś taki wyjątkowy sposób, może romantyczny, kto wie. Środa, 5 sierpnia, od rana słonecznie w całym regionie. W lodówce, no właśnie.
16: Tego otworzyć, romantycznie ciasno, tak.
17: Otworzyć lodówkę i przy lodówce takie spotkania do rana. Dlaczego nie? Zachmurzenie najwyżej małe w środę i oczywiście bez opadów. Wszędzie zapanuje ekstremalny upał, gdyż temperatura maksymalna to 38 stopni. Jutro w środę, proszę Państwa. Wiatr słaby i umiarkowany z południa. W czwartek zachmurzenie zróżnicowane od małego po miejscami duże. Po południu lokalnie możliwe będą punktowe opady i burze, więc w czwartek już powoli się zacznie. To jest to, o czym mówiłem, że po 6-7 sierpnia będziemy możemy mieć już delikatną zmianę pogody, no bo już chłodniej, proszę pana, do 34 stopni w czwartek. Tak, wiatr słaby ze zmiany.
0: No będzie można odetchnąć w końcu, tak?
17: W czasie burz porywisty. 34 stopnie, ale jeszcze gorąco. W piątek powoli ta sytuacja zacznie się zmieniać. Dotrą do nas podobno, to jest jeszcze prognoza długoterminowa, dotrą do nas chmury deszczowe, ale wszystko na bieżąco będziemy oczywiście wyjaśniać.
0: Wojciech Skowroński, jak państwo słyszeli, specjalista nie tylko od upałów, ale od trychologii, tak chyba się...
17: Tak, i nakryć głowy przy
0: okazji. Nakryć głowy, kapel...
17: Proszę pamiętać.
0: Nasz szalony kapelusznik. Wojciechu, wczoraj nasz rodak przepłynął w Bałtyk,
17: tak,
0: w pław.
17: Tak, widziałem, tak.
0: Masz jakiś sukces na koncie w te wakacje?
17: Czy ja mam sukces na koncie? No zastanawiam się, chyba nie.
0: Jeszcze
17: nie, czekam cały czas. Jestem w pełnej gotowości, żeby się zrealizować, ale na razie, jeśli chodzi o sukcesy, to tak sobie.
0: Nie jest tak źle, 18 po 7. Ja ci wyjaśnię.

Jak wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kimś zabawnym, jak być kimś specjalnym, nie być kimś zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić się rano.

0: Minęła ósma. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji apeluje o ostrożność podczas upałów. Wysoka temperatura jest szczególnie niebezpieczna dla seniorów i osób z chorobami krążenia. Część z państwa planuje spędzenie dnia nad wodą. W województwie śląskim nieczynne są dwa kąpieliska. Za chwilę przypomnimy, które. Tychy wstrzymują koszenie trawy. Gdy jest wyższa, mogą się w niej schować przed upałem zwierzęta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański apeluje o ostrożność i zadbanie o swoje zdrowie podczas upałów. Termometry w niektórych miejscach kraju pokażą w najbliższych dniach nawet 40 stopni Celsjusza. W Śląskiem dziś do 37, jutro do 38 stopni. Wiceszef resortu zaznacza, że wysoka temperatura stanowi poważne zagrożenie, szczególnie dla seniorów i osób z chorobami krążenia. Każdy powinien przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.
2: Unikać wychodzenia w te najgorsze momenty z domu, czyli do południa, zadbać o to, żeby te osoby miały dostęp do świeżej pitnej wody i o ile nie musiały, nie wychodziły z domu. My z kolei, osoby, które poruszamy się na bieżąco, idąc do pracy, funkcjonując, też zadbajmy o to, żeby jednak szukać cienia, że tam, gdzie nie trzeba, nie wchodzić. Natomiast jeżeli chodzi o infrastrukturę krytyczną, no to wiadomo, jest mechanika budowli, to są przecież materiały, które mogą się rozszerzać, mogą się kurczyć, mogą wystąpić jakieś przerwy w dostawie prądu lokalnie, czy też informacje na temat tego, żeby nie nadużywać wykorzystywania wody.
0: Wiceminister podkreśla również, że ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak upały, nie są jednorazowymi incydentami, lecz stałym elementem klimatu. Dodał, że należy podejść do tego instytucjonalnie i odpowiednio zaadaptować infrastrukturę i całe społeczeństwo. O 9:00 w Katowicach powinny się rozpocząć ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem Stadion 2026. Odbędą się na arenie Katowice przy ulicy Nowej Bukowej. Ćwiczenia mają charakter szkoleniowy, a szczegóły przedstawi państwu reporterka Radia Katowice Joanna Opas.
3: Celem ćwiczeń jest doskonalenie współdziałania różnych służb podczas zdarzeń masowych. Służby skupiają się na akcji ratowniczej z dużą liczbą osób poszkodowanych. Mają przede wszystkim sprawdzić procedury i koordynację wzajemnych działań. Katowicka Straż Pożarna dodatkowo informuje mieszkańców z rejonu areny, że mogą oni zauważyć zwiększoną liczbę pojazdów uprzywilejowanych. Także obecność funkcjonariuszy i ratowników prowadzących działania na terenie obiektu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie powinna nikogo dziwić. Mieszkańcy są proszeni o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb. Kierowcy mogą napotykać okresowe utrudnienia w rejonie stadionu.
0: W ćwiczeniach wezmą udział jednostki m.in. Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji czy Państwowego Ratownictwa Medycznego.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Teraz w Radiu Katowice zmiany w funkcjonowaniu częstochowskich krytych pływalni. Do końca sierpnia z powodu przerwy technologicznej zamknięty jest basen Sienkiewicz. W tym czasie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zachęca do korzystania z pływalni przy Alei Niepodległości. Do dyspozycji są jeszcze park wodny, letnia pływalnia przy ulicy Dekabrystów oraz strzeżone kąpielisko w parku wypoczynkowym Lisiniec. Upał zachęca do spędzania czasu nad wodą, dlatego przypominamy, że zakaz kąpieli obowiązuje aktualnie w dwóch kąpieliskach kontrolowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny. To jezioro Paprocany w Tychach, w którym tradycyjnie zakwitły sinice. Ostatnie badanie wody przeprowadzono 30 lipca, a kolejne planowane jest na jutro. Czerwona flaga wisi także na plaży przy kąpielisku nad jeziorem Blachownia, gdzie również zakwitły sinice. Upały dają się we znaki nie tylko nam, ale także zieleni. Władze Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych podjęły decyzję o wstrzymaniu koszenia trawników we wszystkich obsługiwanych przez te instytucje rejonach miasta. Małgorzata Wawa z Urzędu Miasta przypomina, że wysoka trawa to nie tylko kwestia wyglądu.
4: Działa jak naturalna osłona dla ziemi, chroni ją przed palącym słońcem, ogranicza nagrzewanie i pomaga zatrzymać wilgoć. Kiedy trawnik zostanie skoszony zbyt nisko, gleba dużo szybciej wysycha, a roślinom po prostu trudniej przetrwać te gorące dni.
0: W wyższej trawie przed gorącem mogą się także ukryć mniejsze zwierzęta. A dziś będzie naprawdę gorąco, do 37 stopni zobaczymy na termometrach, wysoko w Beskidach do 27, tam możemy się schłodzić. Niebo będzie bezchmurne lub z małym zachmurzeniem, ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali, warunki biometeorologiczne są niekorzystne, a zdaniem synoptyków za sprawą m.in. znacznego obciążenia gorącem i duchoty w najbliższych godzinach biomet będzie bardzo niekorzystny. Dzieci i seniorzy powinni zatem pozostać w domach, zadbajmy także o nasze zwierzęta.
5: Dzięki. Kwadrans po siódmej, Wojciech Skowroński, specjalista od upałów.
6: Dzień dobry, witam państwa.
5: Dzień dobry.
6: Za dużo powiedziane. jeśli chodzi o specjalistę od upałów.
5: Proszę ale zaraz, zaraz. Będziesz mówił o upałach?
6: No będę mówił.
5: Będą szczegóły? Tak.
6: No, będą.
5: No to kto tu jest specjalistą? Ja czy ty?
6: Proszę Państwa, zacznę od pewnej ciekawostki, bo to jest bardzo interesujące, bo my często, zwłaszcza panowie, wychodzą z domu bez nakrycia głowy, bo to ach, co tam upał, mnie to nie przeszkadza. A tymczasem upały nasilają sezonowe wypadanie włosów. Uszkadzać mogą ich strukturę, a także osłabiać skórę głowy. Wysoka temperatura i słońce działają jak stresor dla mieszków włosowych, co często skutkuje wzmożonym wypadaniem odroczonym. Wypadanie odroczone to znaczy,
5: że... Jesienią wypadną.
6: Wypadną na jesień. Mm-hmm.
5: Tak. Masz trochę tak przetarte od słuchawek.
6: No, może niekoniecznie.
5: Nie, to się już w ogóle wytarły.
6: No właśnie, ale też musisz uważać. Też łusinkę trzeba nasmarować.
5: Ale ja nie wychodzę bez nakrycia i bez filtru.
6: A, no to jesteś usprawiedliwiony. Tak. Proszę Państwa, promieniowanie UV niszczy białko włosa i melaninę, co prowadzi do przesuszenia i łamliwości. Pot zatyka ujścia mieszków włosowych, sprzyjając podrażnieniom i infekcjom, i odwodnienie organizmu osłabia cebulki włosowe z powodu mniejszego dostępu składników odżywczych. Więc proszę uważać, nakrycia głowy dziś wskazane. Będzie słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem bez deszczu. Temperatura maksymalna od 34 do 36, nawet 37 stopni. To za sprawą powietrza zwrotnikowego. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Proszę Państwa, 37 stopni. To już nie są przelewki. Naprawdę trzeba uważać. Noc z wtorku na środę. Bezchmurnie, zachmurzenie małe. No i noc tropikalna. Do 22 stopni. Aż trudno to sobie wyobrazić. No dobrze by było spędzić ją w jakiś taki wyjątkowy sposób. Może romantyczny. Kto wie. Środa, 5 sierpnia. Od rana słonecznie w całym regionie. W lodówce. No właśnie.
5: Tego otworzyć... Romantycznie ciasno, tak.
6: Otworzyć lodówkę i przy lodówce takie spotkania do rana. Dlaczego nie? Zachmurzenie najwyżej małe w środę i oczywiście bez opadów. Wszędzie zapanuje ekstremalny upał, gdyż temperatura maksymalna to 38 stopni. Jutro w środę, proszę Państwa. Wiatr słaby i umiarkowany z południa. W czwartek zachmurzenie zróżnicowane od małego po miejscami duże. Po południu lokalnie możliwe będą punktowe opady i burze, więc w czwartek już powoli się zacznie. To jest to, o czym mówiłem, że po 6-7 sierpnia będziemy mieć już delikatną zmianę pogody, no bo już chłodniej, proszę pana, do 34 stopni w czwartek. Tak, wiatr słaby ze zmiennych...
5: No będzie można odetchnąć w końcu, tak?
6: W czasie burz porywisty. 34 stopnie, ale jeszcze gorąco. W piątek powoli ta sytuacja zacznie się zmieniać. Dotrą do nas podobno, to jest jeszcze prognoza długoterminowa, dotrą do nas chmury deszczowe, ale wszystko na bieżąco będziemy oczywiście wyjaśniać.
5: Wojciech Skowroński, jak Państwo słyszeli, specjalista nie tylko od upałów, ale od trychologii, tak chyba się...
6: Tak, i nakryć głowy przy
5: okazji. Nakryć głowy, kapel...
6: Proszę pamiętać.
5: Nasz szalony kapelusznik. Wojciechu, wczoraj nasz rodak przepłynął w Bałtyk,
6: tak,
5: w pław.
6: Widziałem, tak.
5: Masz jakiś sukces na koncie w te wakacje?
6: Czy ja mam sukces na koncie? No zastanawiam się, chyba nie.
5: Jeszcze
6: nie, czekam cały czas. Jestem w pełnej gotowości, żeby się zrealizować, ale na razie, jeśli chodzi o sukcesy, to tak sobie.
5: Nie jest tak źle, 18 po 7. A ja ci wyjaśnię.
7: Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz, 691-400-400 to numer naszego telefonu kontaktowego, który jest do Państwa dyspozycji. Często powtarzamy go na naszej antenie, apelując, żebyśmy pomagali sobie nawzajem i tak rzeczywiście jest. Pomagamy sobie, informując, ostrzegając, tak jak teraz nasza słuchaczka dzwoniąca do nas z drogowej trasy średnicowej, jadąca nią z Katowic do Gliwic, która zauważyła na prawym pasie, najpierw w Katowicach, potem w Chorzowie, pasy zabezpieczające ładunek zgubiony najprawdopodobniej z jakiegoś ciężarowego samochodu. Uważajmy zatem, a ich właściciela informujemy o tym, gdzie owe pasy może znaleźć. Za informację dziękujemy, a Państwa uprzedzamy. 691-400-400 w każdej drogowej sprawie. Skoro jesteśmy przy Gliwicach, to przypomnę, że wczoraj ruszył remont skrzyżowania Pszczyńskiej z Pocztową na czas prac, które mają potrwać do jutra. Wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Kierują nim ręcznie wyznaczeni do tego pracownicy. Stosujcie się Państwo do ich poleceń. Proszę.
8: To już prawie 8, jest wtorek, 4 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
9: Rozgrzane do czerwoności południe Polski, prawie cały kraj w alertach.
10: W październiku nowa partia, jasna deklaracja Mateusza Morawieckiego.
9: A gościem Radia Z była premier Beata Szydło.
8: 8.
9: Skwar, a potem gwałtowne burze. Prawie cała Polska z alertami drugiego i trzeciego stopnia przed upałem.
10: Czerwone ostrzeżenia między innymi na Podkarpaciu. W Rzeszowie i Krośnie już teraz prawie 25 stopni.
9: Pogodowe mapy przejrzał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Mateusz, co dokładnie nas czeka?
11: Kulminacja wysokich temperatur będzie najprawdopodobniej jutro. Wtedy termometry mogą pokazać nawet 38 stopni, mówi synaptyk IMGW Agnieszka Prasek.
12: W części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni.
11: Fala upałów utrzyma się do końca tygodnia, dopiero w weekend temperatura spadnie do 25-27 stopni. Wcześniej pojawią się jednak intensywne burze, lokalnie z możliwymi opadami gradu i porywistym wiatrem. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
9: Ostrzeżenia najwyższego trzeciego stopnia rozlane na całym południu w pasie od Legnicy przez Łódź, Warszawę aż po Bieszczady.
10: Bez alertów jedynie północ Polski.
9: To już pewne. Do 15 października Rozwój Plus będzie partią, deklaruje Mateusz Morawiecki. Były premier mówił o tym w podcaście naszego redakcyjnego kolegi Rymanowski Live.
10: Z nami reporter Radia Z Michał Dzieneński. Michała, co zrobi PiS, kiedy w końcu wykluczy Morawieckiego i kilkudziesięciu członków Stowarzyszenia Rozwój Plus?
13: To już tylko formalność słychać w szeregach PiSu. Rzecznik dyscypliny Karol Karski mówi, że członkostwo 40 zbuntowanych osób w Prawie i Sprawiedliwości w tym momencie jest martwe. Tymczasem wiceprezes Stowarzyszenia Rozwój Plus Marcin Choroła mówi Radiu Z, ruszamy w Polskę. I zapraszamy do nas koleżanki i kolegów z PiSu.
14: Każdy jest zaproszony, nikogo nie rozliczamy, nie każemy podpisać jakichś lojalek, więc zapraszam i panią premier Beatę Szydło i wielu innych zacnych ludzi w Polsce, którym leży na sercu dobro naszego kraju.
13: Wstępnie data ogłoszenia powstania nowej partii Mateusza Morawieckiego to właśnie 15 października, w rocznicę wyborów parlamentarnych 3 lata temu.
9: Już teraz komentarz w tej sprawie od gościa Radia Z.

cztery muchy po drodze połknąłem przypadkiem. To mało wegańskie.

0: nieprawda, tylko sztuka cię nie oszuka.
1: A mój Bóg nazywa się nie wiem.
0: A mój Bóg nazywa się nie.
1: A mój Bóg nazywa się nie wiem.
0: A mój Bóg nazywa się nie.
1: A mój Bóg nazywa się nie wiem.
0: A mój Bóg nazywa się nie.

Dzień dobry, mam na imię Patryk i będę Państwa obsługiwał. Bardzo mi miło, to dla mnie zaszczyt. Nazywam się Patryk, mam swój numer identyfikacyjny. Bardzo długi numer, ale znam go na pamięć. 17896571 1987. Mam na imię Patryk. Czasami wydaje mi się, że żyję.

topię się w potoku słów. Porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślisz, że mi pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie.

0: Minęła ósma. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji apeluje o ostrożność podczas upałów. Wysoka temperatura jest szczególnie niebezpieczna dla seniorów i osób z chorobami krążenia. Część z Państwa planuje spędzenie dnia nad wodą. W województwie śląskim nieczynne są dwa kąpieliska, za chwilę przypomnimy, które. Tychy wstrzymują koszenie trawy. Gdy jest wyższa, mogą się w niej schować przed upałem zwierzęta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański apeluje o ostrożność i zadbanie o swoje zdrowie podczas upałów. Termometry w niektórych miejscach kraju pokażą w najbliższych dniach nawet 40 stopni Celsjusza. W Śląskiem dziś do 37, jutro do 38 stopni. Wiceszef resortu zaznacza, że wysoka temperatura stanowi poważne zagrożenie, szczególnie dla seniorów i osób z chorobami krążenia. Każdy powinien przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.
2: Unikać wychodzenia w te najgorsze momenty z domu, czyli do południa, zadbać o to, żeby te osoby miały dostęp do świeżej pitnej wody i o ile nie musiały, nie wychodziły z domu. My z kolei osoby, które poruszamy się na bieżąco, idąc do pracy, funkcjonując, też zadbajmy o to, żeby jednak szukać cienia, że tam, gdzie nie trzeba, nie wchodzić. Natomiast jeżeli chodzi o infrastrukturę krytyczną, no to wiadomo, jest mechanika budowli, to są przecież materiały, które mogą się rozszerzać, mogą się kurczyć, mogą wystąpić jakieś przerwy w dostawie prądu lokalnie, czy też informacje na temat tego, żeby nie nadużywać wykorzystywania wody.
0: Wiceminister podkreśla również, że ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak upały, nie są jednorazowymi incydentami, lecz stałym elementem klimatu. Dodał, że należy podejść do tego instytucjonalnie i odpowiednio zaadaptować infrastrukturę i całe społeczeństwo. O 9:00 w Katowicach powinny się rozpocząć ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem Stadion 2026. Odbędą się na arenie Katowice przy ulicy Nowej Bukowej. Ćwiczenia mają charakter szkoleniowy, a szczegóły przedstawi Państwu reporterka Radia Katowice Joanna Opas.
3: Celem ćwiczeń jest doskonalenie współdziałania różnych służb podczas zdarzeń masowych. Służby skupiają się na akcji ratowniczej z dużą liczbą osób poszkodowanych. Mają przede wszystkim sprawdzić procedury i koordynację wzajemnych działań. Katowicka Straż Pożarna dodatkowo informuje mieszkańców z rejonu areny, że mogą oni zauważyć zwiększoną liczbę pojazdów uprzywilejowanych. Także obecność funkcjonariuszy i ratowników prowadzących działania na terenie obiektu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie powinna nikogo dziwić. Mieszkańcy są proszeni o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb. Kierowcy mogą napotykać okresowe utrudnienia w rejonie stadionu.
0: W ćwiczeniach wezmą udział jednostki m.in. Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji czy Państwowego Ratownictwa Medycznego.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Teraz w Radiu Katowice zmiany w funkcjonowaniu częstochowskich krytych pływalni. Do końca sierpnia z powodu przerwy technologicznej zamknięty jest basen Sienkiewicz. W tym czasie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zachęca do korzystania z pływalni przy Alei Niepodległości. Do dyspozycji są jeszcze park wodny, letnia pływalnia przy ulicy Dekabrystów oraz strzeżone kąpielisko w parku wypoczynkowym Lisiniec. Upał zachęca do spędzania czasu nad wodą, dlatego przypominamy, że zakaz kąpieli obowiązuje aktualnie w dwóch kąpieliskach kontrolowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny. To jezioro Paprocany w Tychach, w którym tradycyjnie zakwitły sinice. Ostatnie badanie wody przeprowadzono 30 lipca, a kolejne planowane jest na jutro. Czerwona flaga wisi także na plaży przy kąpielisku nad jeziorem Blachownia, gdzie również zakwitły sinice. Upały dają się we znaki nie tylko nam, ale także zieleni. Władze Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych podjęły decyzję o wstrzymaniu koszenia trawników we wszystkich obsługiwanych przez te instytucje rejonach miasta. Małgorzata Wawa z Urzędu Miasta przypomina, że wysoka trawa to nie tylko kwestia wyglądu.
4: Działa jak naturalna osłona dla ziemi, chroni ją przed palącym słońcem, ogranicza nagrzewanie i pomaga zatrzymać wilgoć. Kiedy trawnik zostanie skoszony zbyt nisko, gleba dużo szybciej wysycha, a roślinom po prostu trudniej przetrwać te gorące dni.
0: W wyższej trawie przed gorącem mogą się także ukryć mniejsze zwierzęta. A dziś będzie naprawdę gorąco, do 37 stopni zobaczymy na termometrach, wysoko w Beskidach do 27, tam możemy się schłodzić. Niebo będzie bezchmurne lub z małym zachmurzeniem, ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali, warunki biometeorologiczne są niekorzystne, a zdaniem synoptyków za sprawą m.in. znacznego obciążenia gorącem i duchoty w najbliższych godzinach biomet będzie bardzo niekorzystny. Dzieci i seniorzy powinni zatem pozostać w domach, zadbajmy także o nasze zwierzęta.
5: Thank you.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
7: Zbliża się dziewiąta. Jest wtorek, 4 sierpnia. Na wiadomości Radio Z zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
8: Dla PiSu i Morawieckiego wróg jest jeden. Jest nim Tusk, przekonuje gość Radia Z.
9: Rzeki Europy znikają w oczach. Wisła w Warszawie ma nieco ponad metr.
8: Słońce pokonane przez cień księżyca, a przed nami spektakl na niebie.
7: Dziewiąta.
8: Apel o rozwagę w obozie Prawa i Sprawiedliwości. Goście Radia Z. Beata Szydło przyznaje, że łatwo przekroczenie granic. O jedno słowo za dużo.
9: Z nami w studiu Beata Lubecka. W PiS jest dziś najpoważniejszy kryzys od czasu przegranych wyborów. Czy zdaniem twojego gościa jest szansa na zjednoczenie?
10: Tak, odpowiedź była, można powiedzieć, krótka i stanowcza ze strony byłej premier. Beata Szydło przede wszystkim ubolewa nad tym, co się dzieje na prawicy, czyli nad rozdrobnieniem ugrupowań, bo według niej nie ma z tego żadnych pozytywnych efektów. Współpraca z Morawieckim i jego ugrupowaniem, zdaniem Szydło, jest możliwa, a nawet konieczna. Była premier nie nazywa swoich kolegów zdrajcami jednak, po pierwsze dlatego, że PiS i Rozwój Plus łączą te same wartości i wspólny wróg, a jest nim Donald Tusk. Nie będzie to możliwe bez jedności obozu, mówi mój gość.
11: Naszym celem jest odsunięcie od władzy Tuska. Nie zrobimy tego podzielenia, więc sądzę, że te emocje, które w tej chwili są, nie ukrywam, spore wśród naszych kolegów, opadną i dojdzie do porozumienia.
10: Zdaniem Szydło Morawieckiej ci, którzy za nim poszli, nie zdradzili poglądów, fundamentów Prawa i Sprawiedliwości. Z jakichś powodów zdecydowano podjąć się taką, a nie inną decyzję, żeby założyć swoją grupę i to jest ich wybór, podsumowała moja rozmówczyni.
8: Od dawna nie było tak źle. W Renie i Dunaju nie ma wody. Rekordowe upały i długotrwała susza spowodowały dramatyczny spadek poziomu w rzekach w wielu regionach Europy.
9: Na Węgrzech utrudnia to chłodzenie elektrowni. W Niemczech są problemy z transportem i żeglugą.
8: W Polsce susza dotyczy już 1/3 kraju. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieliński.
5: Przy mikrofonie.
8: Jesteś po rozmowie z ekspertami. Sprawdziłeś też na własne oczy, jak wygląda sytuacja w środkowej części Wisły. Czy też grozi nam taki kryzys jak na Węgrzech?
5: Jest źle, ale jeszcze nie tragicznie. W Polsce mamy w tej chwili ponad 60 ostrzeżeń hydrologicznych. Mówi Radiu Z hydrolog MGW Jan Szymankiewicz.
12: Sytuacja jest poważna. Nie mamy jeszcze takich doniesień o właśnie kryzysowej sytuacji. Prognozowane są opady, co prawda o charakterze burzowym. Mogą one nieco, ja bym powiedział, zahamować rozwój suszy.
5: Stan wody w Wiśle na wysokości bulwarów sprawdziłem. W Warszawie to teraz 110 cm. To niski poziom. Źle to wygląda, mówili mi mieszkańcy stolicy.
13: Kominie, żelastwo i kawałek konarów.
5: Trudna sytuacja jest z Łódzkiem, na Podkarpaciu na Sanie, a w Małopolsce w Mszanie Dolnej wprowadzono nocne ograniczenia w używaniu wody. Rzeka Mszanka z powodu suszy zamieniła się w mały potok.
9: Najlepsza sytuacja hydrologiczna jest na Warmii i Mazurach.
8: W Niemczech walczą nie tylko z niskim poziomem rzek. Odnotowano tam już kilkanaście przypadków zakażeń bakterią typu Vibrio.
9: Dwie osoby zmarły. Niewykluczone, że zakaziły się podczas kąpieli w Bałtyku. Co to za bakteria i czy może pojawić się na polskim wybrzeżu? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
14: Vibrio vulnificus powoduje gorączkę, nudności lub wstrząs septyczny. W Polsce, podobnie jak w większości europejskich państw, nie bada się wody pod kątem obecności tej bakterii. Służby sanitarne zalecają więc ogólną ostrożność.
15: Jeśli ktoś ma obniżoną odporność, jeśli ktoś wieloletnio choruje na cukrzycę, jeśli ktoś ma zranienia, tak na dobrą sprawę nie powinien wchodzić do wody.
14: Przestrzega Anna Kamińska z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jakość wody można sprawdzić w internetowym serwisie kąpieliskowym. Marcin Friedrich, Radio Z.
8: Wzrost liczby infekcji w Niemczech tamtejsze służby wiążą ze wzrostem temperatury wody w Bałtyku.
9: To będzie jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk na niebie.
8: Za tydzień, w środę, będzie można obserwować zaćmienie Słońca. Gdzie będzie najlepiej widoczne? O tym już teraz nasz reporter Przemek Taranek.
16: Całkowite zaćmienie można będzie zobaczyć w Hiszpanii i na Islandii, ale w Polsce zjawisko też będzie wyglądać spektakularnie. Księżyc zasłoni tarczę Słońca w 80%, mówi dr Paweł Janowski z Wydziału Fizyki AGH.
17: To będzie działo się niestety, ale praktycznie nad horyzontem. To będzie ostatnia godzina przed zachodem Słońca. No to musimy znaleźć miejsce, w którym będziemy widzieli zachodni horyzont. Rozległe przestrzenie albo bardzo wysoko.
16: Ale uwaga, obserwacja Słońca gołym okiem może spowodować trwałe uszkodzenie siatkówki. Do tego służą specjalne okulary. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
9: Poprzednie, częściowe zaćmienie Słońca w Polsce było widoczne w 2015 roku.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Kwadrans po siódmej, Wojciech Skowroński, specjalista od upałów.
19: Dzień tak dobry, wyszło. Witam państwa.
18: Dzień dobry.
19: Za dużo powiedziane, jeśli chodzi o specjalistę od upałów.
18: Proszę ale państwa... zaraz. Będziesz mówił o upałach?
19: No będę mówił.
18: Będą szczegóły?
19: Tak. No będą.
18: No to
19: będą,
18: kto tu jest specjalistą, ja czy ty?
19: Proszę państwa, zacznę od pewnej ciekawostki, bo to jest bardzo interesujące, bo my często, zwłaszcza panowie, wychodzą z domu bez nakrycia głowy, bo to ach, co tam upał, mnie to nie przeszkadza. A tymczasem upały nasilają sezonowe wypadanie włosów. Uszkadzać mogą ich strukturę, a także osłabiać skórę głowy. Wysoka temperatura i słońce działają jak stresor dla mieszków włosowych, co często skutkuje wzmożonym wypadaniem odroczonym. Wypadanie odroczone to znaczy, że...
18: Jesienią wypadną.
19: Wypadną na jesień. Mm-hmm. Tak.
18: No masz trochę tak przetarte od słuchawek.
19: No, może niekoniecznie.
18: Nie, to się już w ogóle wytarły.
19: No właśnie, ale też musisz uważać. Też łysinkę trzeba nasmarować
18: odpowiednio. Ale ja nie wychodzę bez nakrycia i bez filtru.
19: A, no to jesteś bez filtra, usprawiedliwiony. Tak. Proszę państwa, promieniowanie UV niszczy białko włosa i melaninę, co prowadzi do przesuszenia i łamliwości. Pot zatyka ujścia mieszków włosowych, sprzyjając podrażnieniom i infekcjom, i odwodnienie organizmu osłabia cebulki włosowe z powodu mniejszego dostępu składników odżywczych. Więc proszę uważać, nakrycia głowy dziś wskazane. Będzie słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem bez deszczu. Temperatura maksymalna od 34 do 36, nawet 37 stopni. To za sprawą powietrza zwrotnikowego. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Proszę państwa, 37 stopni, to już nie są przelewki, naprawdę trzeba uważać. Noc z wtorku na środę, bezchmurnie, zachmurzenie małe, no i noc tropikalna, do 22 stopni, aż trudno to sobie wyobrazić. No dobrze by było spędzić ją w jakiś taki wyjątkowy sposób, może romantyczny, kto wie. Środa, 5 sierpnia, od rana słonecznie w całym regionie. W lodówce, no właśnie.
18: Tego otworzyć... Romantycznie ciasno, tak.
19: Otworzyć lodówkę i przy lodówce takie spotkania do rana. Dlaczego nie? Zachmurzenie najwyżej małe w środę i oczywiście bez opadów. Wszędzie zapanuje ekstremalny upał, gdyż temperatura maksymalna to 38 stopni. Jutro w środę, proszę państwa. Wiatr słaby i umiarkowany z południa. W czwartek zachmurzenie zróżnicowane od małego po miejscami duże. Po południu lokalnie możliwe będą punktowe opady i burze, więc w czwartek już powoli się zacznie. To jest to, o czym mówiłem, że po 6-7 sierpnia będziemy mieć już delikatną zmianę pogody, no bo już chłodniej, proszę pana, do 34 stopni w czwartek. Tak, wiatr słaby ze zmiennych...
18: No będzie można odetchnąć w końcu, tak?
19: W czasie burz porywisty. 34 stopnie, ale jeszcze gorąco. W piątek powoli ta sytuacja zacznie się zmieniać. Dotrą do nas podobno, to jest jeszcze prognoza długoterminowa, dotrą do nas chmury deszczowe, ale wszystko na bieżąco będziemy oczywiście wyjaśniać.
18: Wojciech Skowroński, jak państwo słyszeli, specjalista nie tylko od upałów, ale od trychologii, tak chyba się...
19: Tak, i nakryć głowy przy
18: nakryć
19: okazji.
18: Głowy,
19: kapel... Proszę pamiętać.
18: Nasz szalony kapelusznik. Wojciechu, wczoraj nasz rodak przepłynął w Bałtyk,
19: tak,
18: w pław.
19: Widziałem, tak.
18: Masz jakiś sukces na koncie w te wakacje?
19: Czy ja mam sukces na koncie? No zastanawiam się, chyba nie.
18: Jeszcze
19: nie, czekam cały czas. Jestem w pełnej gotowości, żeby się zrealizować, ale na razie, jeśli chodzi o sukcesy, to tak sobie.
18: Nie jest tak źle, 18 po 7. Ja ci wyjaśnię.

sierot, nie mają ojca matki, staruchy i wariatki, pakuj olo, banatki, drugi grosz dla dziecinek. Nie jedzą kolacji, skredzi leżą kijali, ja pakuję w ubikacji, trzeci groszik dla młodzieży, na straży macierzy, pruszków kontra wołomi, sędzia od obu bierze, czwarty groszik na pomniki, tworzący historię.

Magdalena, gdy popije, robi laskę, gdzie byle siódmy grosi. Na lekarzu już co złego się zdarzy. Kto najlepiej gra na wieśle? Otóż ja gram całkiem nieźle. Ósmy grosik na księdza w parafii nędza. W noc

bezpiecznie. Słońce to mi serce. Bajecznie.

0: Jest już 10. Żar leje się z nieba. Na termometrach dziś do 37 stopni Celsjusza, już teraz około 30 kresek powyżej zera. Na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie rozpoczęła się dodatkowa rekrutacja. Za chwilę powiemy Państwu, na jakich kierunkach są jeszcze wolne miejsca. W Czeladzi może powstać jedno z największych centrów wspinaczkowych w regionie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. W całym województwie śląskim obowiązują ostrzeżenia najwyższego 3 stopnia przed upałem. Termometry mogą dziś wskazać do 37 stopni Celsjusza, jutro do 38. W rejonach podgórskich do 2 stopni mniej. Najchłodniej, ale wciąż bardzo gorąco będzie wysoko w górach. Dziś do 27, jutro do 28 stopni. Służby ponawiają apele o odpowiedzialne zachowania, a lekarze zwracają uwagę, że niebezpieczne są zarówno ostre słońce, jak i odwodnienie. Rozpoczęła się dodatkowa rekrutacja na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Odbywa się online za pośrednictwem systemu internetowej rejestracji kandydatów. Uczelnia oferuje wolne miejsca zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia, jednolite magisterskie oraz inżynierskie, mówi rzecznik prasowy Uniwersytetu Marek Makowski.
2: Między innymi kosmetologia, historia, bezpieczeństwo narodowe, dietetyka, administracja, malarstwo. Ta oferta jest jednak znacznie bogatsza i obejmuje również studia niestacjonarne. Również rusza rekrutacja dla cudzoziemców.
0: Dodatkowa rekrutacja potrwa do 14 września. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej uczelni. W pierwszym terminie chęć studiowania na częstochowskiej uczelni zgłosiło ponad 10 tysięcy ludzi. Największym zainteresowaniem cieszy się kierunek lekarski. Na jedno miejsce było aż 42 chętnych. Na podium znalazły się także psychologia i pielęgniarstwo. Nauczyciel zawodu potrzebny od zaraz. System ratują emeryci. Jedne z najbardziej deficytowych kierunków to mechaniczny i elektryczny. W całej Polsce brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Szkoły mierzą się z kadrowym kryzysem, który szczególnie dotyka edukację zawodową. Problem mają nawet samorządy, które postawiły na kształcenie dualne, czyli mogą liczyć na wsparcie biznesu. Ułożenie planu lekcji to wyzwanie, przyznaje dyrektorka jednej ze szkół zawodowych, Anna Kwiatkowska.
3: Mniej więcej 10% mojej kadry to nauczyciele emerytowani. Już teraz wiem, że nie będę dysponowała odpowiednią ilością nauczycieli, żeby rozpocząć naukę na kierunkach elektrycznym, energetycznym, mechatronicznym i mechanicznym.
0: W polskich szkołach pracuje około 700 tysięcy nauczycieli.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Powiat Gliwicki przymierza się do wprowadzenia powiatomatu. To samoobsługowe urządzenie czynne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Będzie można odebrać w nim m.in. prawo jazdy czy tablice rejestracyjne. Celem jest ułatwienie życia mieszkańcom i zmniejszenie kolejek w urzędzie, mówi rzeczniczka Starostwa Powiatowego w Gliwicach Alina Kucharzewska.
4: Nasz klient, tak jak do tej pory, będzie mógł złożyć wniosek w starostwie. W formularzu, w opcji odbioru będzie mógł zaznaczyć właśnie powiatomat. Jeżeli się za to zdecyduje, wówczas, kiedy dokument będzie już gotowy, otrzyma specjalnego SMS-a z kodem odbioru i o dowolnej godzinie, w dowolnej porze dnia, nawet weekend czy też w środku nocy, nasz klient będzie mógł przybyć do powiatomatu i odebrać swoje dokumenty.
0: Rozwiązanie ma wejść w życie w najbliższym czasie. Podobne urzędomaty funkcjonują już m.in. w Katowicach czy w Tychach. A w Czeladzi może powstać jedno z największych centrów wspinaczkowych w regionie. Jak przekazał burmistrz tego miasta Zbigniew Szaleniec, projekt dotyczący zagospodarowania ciepłowni i kominów byłej kopalni Saturn na taki cel otrzymał właśnie 21 milionów złotych dofinansowania. Realizatorem programu będzie ten sam klub, który w Bytomiu, także na terenach pogórniczych, stworzył centrum wspinaczkowe. Czelackie centrum wspinaczkowe ma łącznie kosztować ponad 30 milionów złotych, a wstępna wizualizacja obiektu stała już 2 lata temu. Dziś bardzo gorąco. Termometry wskażą do 37 stopni Celsjusza, wysoko w Beskidach do 27. Niebo będzie bezchmurne lub z małym zachmurzeniem. Ciśnienie wynosi aktualnie 1015 hektopaskali. Synoptycy podają, że biometr jest aktualnie bardzo niekorzystny. Pogoda źle wpływa na nasze samopoczucie za sprawą gorąca i duchoty. Więcej o niej powiemy w Radiu Katowice o 10.15.
5: Radio Katowice, autoradio Anny Juszkiewicz. W Bielsku mamy dwa zdarzenia drogowe. Jedno na skrzyżowaniu ulicy Zamkowej i 1 Maja, gdzie zdarzyły się dwa pojazdy, a drugie na skrzyżowaniu Broniewskiego i PCK. Tu także zderzenie dwóch samochodów osobowych. W Katowicach na Załęskiej potrącenie pieszej na przejściu dla pieszych. Na szczęście niegroźne. We Włodowicach na Leszczynowej kolizja samochodu ze zwierzęciem i w Częstochowie na Połanieckiej podobna sytuacja. Uważajmy, dojeżdżając do tych miejsc. W Gliwicach wczoraj ruszył remont skrzyżowania Pszczyńskiej z Pocztową. Na czas prac, które mają potrwać do jutra, wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Sygnalizacja świetlna pracuje w trybie pulsującego światła żółtego, a ruchem kierują uprawnione osoby. Drogowcy pojawili się także na ulicach Miodowej, Lwowskiej, Puławskiej i Rybackiej, gdzie nawierzchnia z destruktu zostanie zastąpiona nową nakładką asfaltową, co zapewni większy komfort jazdy i lepsze warunki podróżowania.
6: Gorko.
7: Gorko.
6: Gorko.
7: Bardzo,
6: Wojciech
7: bardzo,
6: Skowalski.
7: Bardzo. A propos tych nazw, to mnie się najbardziej podoba Pierniki Toruń.
6: A ta, i ta jest autentyk?
7: No pewnie.
6: Aha, Pierniki Toruń. Ciekawe, w jakim wieku są zawodnicy tego.
7: No właśnie, to jest bardzo, bardzo interesujące.
6: Z drugiej strony panie są zgodne, że niezłe ciacha. Dobrze, a co z pogodą?
7: Proszę państwa, no niestety ta upalna aura wpływa na rozdrażnienie. I to jest sytuacja bardzo niekorzystna, no bo wyobraźmy sobie, żona wsiada do samochodu, my krzyczymy na żonę, żona krzyczy na nas i to rozdrażnienie powoduje ten krzyk, a ten krzyk nadmierną potliwość. No i znowu jest źle, prawda?
6: No tak. No.
7: W ogóle krzyk jest niewłaściwym środkiem komunikacji, no ale to już pozostawmy, bo oczywiście nie teraz o tym. Proszę państwa, słonecznie
6: chyba,
7: najwyżej...
6: Chyba, że krzyk Munka, to...
7: Chyba, że tak.
6: To on jest fajnym środkiem komunikacji.
7: Słonecznie z najwyżej małym zachmurzeniem, bez deszczu, powietrze pochodzenia zwrotnikowego, temperatura maksymalna od 34 do 37 stopni. Ona jeszcze pnie się w górę o tej porze dnia. Upał i to taki konkretny, wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Proszę państwa, w nocy też bardzo ciepło, do 22 stopni, czyli podobnie jak wczoraj. Ta noc będzie bardzo przyjemna, bezchmurnie lub zachmurzenie małe, bez deszczu, wiatr delikatny, słaby z południowego wschodu. W środę od rana słonecznie w całym regionie, zachmurzenie najwyżej małe, powtórka z rozrywki, bez opadów, wszędzie zapanuje upał. No, może z tą różnicą, że będzie do 38, a dzisiaj do 37, czyli niewielka różnica, ale jednak. Możemy utrzymywać, że dzień będzie bardzo podobny do dzisiejszego z tą upalną właśnie wysoką temperaturą. Czwartek, no tutaj w czwartek szykuje nam się troszkę zmian, bo będziemy mieć zachmurzenie umiarkowane, od małego i później zróżnicowane, od małego po duże miejscami. Po południu lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu, mogą pojawić się także burze. Oczywiście nie powiemy państwu, gdzie dokładnie i kiedy, no bo te burze to one rządzą się swoimi prawami, wiadomo. Temperatura maksymalna w czwartek do 34 stopni, wiatr ze zmiennych kierunków, no ale jak zdarzy się burza, no to będzie silniejszy i porywisty i to wiadomo. Proszę państwa, do piątku musimy jakoś wytrzymać z tą wysoką temperaturą. Później delikatna zmiana w pogodzie. Będzie trochę chłodniej, niedużo, ale jednak powyżej 25 stopni, ale przed 30. I to jest już taka optymistyczna wersja. A do tego jeszcze przewidywane są opady deszczu, ale to jutro jeszcze na bieżąco państwu będę po kolei wyjaśniał.
6: Więc tak, można albo wytrzymywać, prawda? Znaczy nastawić się i po prostu wytrzymać. Albo można też, bo ja znalazłem przed taką, proszę pana, prognozę. 18 stopni maksymalnie, szansa opadów 0%, wilgotność 52 stopnie, wiatr miły 14 km na godzinę. Sydney, Australia, ale to...
7: Ale oni mają tam zimę teraz. To jest zupełnie inna sytuacja.
6: Jakby ktoś naprawdę chciał, to można zawsze spróbować tam...
7: 14 stopni, tak?
6: No, jakieś,
7: no to poważna
6: jakieś last
7: zima
6: minute i się tam udać po prostu.
7: Żeby się ochłodzić do Australii. Taka nasza sugestia dziś przed południem.
6: Przy czym jazda do Australii na ostatnią chwilę... Czy tam jakby specyficzny gatunek, znaczy, chciałem powiedzieć, że jakby to się może skończyć tym, że człowiek pójdzie z torbami, prawda? Ale to...
7: Tak.
6: Wojciech Skowroński.
7: Kłaniam się państwu.
6: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia po 14.
8: Coraz Bliżej 10 jest wtorek, 4 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
9: Działa ostatnia turbina, wysychający Dunaj może zatrzymać węgierską elektrownię.
10: Kaczyński nie stracił kontroli w partii. Gość Radia Z o zamieszaniu w PiS-ie.
9: Koniec z wyciąganiem laptopów i małymi buteleczkami. Lotnisko w Pyrzowicach kupi nowoczesne skanery.
8: 10.
9: Susza uderza w energetyczne serce Węgier tej nocy. Elektrownia Pokrz była i o włos od całkowitego wyłączenia.
10: Dzieje się tak, bo wysycha Dunaj i brakuje wody potrzebnej do schładzania reaktora. Na 8 turbin dziś pracuje już tylko jedna. W drodze do elektrowni jest premier Peter Modior, a z nami reporter Radia Z Marcin Friedrich. Marcinie, jak teraz wygląda tam sytuacja?
11: W nocy do decyzji o kompletnym unieruchomieniu siłowni, jak napisał premier w mediach społecznościowych, brakowało dosłownie milimetrów. Jednak nad ranem poziom wody przestał opadać, a po jakimś czasie podniósł się o 1,5 centymetra. To daje elektrowni być może dodatkowe 2-3 dni czasu, w którym ta ostatnia turbina będzie mogła pracować, a produkuje około 240 MW mocy. Jednak nadal obowiązuje apel o oszczędzanie energii. Około 500 węgierskich firm od kilku dni robi to dobrowolnie i dzięki temu system działa w miarę stabilnie. Marcin Friedrich, Radio Z.
9: Z kolei wczoraj rumuńska marynarka wojenna wysadziła na Dunaju podwodną skałę, by więcej wody dopływało także do tamtejszej elektrowni atomowej w Czarnej Wodzie.
10: Rzeki wysychają też we Francji i dziś z tego powodu wyłączono tam 3 reaktory jądrowe.
9: Wiceprezes PiS z absolutnym przekonaniem Jarosław Kaczyński nigdy nie stracił sterowności nad partią, mówi w Radiu Z Beata Szydło.
10: Mimo tych zapewnień w ugrupowaniu doszło do największego tąpnięcia w historii. Mateusz Morawiecki i 40 jego stronników założyło klub parlamentarny.
9: Łączymy się z sejmowym studiem Radia Z, gdzie jest nasza reporterka Karolina Olszewska-Merk. Dzień dobry,
12: Karolina. Dzień dobry.
9: Skoro prezes PiS wciąż jest mocnym liderem, to co w takim razie się stało, że dziś mówimy o rozłamie?
12: No, zdaniem gościa Radia Z, to, co zazwyczaj przy tego typu sytuacjach, po prostu pewna grupa uznała, że nie chce być już w tej organizacji, w której jest. I to stąd takie decyzje. To jest ich wybór, mówi wprost Beata Szydło, choć wciąż ma nadzieję, że koniec końców możliwa będzie współpraca.
13: Przecież wśród tych, którzy są dzisiaj w Stowarzyszeniu Plus, jest wielu naszych kolegów, przyjaciół, znamy się od wielu lat. Myślę, że tutaj przede wszystkim trzeba w tej chwili zachować naprawdę spokój.
12: Bo jak przypomina, kiedy PiS się dzieliło i kłóciło, było w opozycji. Zjednoczone w 2015 roku wygrało natomiast wybory. Pytanie, czy tym razem taki scenariusz też się powtórzy. Z Sejmu Karolina Olszewska-Merk, Radio Z.
10: Na razie wiadomo jedno. Stowarzyszenie Rozwój Plus zamieni się w partię.
9: Nadzwyczajna narada po kryzysie w Ceucie w ubiegłym tygodniu tą hiszpańską eksklawę w Maroku zalała fala uchodźców.
10: Dlatego dziś w tej sprawie spotykają się unijni ministrowie do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Z nami teraz reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, Polska też weźmie udział w tej naradzie?
14: Tak, i to aktywny, bo jak tłumaczy rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka, wiele nauczyliśmy się podczas podobnej sytuacji na granicy z Białorusią.
15: Planujemy przedstawić swoje doświadczenia i działania, które Polska podjęła, aby skutecznie chronić granice.
14: Zainwestowano spore pieniądze w systemy zabezpieczeń, zmieniono procedury azylowe i zaangażowano tysiące policjantów, żołnierzy i strażników granicznych.
15: Widzimy efekty w postaci zero przekroczeń w pierwszym półroczu tego roku.
14: Spotkanie organizuje Irlandia, która przewodniczy teraz Unii Europejskiej.
9: Narada odbędzie się online. Polskę ma reprezentować wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk.
10: Pasażerowie przejdą w lot. Kontrolę w porcie w Pyrzowicach na Śląsku. Lotnisko zamówiło nowoczesne skanery na bramki bezpieczeństwa.
9: Pozwolą szybko sprawdzić zawartość plecaków i walizek, a do bagażu będzie można też wrzucić płyny w opakowaniach powyżej 100 ml. Kiedy skanery zaczną działać, o tym nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
16: Lotnisko zamówiło 4 skanery. Nie wiadomo jeszcze, na jakich zasadach pasażerowie będą do nich kierowani i czy będą dodatkowe opłaty. Pewne jest też, że pozwolą przewozić płyny w pojemnikach do 2 litrów.
17: Pasażerowie nie będą musieli wyciągać z bagażu podręcznego urządzeń elektronicznych ani płynów.
16: Mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy lotniska w Pyrzowicach. Niestety na nowe skanery pasażerowie muszą jeszcze poczekać. Mają zostać uruchomione najpóźniej przed przyszłorocznymi wakacjami. Szymon Kastelik, Radio Z.
10: Takie skanery działają już m.in. na lotnisku Chopina w Gdańsku, Poznaniu i Lublinie.
9: A z nami już Iwona Kutyna. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
9: Zapraszamy na wiadomości ekonomiczne.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Mm.

0: Jest już 10. Żar leje się z nieba. Na termometrach dziś do 37 stopni Celsjusza, już teraz około 30 kresek powyżej zera. Na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie rozpoczęła się dodatkowa rekrutacja. Za chwilę powiemy Państwu, na jakich kierunkach są jeszcze wolne miejsca. W Czeladzi może powstać jedno z największych centrów wspinaczkowych w regionie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. W całym województwie śląskim obowiązują ostrzeżenia najwyższego 3 stopnia przed upałem. Termometry mogą dziś wskazać do 37 stopni Celsjusza, jutro do 38. W rejonach podgórskich do 2 stopni mniej. Najchłodniej, ale wciąż bardzo gorąco będzie wysoko w górach. Dziś do 27, jutro do 28 stopni. Służby ponawiają apele o odpowiedzialne zachowania, a lekarze zwracają uwagę, że niebezpieczne są zarówno ostre słońce, jak i odwodnienie. Rozpoczęła się dodatkowa rekrutacja na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Odbywa się online za pośrednictwem systemu internetowej rejestracji kandydatów. Uczelnia oferuje wolne miejsca zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia, jednolite magisterskie oraz inżynierskie, mówi rzecznik prasowy Uniwersytetu Marek Makowski.
2: Między innymi kosmetologia, historia, bezpieczeństwo narodowe, dietetyka, administracja, malarstwo. Ta oferta jest jednak znacznie bogatsza i obejmuje również studia niestacjonarne, również rusza rekrutacja dla cudzoziemców.
0: Dodatkowa rekrutacja potrwa do 14 września. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej uczelni. W pierwszym terminie chęć studiowania na częstochowskiej uczelni zgłosiło ponad 10 tysięcy ludzi. Największym zainteresowaniem cieszy się kierunek lekarski. Na jedno miejsce było aż 42 chętnych. Na podium znalazły się także psychologia i pielęgniarstwo. Nauczyciel zawodu potrzebny od zaraz. System ratują emeryci. Jedne z najbardziej deficytowych kierunków to mechaniczny i elektryczny. W całej Polsce brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Szkoły mierzą się z kadrowym kryzysem, który szczególnie dotyka edukację zawodową. Problem mają nawet samorządy, które postawiły na kształcenie dualne, czyli mogą liczyć na wsparcie biznesu. Ułożenie planu lekcji to wyzwanie, przyznaje dyrektorka jednej ze szkół zawodowych, Anna Kwiatkowska.
3: Mniej więcej 10% mojej kadry to nauczyciele emerytowani. Już teraz wiem, że nie będę dysponowała odpowiednią ilością nauczycieli, żeby rozpocząć naukę na kierunkach elektrycznym, energetycznym, mechatronicznym i mechanicznym.
0: W polskich szkołach pracuje około 700 tysięcy nauczycieli.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
0: Powiat Gliwicki przymierza się do wprowadzenia powiatomatu. To samoobsługowe urządzenie czynne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Będzie można odebrać w nim m.in. prawo jazdy czy tablice rejestracyjne. Celem jest ułatwienie życia mieszkańcom i zmniejszenie kolejek w urzędzie, mówi rzeczniczka Starostwa Powiatowego w Gliwicach Alina Kucharzewska.
4: Nasz klient, tak jak do tej pory, będzie mógł złożyć wniosek w starostwie. W formularzu, w opcji odbioru będzie mógł zaznaczyć właśnie powiatomat. Jeżeli się za to zdecyduje, wówczas, kiedy dokument będzie już gotowy, otrzyma specjalnego SMS-a z kodem odbioru i o dowolnej godzinie, w dowolnej porze dnia, nawet weekend, czy też w środku nocy, nasz klient będzie mógł przybyć do powiatomatu i odebrać swoje dokumenty.
0: Rozwiązanie ma wejść w życie w najbliższym czasie. Podobne urzędomaty funkcjonują już m.in. w Katowicach czy w Tychach. A w Czeladzi może powstać jedno z największych centrów wspinaczkowych w regionie. Jak przekazał burmistrz tego miasta Zbigniew Szaleniec, projekt dotyczący zagospodarowania ciepłowni i kominów byłej kopalni Saturn na taki cel otrzymał właśnie 21 milionów złotych dofinansowania. Realizatorem programu będzie ten sam klub, który w Bytomiu, także na terenach pogórniczych, stworzył centrum wspinaczkowe. Czeladzkie centrum wspinaczkowe ma łącznie kosztować ponad 30 milionów złotych, a wstępna wizualizacja obiektu powstała już 2 lata temu. Dziś bardzo gorąco. Termometry wskażą do 37 stopni Celsjusza, wysoko w Beskidach do 27. Niebo będzie bezchmurne lub z małym zachmurzeniem. Ciśnienie wynosi aktualnie 1015 hektopaskali. Synoptycy podają, że biometr jest aktualnie bardzo niekorzystny. Pogoda źle wpływa na nasze samopoczucie za sprawą gorąca i duchoty. Więcej o niej powiemy w Radiu Katowice o 10.15.
5: Gorko.
6: Gorko.
5: Gorko.
6: Bardzo.
5: Wojciech
6: Skorowski. Bardzo. A propos tych nazw, to mnie się najbardziej podoba Pierniki Toruń.
5: A ta, i ta jest autentyk?
6: No pewnie.
5: Aha, Pierniki Toruń. Ciekawe, w jakim wieku są zawodnicy tego.
6: No tego właśnie, to jest bardzo, bardzo interesujące.
5: Z drugiej strony panie są zgodne, że niezłe ciacha. Dobrze, a co z pogodą?
6: Proszę państwa, no niestety ta upalna aura wpływa na rozdrażnienie. I to jest sytuacja bardzo niekorzystna, no bo wyobraźmy sobie, żona wsiada do samochodu, my krzyczymy na żonę, żona krzyczy na nas i to rozdrażnienie powoduje ten krzyk, a ten krzyk nadmierną potliwość. No i znowu jest źle, prawda?
5: No tak. No.
6: W ogóle krzyk jest niewłaściwym środkiem komunikacji, no ale to już pozostawmy, bo oczywiście. Nie teraz o tym. Proszę państwa, słonecznie
5: chyba,
6: najwyżej...
5: Chyba, że krzyk Munka, to...
6: Chyba, że tak.
5: To on jest fajnym środkiem komunikacji.
6: Słonecznie z najwyżej małym zachmurzeniem bez deszczu, powietrze pochodzenia zwrotnikowego, temperatura maksymalna od 34 do 37 stopni. Ona jeszcze pnie się w górę o tej porze dnia. Upał i to taki konkretny, wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Proszę państwa, w nocy też bardzo ciepło, do 22 stopni, czyli podobnie jak wczoraj. Ta noc będzie bardzo przyjemna, bezchmurnie lub zachmurzenie małe, bez deszczu, wiatr delikatny, słaby z południowego wschodu. W środę od rana słonecznie w całym regionie, zachmurzenie najwyżej małe, powtórka z rozrywki, bez opadów, wszędzie zapanuje upał. No może z tą różnicą, że będzie do 38, a dzisiaj do 37, czyli niewielka różnica, ale jednak. Możemy utrzymywać, że dzień będzie bardzo podobny do dzisiejszego z tą upalną właśnie wysoką temperaturą. Czwartek, no tutaj w czwartek szykuje nam się troszkę zmian, bo będziemy mieć zachmurzenie umiarkowane od małego i później zróżnicowane od małego po duże miejscami. Po południu lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Mogą pojawić się także burze. Oczywiście nie powiemy państwu, gdzie dokładnie i kiedy, no bo te burze to... One rządzą się swoimi prawami, wiadomo. Temperatura maksymalna w czwartek do 34 stopni. Wiatr ze zmiennych kierunków, no ale jak zdarzy się burza, no to będzie silniejszy i porywisty, i to wiadomo. Proszę państwa, do piątku musimy jakoś wytrzymać z tą wysoką temperaturą. Później delikatna zmiana w pogodzie, będzie trochę chłodniej, niedużo, ale jednak, powyżej 25 stopni, ale przed 30 i to jest już taka optymistyczna wersja, a do tego jeszcze przewidywane są opady deszczu, ale to jutro jeszcze na bieżąco państwu będę po kolei wyjaśniał.
5: Więc tak, można albo wytrzymywać, prawda, znaczy nastawić się i po prostu wytrzymać, albo można też, bo ja znalazłem przed taką, proszę pana, prognozę. 18 stopni maksymalnie, szansa opadów 0%, wilgotność 52 stopnie, wiatr miły 14 km na godzinę. Sydney, Australia, ale to...
6: Ale oni mają tam zimę teraz. To jest zupełnie inna sytuacja.
5: Jakby ktoś naprawdę chciał, to można zawsze spróbować tam...
6: 14 stopni, tak?
5: No, jakieś,
6: no to poważna
5: jakieś last
6: zima
5: minute i się tam udać po prostu.
6: Żeby się ochłodzić do Australii. Taka nasza sugestia dziś przed południem.
5: Przy czym jazda do Australii na ostatnią chwilę... Czy tam jakby specyficzny gatunek, znaczy, chciałem powiedzieć, że jakby to się może skończyć tym, że człowiek pójdzie z torbami, prawda? Ale to...
6: Tak.
5: Wojciech Skowroński.
6: Kłaniam się państwu.
5: Dziękujemy
6: do usłyszenia.
5: Bardzo. Do usłyszenia po 14.
7: Radio Katowice, autoradio Anny Juszkiewicz. W Bielsku mamy dwa zdarzenia drogowe. Jedno na skrzyżowaniu ulicy Zamkowej i 1 Maja, gdzie zdarzyły się dwa pojazdy, a drugie na skrzyżowaniu Broniewskiego i PCK. Tu także zderzenie dwóch samochodów osobowych. W Katowicach na Załęskiej potrącenie pieszej na przejściu dla pieszych. Na szczęście niegroźne. We Włodowicach na Leszczynowej kolizja samochodu ze zwierzęciem i w Częstochowie na Połanieckiej podobna sytuacja. Uważajmy, dojeżdżając do tych miejsc. W Gliwicach wczoraj ruszył remont skrzyżowania Pszczyńskiej z Pocztową. Na czas prac, które mają potrwać do jutra, wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Sygnalizacja świetlna pracuje w trybie pulsującego światła żółtego, a ruchem kierują uprawnione osoby. Drogowcy pojawili się także na ulicach Miodowej, Lwowskiej, Puławskiej i Rybackiej, gdzie nawierzchnia z destruktu zostanie zastąpiona nową nakładką asfaltową, co zapewni większy komfort jazdy i lepsze warunki podróżowania.
8: Mamy wtorek, czwarty dzień sierpnia, na zegarach już prawie godzina 11, czas na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna, dzień dobry,
9: witamy. Dzień dobry. Coraz bardziej sucho, Wisła znów idzie na rekord. Staruch ułaskawiony, polityczna dyskusja na temat decyzji prezydenta. Zwrot za kaucję na kartę płatniczą, będą nowe butelkomaty.
8: Jedenasta.
9: Susza zmienia oblicze królowej polskich rzek Wisła. Wysycha. Najgorsza sytuacja jest w jej górnym i środkowym biegu na Mazowszu. Łączymy się z Michałem Dzieneńskim, który obserwuje Wisłę na wysokości warszawskiego Żoliborza. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: To wygląda?
10: Ech, smutny widok. Na środku rzeki wystają gałęzie, siedzą na nich kormorany. Zwykle te ptaki łowiły ryby z brzegu. Gdzie spojrzeć, kamień i kupa i czasami prześwitujące przez wodę jakieś żelastwo. Mieszkańcy stolicy powoli przyzwyczajają się do tego, że jak gdzie lato, to królowa polskich rzek wysycha.
11: Było przykryte, no i czekamy, kiedy znowu się przykryje. Wolałem faktycznie, jak było wcześniej.
12: Ale wie pan co, ja bym nie wchodził do takiej wody, nie ma co to ryzykować.
11: Absolutnie nie. No, nie powinno się tutaj kąpać.
10: I tak jest nieco lepiej niż w ubiegłym roku, kiedy na wysokości Góry Kalwarii na Mazowszu poziom wody sięgnął kilku centymetrów. Wody było po kostki, teraz w niektórych miejscach może po kolana. Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z.
9: Służby podkreślają, że rzeki są bardzo zdradliwe. W jednym miejscu może być płytko, a zaraz obok wir i zagłębienie. Spór o ułaskawienie znanego pseudokibica Piotra Starucha Staruchowicza ukaranego zakazem stadionowym. Rzecznik Karola Nawrockiego wyjaśnia. Prezydent przeanalizował dokumenty tej sprawy, sięgnął po opinię i na tej podstawie podjął decyzję. Nie musi się z niej tłumaczyć, podkreśla Rafał Leśkiewicz.
13: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta. To jest demokratyczny porządek prawny, opisany w polskiej konstytucji. Pan prezydent ma prawo jego stosowania.
9: W ciągu roku Karol Nawrocki ułaskawił 7 osób. Brawurowa jazda motocyklem zakończyła się zatrzymaniem. 16-latek jeździł po ulicach Zielonej Góry na jednym kole lub driftował. Swoje wyczyny nagrywał i wrzucał do sieci. Po analizie miejskiego monitoringu policjanci namierzyli motocyklistę. Chłopak nie ma prawa jazdy. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Unijni ministrowie odpowiedzialni za migrację o kryzysie w hiszpańskiej Ceucie. Trwa spotkanie zwołane na prośbę Madrytu, który liczył na słowa solidarności. Na razie jednak płyną słowa krytyki. Włochy idą o krok dalej i apelują o wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Z nami reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Czego po tych rozmowach możemy się spodziewać?
14: Prób uspokojenia nastrojów, bo Hiszpania wskaże na to, że w sumie ostatnie lata to w jej przypadku ograniczenie nielegalnej migracji, a o wywołanie ostatnich wydarzeń oskarża władze Maroka. Tylko że te przekazały, że miały ostrzegać Hiszpanię przed możliwym kryzysem, a ta miała te ostrzeżenia zbagatelizować. To paliwo dla Włoch, Danii, ale także Polski, które mocno naciskają na Hiszpanię, by ta zmieniła swoją politykę migracyjną. Na przykład przestała sprzeciwiać się budowie centrów detencyjnych dla nielegalnych migrantów i wzmocniła swoje granice. Grażyna Wiatr, Radio Z.
9: Do Ceuty przedostało się ponad 60 tysięcy migrantów. Większość z nich wróciła już do Maroka. Przy próbie przekroczenia granicy zginęło blisko 90 osób. Spore zmiany szykują się w systemie kaucyjnym. Butelkomaty będą zwracać pieniądze na kartę płatniczą. Urządzenia mają się pojawiać na osiedlach, tak żeby oddawanie zużytych opakowań było łatwiejsze i szybsze. W pierwszej kolejności będzie to dotyczyć większych miast. O szczegółach nasz reporter Daniel Wrzos.
15: Jeden z operatorów testował w czasie muzycznych festiwali nowe butelkomaty, które zwracały kaucję na kartę płatniczą. Kilkaset takich urządzeń pojawi się w Warszawie na osiedlach, mówi Joanna Górecka z Polskiego Systemu Kaucyjnego.
16: Recyklomaty, które zwracają kaucję po przyłożeniu karty lub telefonu, wydają się być przyszłością tego systemu. Polacy oczekują, że te recyklomaty będą stały w większej ilości miejsc niż tylko i wyłącznie sklepy.
15: Wkrótce takie butelkomaty pojawią się także w mniejszych miejscowościach, gdzie obecnie nie są dostępne w sklepach.
9: Butelkomaty zbierają blisko 90% opakowań oznaczonych symbolem kaucji.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

jak dynamit. Grunt to mieć kogoś, kto poczeka i zrozumie, że muszę uciec, wątpić, wrócić, inaczej nie umiem. Uciekam, ja uciekam.

0: Wybiło południe. Do sądu w Częstochowie trafił już akt oskarżenia w sprawie śmierci 23-letniej kobiety w Kłobucku. Tragedia rozegrała się w listopadzie minionego roku. 1/3 mostów na drogach powiatowych w powiecie cieszyńskim wymaga pilnych remontów. Szczegóły podamy Państwu za chwilę. Dziś upały panują niemal w całym kraju. Termometry w Śląskiem wskażą do 37 stopni. Jutro może być jeszcze cieplej.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Częstochowska prokuratura rejonowa skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie śmierci 23-letniej kobiety. W listopadzie ubiegłego roku policjanci wezwani zostali do jednego z domów w powiecie kłobuckim, gdzie ujawnili ciało kobiety. Badania wykazały, że zmarła wskutek powikłań po porodzie. Śledczy wrócili na miejsce zdarzenia i ujawnili zwłoki noworodka oraz szczątki innego dziecka. Z opinii biegłych wynika, że noworodek był zdolny do samodzielnego życia, ale nie podjął funkcji życiowych ze względu na toksyczne działanie amfetaminy stwierdzonej w jego organizmie. Taki sam narkotyk ujawniono w próbkach pobranych z ciała kobiety. Jej 27-letni partner usłyszał m.in. zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Miał znacznie opóźnić wezwanie pogotowia i zataić fakt porodu. Matka mężczyzny usłyszała zarzut nieudzielenia pomocy rodzącej kobiecie. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia, jego matce do 3. Aż 60 ze 180 mostów na drogach powiatowych w powiecie cieszyńskim wymaga pilnych remontów. Temat stanu przepraw wraca m.in. po czerwcowym zawaleniu się mostu nad Knajką w Dębowcu, którego przyczynę wciąż wyjaśnia prokuratura. Samorząd przygotowuje dokumentację kolejnych inwestycji, bo jak przyznają władze powiatu, część przepraw jest w bardzo złym stanie. Obecnie przygotowywana jest strategia remontowa mająca na celu wydłużenie żywotności przepraw poprzez remonty, które są znacznie tańsze od budowy nowych obiektów, wyjaśnia członek zarządu powiatu Jerzy Pilch.
2: Pamiętajmy, że remont takiego mostu to jest w granicach 7-8 milionów złotych. W tej chwili nasze zaangażowanie dyrektora powiatowego zarządu dróg i całego zespołu jest w tym kierunku, żeby w granicach miliona, półtorej dało się wyremontować jak najwięcej takich obiektów, no bo wtedy wydłużamy ich żywotność, poprawiając ich tonaż.
0: Powiat cieszyński ma jedną z największych sieci mostów w województwie śląskim. Dotąd samorządowi udało się wyremontować 17 przepraw, a obecnie przygotowywana jest dokumentacja dla kolejnych 12 inwestycji. 4 następne są już gotowe do realizacji. Dziś temperatura w Śląskiem może osiągnąć nawet 37 stopni Celsjusza. W całym województwie obowiązują ostrzeżenia najwyższego, 3 stopnia przed upałem, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lejący się z nieba żar daje się we znaki mieszkańcom Katowic oraz ich pupilom. Jak zatem radzimy sobie z tak wysoką temperaturą?
3: Ciężko, ale jakoś sobie muszę radzić. Mam przenośną klimatyzację w domu.
4: Mieszkając za poddaszu, mam tak gorąco, że to jest tragedia.
5: Jak pani się chroni przed upałami?
4: Dużo pić wody z solą, może bo woda zatrzymuje sól w organizmie.
5: Widzę, że pani ma psa, tutaj też trzeba zwrócić uwagę na bezpieczeństwo.
3: Jak najmniejsze spacery, no wiadomo, jak najkrócej, tym bardziej jeżeli jest pies o krótkich łapach, no to wiadomo, że wszystko paruje z dołu, także jak najbardziej się nawadniać.
4: No, duża ilość picia przede wszystkim dla psów.
5: I przebywanie w cieniu.
4: Tak.
0: Te głosy zebrał reporter Radia Katowice Adam Dąbrowski. Upały utrzymają się do końca tygodnia.
1: Informacje ze świata.
0: W nocy Rosjanie 1049 razy zaatakowali ukraińskie miasta, poinformował Sztab Generalny Ukrainy. Większość uderzeń dotknęła Zaporoże i Sumy. W tym ostatnim mieście zginęły 3 osoby, a kilkanaście zostało rannych.
6: Rosyjskie pociski spadły na 60 miejscowości w obwodzie zaporowskim, podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosjanie uderzyli za pomocą dronów, rakiet, lotnictwa i artylerii dalekiego zasięgu. Zaporowska administracja zarejestrowała zgłoszenia o uszkodzeniu łącznie 109 budynków i infrastruktury. Ciężkie bomby lotnicze spadły na Sumy. Według agencji Ukrinform zginęły 3 osoby, w tym 2 dzieci. Wiadomo także o śmierci jednej osoby w Mikołajowie. W nocy były syreny alarmu przeciwlotniczego w Kijowie. Nie ma informacji o stratach. Ukraińskie media podały, że obrona powietrzna zestrzeliła ponad 160 rosyjskich bezzałogowców.
0: Relacjonował Maciej Jastrzębski. Dziś gorąco, termometry wskażą do 37 stopni Celsjusza, już teraz około 33 kresek powyżej zera. Niebo jest bezchmurne lub z małym zachmurzeniem. Ciśnienie to 1015 hektopaskali, a biometr niestety niekorzystny, co oznacza, że pogoda źle wpływa na to, jak się czujemy. I to wszystko teraz. O 13 informacje Radia Katowice przedstawi Piotr Pagieła. Dziękuję za uwagę, życzę Państwu dobrego popołudnia. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.
7: Gorko.
8: Gorko.
7: Gorko.
8: Bardzo,
7: Wojciech
8: bardzo,
7: Skowoński.
8: Bardzo. A propos tych nazw, to mnie się najbardziej podoba Pierniki Toruń.
7: A ta, i ta jest autentyk?
8: No pewnie.
7: Aha, Pierniki Toruń. Ciekawe, w jakim wieku są zawodnicy tego.
8: No właśnie, to jest bardzo, bardzo interesujące.
7: Z drugiej strony panie są zgodne, że niezłe ciacha. Dobrze, a co z pogodą?
8: Proszę państwa, no niestety ta upalna aura wpływa na rozdrażnienie. I to jest sytuacja bardzo niekorzystna, no bo wyobraźmy sobie, żona wsiada do samochodu, my krzyczymy na żonę, żona krzyczy na nas i to rozdrażnienie powoduje ten krzyk, a ten krzyk nadmierną potliwość. No i znowu jest źle, prawda?
7: No tak. No.
8: W ogóle krzyk jest niewłaściwym środkiem komunikacji, no ale to już pozostawmy, bo oczywiście nie teraz o tym. Proszę państwa, słonecznie z najwyżej...
7: Chyba, że krzyk Munka, to...
8: Chyba, że tak.
7: To on jest fajnym środkiem komunikacji.
8: Słonecznie z najwyżej małym zachmurzeniem bez deszczu, powietrze pochodzenia zwrotnikowego, temperatura maksymalna od 34 do 37 stopni. Ona jeszcze pnie się w górę o tej porze dnia. Upał i to taki konkretny, wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Proszę państwa, w nocy też bardzo ciepło, do 22 stopni, czyli podobnie jak wczoraj. Ta noc będzie bardzo przyjemna, bezchmurnie lub zachmurzenie małe, bez deszczu, wiatr delikatny, słaby z południowego wschodu. W środę od rana słonecznie w całym regionie, zachmurzenie najwyżej małe, powtórka z rozrywki, bez opadów, wszędzie zapanuje upał. No może z tą różnicą, że będzie do 38, a dzisiaj do 37, czyli niewielka różnica, ale jednak. Możemy utrzymywać, że dzień będzie bardzo podobny do dzisiejszego z tą upalną właśnie wysoką temperaturą. Czwartek, no tutaj w czwartek szykuje nam się troszkę zmian, bo będziemy mieć zachmurzenie umiarkowane od małego i później zróżnicowane od małego po duże miejscami. Po południu lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu, mogą pojawić się także burze. Oczywiście nie powiemy państwu, gdzie dokładnie i kiedy, no bo te burze to one rządzą się swoimi prawami, wiadomo. Temperatura maksymalna w czwartek do 34 stopni. Wiatr ze zmiennych kierunków, no ale jak zdarzy się burza, no to będzie silniejszy i porywisty, i to wiadomo. Proszę państwa, do piątku musimy jakoś wytrzymać z tą wysoką temperaturą. Później delikatna zmiana w pogodzie. Będzie trochę chłodniej, niedużo, ale jednak powyżej 25 stopni, ale przed 30 i to jest już taka optymistyczna wersja, a do tego jeszcze przewidywane są opady deszczu, ale to jutro jeszcze na bieżąco państwu będę po kolei wyjaśniał.
7: Więc tak, można albo wytrzymywać, prawda, znaczy nastawić się i po prostu wytrzymać, albo można też, bo ja znalazłem przed taką, proszę pana, prognozę. 18 stopni maksymalnie, szansa opadów 0%, wilgotność 52 stopnie, wiatr miły 14 km na godzinę. Sydney, Australia, ale to...
8: Ale oni mają tam zimę teraz. To jest zupełnie inna sytuacja.
7: Jakby ktoś naprawdę chciał, to można zawsze spróbować tam...
8: 14 stopni, tak?
7: No, jakieś,
8: no to poważna
7: jakieś last
8: zima
7: minute i się tam udać po prostu.
8: Żeby się ochłodzić do Australii. Taka nasza sugestia dziś przed południem.
7: Przy czym jazda do Australii na ostatnią chwilę... Czy tam jakby specyficzny gatunek, to znaczy, chciałem powiedzieć, że jakby to się może skończyć tym, że człowiek pójdzie z torbami, prawda? Ale to...
8: Tak.
7: Wojciech Skowroński.
8: Kłaniam się państwu.
7: Dziękujemy
8: do usłyszenia.
7: Bardzo. Do usłyszenia po 14.
9: Drogowym raportem przed godziną 13 w Radiu Katowice Wojciech Pacula. 60 kilka zdarzeń wpisanych mamy w meldunek śląskiej drogówki jak do tej pory. Oto kilka ostatnich zgłoszeń. Jastrzębie-Zdrój, ulica Piastowska, Kalety, Tarnowskie, ulica Tarnogórska. Tu wypadek, jedna osoba ranna w zdarzeniu osobówki. Osobówki z dostawczakiem konkretnie. I zgłoszenie ostatnio o potrąceniu jadącego na rolkach. To Żywiec. Nie ma zagrożenia utraty życia tej poszkodowanej osoby, jak wstępnie służby nam przekazały. Warunki termiczne, no, komfortu, rzecz jasna, jazdy no, nie poprawią w ciągu najbliższych godzin, a w wielu miejscach utkniemy w korkach, mimo że to wakacyjny czas, ale to czas, gdzie w wielu miejscach właśnie remonty. I tak, do 18 trwać mają roboty na A1 w Dobieszowicach, chodzi o jezdnię w stronę Gorzyczek, bo jezdnia właśnie zwężona. Warunki podobne w Gliwicach. Chodzi o remont skrzyżowania ulicy Pszczyńskiej Sportową. W organizacji ruchu zmiany sygnalizacja pracuje w rytmie pomarańczowego światła pulsującego. Ewentualnie ktoś z ekipy wykonującej remont kieruje ruchem. Sławków teraz w tym raporcie Autoradia. Dojazdowa ważna droga od Krajowej 94 do Euroterminala. Chodzi o fragment ulicy Chrubieszowskiej, gdzie powstaje kolejne rondo. To jest dojazd do Grońca tuż przed wjazdem do bramy wjazdowej właśnie Sławkowskiego Euroterminala. Tych zmian jest bardzo wiele, nie lekceważmy znaków, no i dla wszystkich szerokiej drogi mimo wszystko.
10: W studiu Radia Z już Iwona Kutyna. Mamy wtorek, zbliża się godzina 12. Posłuchajmy wiadomości Radia Z, dajmy głośniej.
11: Chłopiec zginął w zderzeniu z kombajnem. Kierowca ma usłyszeć zarzuty. Na stacjach będzie taniej, być może już w przyszłym tygodniu. Wisła rekordowo niska, promy w Warszawie nie pływają.
10: Dwunasta.
11: Prokuratura wyjaśnia, co dokładnie wydarzyło się w miejscowości Sypień w województwie łódzkim. 11-letni chłopiec, jadąc na hulajnodze elektrycznej, zderzył się z kombajnem. Nie przeżył. Reporter Radia Z Mateusz Kudlarek z nami. Jakie są najnowsze ustalenia?
12: 48-letni kierujący kombajnem został zatrzymany przez policję. On ma dziś zostać przesłuchany w prokuraturze. Usłyszę zarzuty. To dlatego, że w miejscu, w którym doszło do wypadku, nie powinno go wtedy być. Mówił mi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
13: Nie powinien się bowiem poruszać tą drogą, a poza tym kombajn miał to znaczy ze złej strony rozłożone urządzenia.
12: Nieoficjalnie wiadomo, że kombajn miał z przodu zamontowany tak zwany header, czyli urządzenie do ścinania roślin. Taka jazda jest nielegalna. Zgodnie z przepisami header musi być zdjęty. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
11: Za spowodowanie śmiertelnego wypadku 48-latkowi może grozić do 8 lat więzienia. Paliwo tańsze w hurcie, na razie o kilka groszy, za chwilę taniej może też być na stacjach, a to m.in. dzięki sytuacji na giełdach, która uspokoiła się po zapowiedzi wznowienia rozmów USA z Iranem. A o szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
14: O tym, że jest szansa na spadki cen na stacjach i to znaczących w obecnej sytuacji, mówi analityczka rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak, ale zaznacza, że jest jeszcze kilka niewiadomych.
15: Oczywiście wszystko jest pod warunkiem, jeżeli...
14: Słowa amerykańskiego prezydenta przełożą się na faktyczny przełom, sytuacja na giełdzie się utrzyma.
15: I co jeszcze ważne, umocnienie złotego wobec dolara, które również notujemy.
14: A to sprzyja prognozom większych spadków cen na stacjach. Grażyna Wiatr, Radio Z.
11: To z kolei może zmniejszyć presję na rząd, który zapowiada na ostatnie 2 tygodnie wakacji nowy, ale mniejszy program wspierający kierowców. Elektrownia atomowa w Pokrz na Węgrzech nadal działa. To dzięki temu, że poziom wody w Dunaju nieco się podniósł. Dziś w nocy do jej całkowitego wyłączenia brakowało zaledwie milimetrów. Nadal jednak pracuje tylko jedna turbina, a to ułamek możliwości siłowni. Premier Peter Madziar podziękował firmom i obywatelom za odpowiedzialność i oszczędzanie energii. Wczoraj i przedwczoraj mieliśmy o 600-700 MW mniejsze zużycie energii niż prognozowali eksperci. Zróbmy to samo dzisiaj i w nadchodzących dniach. Premier dodał, że od piątku spodziewane jest ochłodzenie, a w górnym odcinku Dunaju zapowiadane są deszcze. Niskie poziomy rzek także w Polsce. Susza w wielu miejscach, tropikalne upały tylko ją potęgują, dlatego rzeki wysychają. Widać to m.in. na Wiśle w Warszawie przy wodowskazie Bulwary. Jest reporter Radia Z Michał Dzieneński.
16: Zgłaszam się.
11: Czy jest szansa na poprawę sytuacji?
16: Cała nadzieja w końcówce tygodnia, kiedy ma zrobić się chłodniej i ma padać deszcz. Co prawda ulewie i burze, ale to zawsze coś, choć to tylko na chwilę poprawi sytuację, przyznaje w Radiu Z hydrolog MGW Jan Szymankiewicz.
17: My potrzebowalibyśmy do zażegnania tej suszy raczej opadów o charakterze stacjonarnym, ciągłym, które by przez kilka tygodni jednostajnie padały.
16: A tu na wysokości bulwarów daleko do normalnego stanu wody, sucho i płytko.
18: Na wodowskazie jest 110, od połowy lipca cały czas idzie w dół, tu nic wody nie przybywa.
16: Z powodu suszy już kolejny rok w wakacje są problemy z kursowaniem promów. Tu obok mnie na przystani Kartka czytam, z uwagi na niski stan wody w Wiśle kursowanie promów zostało zawieszone do odwołania, no to sobie nie popływam. Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z.
11: W Polsce mamy w tej chwili ponad 60 ostrzeżeń hydrologicznych. A w Radiu Z wiadomości kulturalne moje dla Was, Paula Michalik.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz, w tramwaju mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby.
1: Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad.

0: Wybiło południe. Do sądu w Częstochowie trafił już akt oskarżenia w sprawie śmierci 23-letniej kobiety w Kłobucku. Tragedia rozegrała się w listopadzie minionego roku. 1/3 mostów na drogach powiatowych w powiecie cieszyńskim wymaga pilnych remontów. Szczegóły podamy Państwu za chwilę. Dziś upały panują niemal w całym kraju. Termometry w Śląskiem wskażą do 37 stopni. Jutro może być jeszcze cieplej.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Częstochowska prokuratura rejonowa skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie śmierci 23-letniej kobiety. W listopadzie ubiegłego roku policjanci wezwani zostali do jednego z domów w powiecie kłobuckim, gdzie ujawnili ciało kobiety. Badania wykazały, że zmarła wskutek powikłań po porodzie. Śledczy wrócili na miejsce zdarzenia i ujawnili zwłoki noworodka oraz szczątki innego dziecka. Z opinii biegłych wynika, że noworodek był zdolny do samodzielnego życia, ale nie podjął funkcji życiowych ze względu na toksyczne działanie amfetaminy stwierdzonej w jego organizmie. Taki sam narkotyk ujawniono w próbkach pobranych z ciała kobiety. Jej 27-letni partner usłyszał m.in. zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Miał znacznie opóźnić wezwanie pogotowia i zataić fakt porodu. Matka mężczyzny usłyszała zarzut nieudzielenia pomocy rodzącej kobiecie. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia, jego matce do 3. Aż 60 ze 180 mostów na drogach powiatowych w powiecie cieszyńskim wymaga pilnych remontów. Temat stanu przepraw wraca m.in. po czerwcowym zawaleniu się mostu nad Knajką w Dębowcu, którego przyczynę wciąż wyjaśnia prokuratura. Samorząd przygotowuje dokumentację kolejnych inwestycji, bo jak przyznają władze powiatu, część przepraw jest w bardzo złym stanie. Obecnie przygotowywana jest strategia remontowa mająca na celu wydłużenie żywotności przepraw poprzez remonty, które są znacznie tańsze od budowy nowych obiektów, wyjaśnia członek zarządu powiatu Jerzy Pilch.
2: Pamiętajmy, że remont takiego mostu to jest w granicach 7-8 milionów złotych. W tej chwili nasze zaangażowanie dyrektora powiatowego zarządu dróg i całego zespołu jest w tym kierunku, żeby w granicach miliona, półtorej dało się wyremontować jak najwięcej takich obiektów, no bo wtedy wydłużamy ich żywotność, poprawiając ich tonaż.
0: Powiat cieszyński ma jedną z największych sieci mostów w województwie śląskim. Dotąd samorządowi udało się wyremontować 17 przepraw, a obecnie przygotowywana jest dokumentacja dla kolejnych 12 inwestycji. 4 następne są już gotowe do realizacji. Dziś temperatura w Śląskiem może osiągnąć nawet 37 stopni Celsjusza. W całym województwie obowiązują ostrzeżenia najwyższego 3 stopnia przed upałem, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lejący się z nieba żar daje się we znaki mieszkańcom Katowic oraz ich pupilom. Jak zatem radzimy sobie z tak wysoką temperaturą?
3: Ciężko, ale jakoś sobie muszę radzić. Mam przenośną klimatyzację w domu.
4: Mieszkając na poddaszu, mam tak gorąco, że to jest tragedia.
5: Jak pani się chroni przed upałami?
4: Dużo pić wody z solą, może, bo woda zatrzymuje sól w organizmie.
5: Widzę, że pani ma psa, tutaj też trzeba zwrócić uwagę na bezpieczeństwo.
3: Jak najmniejsze spacery, no wiadomo, jak najkrócej, tym bardziej jeżeli jest pies o krótkich łapach, no to wiadomo, że wszystko paruje z dołu, także jak najbardziej się nawadniać.
4: No, duża ilość picia przede wszystkim dla psów.
5: I przebywanie w cieniu.
4: Tak.
0: Te głosy zebrał reporter Radia Katowice Adam Dąbrowski. Upały utrzymają się do końca tygodnia.
1: Informacje ze świata.
0: W nocy Rosjanie 1049 razy zaatakowali ukraińskie miasta, poinformował Sztab Generalny Ukrainy. Większość uderzeń dotknęła Zaporoże i Sumy. W tym ostatnim mieście zginęły 3 osoby, a kilkanaście zostało rannych.
6: Rosyjskie pociski spadły na 60 miejscowości w obwodzie zaporowskim, podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosjanie uderzyli za pomocą dronów, rakiet, lotnictwa i artylerii dalekiego zasięgu. Zaporowska administracja zarejestrowała zgłoszenia o uszkodzeniu łącznie 109 budynków i infrastruktury. Ciężkie bomby lotnicze spadły na Sumy. Według agencji Ukrinform zginęły 3 osoby, w tym 2 dzieci. Wiadomo także o śmierci jednej osoby w Mikołajowie. W nocy były syreny alarmu przeciwlotniczego w Kijowie. Nie ma informacji o stratach. Ukraińskie media podały, że obrona powietrzna zestrzeliła ponad 160 rosyjskich bezzałogowców.
0: Relacjonował Maciej Jastrzębski. Dziś gorąco, termometry wskażą do 37 stopni Celsjusza, już teraz około 33 kresek powyżej zera. Niebo jest bezchmurne lub z małym zachmurzeniem. Ciśnienie to 1015 hektopaskali, a biometr niestety niekorzystny, co oznacza, że pogoda źle wpływa na to, jak się czujemy. I to wszystko teraz. O 13 informacje Radia Katowice przedstawi Piotr Pagieła. Dziękuję za uwagę, życzę Państwu dobrego popołudnia. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.
7: Gorko.
8: Gorko.
7: Gorko.
8: Bardzo,
7: Wojciech
8: bardzo,
7: Skowalski.
8: Bardzo. A propos tych nazw, to mnie się najbardziej podoba Pierniki Toruń.
7: A ta, i ta jest autentyk?
8: No pewnie.
7: Aha, Pierniki Toruń. Ciekawe, w jakim wieku są zawodnicy tego.
8: No właśnie, to jest bardzo, bardzo interesujące.
7: Z drugiej strony panie są zgodne, że niezłe ciacha. Dobrze, a co z pogodą?
8: Proszę państwa, no niestety ta upalna aura wpływa na rozdrażnienie. I to jest sytuacja bardzo niekorzystna, no bo wyobraźmy sobie, żona wsiada do samochodu, my krzyczymy na żonę, żona krzyczy na nas i to rozdrażnienie powoduje ten krzyk, a ten krzyk nadmierną potliwość. No i znowu jest źle, prawda?
7: No tak. No.
8: W ogóle krzyk jest niewłaściwym środkiem komunikacji, no ale to już pozostawmy, bo oczywiście. Nie teraz o tym. Proszę państwa, słonecznie
7: chyba,
8: najwyżej...
7: Chyba, że krzyk Munka, to...
8: Chyba, że tak.
7: To on jest fajnym środkiem komunikacji.
8: Słonecznie z najwyżej małym zachmurzeniem bez deszczu, powietrze pochodzenia zwrotnikowego, temperatura maksymalna od 34 do 37 stopni. Ona jeszcze pnie się w górę o tej porze dnia. Upał i to taki konkretny, wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Proszę państwa, w nocy też bardzo ciepło, do 22 stopni, czyli podobnie jak wczoraj. Ta noc będzie bardzo przyjemna, bezchmurnie lub zachmurzenie małe, bez deszczu, wiatr delikatny. Delikatny, słaby z południowego wschodu. W środę od rana słonecznie w całym regionie, zachmurzenie najwyżej małe, powtórka z rozrywki, bez opadów, wszędzie zapanuje upał. No, może z tą różnicą, że będzie do 38, a dzisiaj do 37, czyli niewielka różnica, ale jednak. Możemy utrzymywać, że dzień będzie bardzo podobny do dzisiejszego z tą upalną właśnie wysoką temperaturą. Czwartek, no tutaj w czwartek szykuje nam się troszkę zmian, bo będziemy mieć zachmurzenie umiarkowane od małego i później zróżnicowane od małego po duże miejscami. Po południu lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu, mogą pojawić się także burze. Oczywiście nie powiemy państwu, gdzie dokładnie i kiedy, no bo te burze to one rządzą się swoimi prawami, wiadomo. Temperatura maksymalna w czwartek do 34 stopni, wiatr ze zmiennych kierunków, no ale jak zdarzy się burza, no to będzie silniejszy i porywisty i to wiadomo. Proszę państwa, do piątku musimy jakoś wytrzymać z tą wysoką temperaturą. Później delikatna zmiana w pogodzie. Będzie trochę chłodniej. Niedużo, ale jednak. Powyżej 25 stopni, ale przed 30. I to jest już taka optymistyczna wersja. A do tego jeszcze przewidywane są opady deszczu. Ale to jutro jeszcze na bieżąco państwu będę po kolei wyjaśniał.
7: Więc tak, można albo wytrzymywać, prawda? Zacznę stawić się i po prostu wytrzymać. Albo można też, bo ja znalazłem przed taką, proszę pana, prognozę. 18 stopni maksymalnie, szansa opadów 0%, wilgotność 52 stopnie, wiatr miły 14 km na godzinę. Sydney, Australia, ale to...
8: Ale oni mają tam zimę teraz. To jest zupełnie inna sytuacja.
7: Jakby ktoś naprawdę chciał, to można zawsze spróbować tam...
8: 14 stopni, tak?
7: No, jakieś, no to poważna jakieś last minute i się tam udać po prostu.
8: Żeby się ochłodzić do Australii. Taka nasza sugestia dziś przed południem.
7: Przy czym jazda do Australii na ostatnią chwilę... Czy tam jakby specyficzny gatunek, znaczy, chciałem powiedzieć, że jakby to się może skończyć tym, że człowiek pójdzie z torbami, prawda? Ale to...
8: Tak.
7: Wojciech Skowroński.
8: Kłaniam się państwu.
7: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia po 14.
9: Drogowym raportem przed godziną 13 w Radiu Katowice Wojciech Pacula. 60 kilka zdarzeń wpisanych mamy w meldunek śląskich dróg jak do tej pory. Oto kilka ostatnich zgłoszeń. Jastrzębie-Zdrój, ulica Piastowska, Kalety, Tarnowskie, ulica Tarnogórska. Tu wypadek, jedna osoba ranna w zdarzeniu osobówki. Osobówki z dostawczakiem konkretnie. I zgłoszenie ostatnio o potrąceniu jadącego na rolkach. To Żywiec. Nie ma zagrożenia utraty życia tej poszkodowanej osoby, jak wstępnie służby nam przekazały. Warunki termiczne, no, komfortu, rzecz jasna, jazdy no, nie poprawią w ciągu najbliższych godzin, a w wielu miejscach utkniemy w korkach, mimo że to wakacyjny czas, ale to czas, gdzie w wielu miejscach właśnie remonty. I tak, do 18 trwać mają roboty na A1 w Dobieszowicach, chodzi o jezdnię w stronę Gorzyczek, bo jezdnia właśnie zwężona. Warunki podobne w Gliwicach. Chodzi o remont skrzyżowania ulicy Pszczyńskiej Sportową w organizacji ruchu Zmian. Podobne w Gliwicach. Chodzi o remont skrzyżowania ulicy Pszczyńskiej Sportową w organizacji ruchu Wieszowskiej, gdzie jest dojazd do Grońca tuż przed wjazdem do bramy wjazdowej właśnie Sławkowskiego Euroterminala. Tych zmian jest bardzo wiele, nie lekceważmy znaków, no i dla wszystkich szerokiej drogi mimo wszystko.
10: Mamy wtorkowe popołudnie, zbliża się godzina 13, pora na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. Iwona Kutyna, zapraszamy.
11: Pałac o ułaskawieniu Starucha wara rządzącym od decyzji prezydenta. Będzie czy nie legislacyjne zamieszanie wokół darmowej wody w restauracjach. 35 stopni w Zamościu i na tym nie koniec. Upał się rozkręca. Staruch. Kibic Legii miał zakaz stadionowy. To nie pierwsze jego problemy z prawem. Wcześniej Staruch był karany za spoliczkowanie Piotra Jakuba Rzeźniczaka i pobicie sympatyka warszawskiej Polonii. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Jak pałac tłumaczy to ułaskawienie?
12: Krótko i bez wchodzenia w szczegóły. Karol Nawrocki zapoznał się z aktami sprawy Starucha i uznał, że decyzja sądu w tej konkretnej sprawie była niesprawiedliwa, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak dodaje, rząd nie może atakować Karola Nawrockiego za stosowanie aktów łaski.
13: Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
12: Od początku kadencji prezydent Nawrocki ułaskawił 7 osób, a 5-krotnie odmówił ułaskawienia. Jan Kielak, Radio Z.
11: Poza Piotrem Staruchowiczem prezydent łaskawił teraz także Adama Borowskiego i Piotra Pytla. Beata Szydło o partyjnych kolegach, którzy z Mateuszem Morawieckim założyli Stowarzyszenie Rozwój Plus. Nie postrzegam ich jako zdrajców, mówi w Radiu Z europosłanka PiSu.
14: Z jakichś powodów zdecydowano się podjąć decyzję, żeby założyć swoją grupę. To jest ich wybór. Natomiast mam nadzieję, że koniec końców będzie to współpraca i będą rozmowy. Przecież wśród tych, którzy są dzisiaj w Stowarzyszeniu Plus, jest wielu naszych kolegów, przyjaciół, znamy się od wielu lat.
11: Zdanie były premier Emocje, które teraz są, opadną i PiS dojdzie do porozumienia. Zamieszanie w sprawie darmowej kranówki w barach, kawiarniach czy restauracjach. Wbrew zapowiedziom obowiązek podawania wody nie wejdzie szybko w życie. Choć rząd wycofał się ze swoich pierwotnych planów, nie wszystko jest stracone. W studiu Wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kubat. Jaka jest najbardziej aktualna wersja szykowanych zmian?
15: Obowiązek będzie, ale nie w szykowanej przez Ministerstwo Klimatu ustawie o gospodarowaniu odpadami. Był w niej zapis o darmowej wodzie w zakładach gastronomicznych, bo to miało prowadzić do zmniejszenia używania opakowań plastikowych i szklanych. Ale choć z tych przepisów na razie zrezygnowano, to mają jeszcze wrócić, ale w innej ustawie, tłumaczy rzecznik resortu Marek Pogorzelski.
16: Pójdą one odrębną ścieżką legislacyjną. Wszyscy zainteresowani będą mogli dzięki temu swobodnie się wypowiedzieć.
15: Bo restauratorzy narzekali, że za mało z nimi te zmiany konsultowano, a mają one podobno olbrzymi wpływ na rentowność ich biznesów.
11: Tak więc na nowe prawo, oczywiste w wielu innych krajach, musimy poczekać. Mimo ogłoszonego w zeszłym roku zawieszenia broni w Strefie Gazy, średnio co godzinę i 20 minut ginie lub jest raniony Palestyńczyk, alarmują Lekarze Bez Granic. Pracownicy organizacji są także świadkami spychania Palestyńczyków do coraz mniejszej przestrzeni za tak zwaną żółtą linię. Ta linia miała służyć bezpieczeństwu. W rzeczywistości jest kolejnym mechanizmem kontroli i przemocy ze strony Izraela, mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Biura Lekarzy Bez Granic.
17: Ludzie mieszkają w przepełnionych namiotach lub prowizorycznych schronieniach, a pomoc jest ograniczona. Powszechnie występują świerzb, infekcje dróg oddechowych, ukąszenia szczurów. Można powiedzieć, że jest to metoda, która ma sprawić, że 1/3 Strefy Gazy staje się miejscem niezdatnym do życia.
11: W czasie trwającego od października rozejmu zginęło ponad 1000 Palestyńczyków, prawie 4000 zostało rannych. Afrykański upał się rozkręca. Czerwone alerty trzeciego najwyższego stopnia dziś w centrum, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Jutro żar niemal w całej Polsce. Przy takich temperaturach pijcie dużo wody, no i obowiązkowo czapka, o czym przypomina w Warszawie pieszym i rowerzystom reporter Radia Z Michał Dzieneński.
18: Ma pan więcej włosów ode mnie, ale mimo to proszę założyć czapkę.
19: Ma pan rację, ja się przyznaję, że popełniłem teraz błąd. Absolutnie, biorę z pana przykład. Jak kogokolwiek spotkam bez czapki, to powiem, że Radio Z poleca, ja też polecam jeździć w czapce.
11: Chłodniej ma zrobić się w weekend. Temperatura spadnie do około 25 stopni.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Dziwne!

0: Jest godzina 14. Częstochowska policja sprawdza, czy doszło do fałszowania dokumentów przy zbieraniu podpisów referendalnych. Pierwszy etap modernizacji ulicy Zwycięstwa w Gliwicach rozpocznie się we wrześniu. Pasażerowie komunikacji powiatowej na Śląsku Cieszyńskim będą mogli kupować bilety przez telefon.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Częstochowska policja sprawdza, czy doszło do fałszowania dokumentów przy zbieraniu podpisów. Sprawę zgłosił częstochowski komitet Czas na referendum. Od kilku tygodni dostajemy od mieszkańców karty, które budzą nasze podejrzenia, mówi Arleta Lizon-Klama z częstochowskiego komitetu referendalnego.
2: Wiemy o tym, ponieważ każda karta jest przez nas weryfikowana pod kątem numeru PESEL. W ostatnią niedzielę pełnomocnik komitetu otrzymał taką spreparowaną kartę. Udało się ustalić tożsamość człowieka, który ją przyniósł. Sprawa została zgłoszona na policję.
0: Zgłoszenie w tej sprawie otrzymaliśmy 2 sierpnia, mówi podkomisarz Kamil Sowiński z Komendy Miejskiej w Częstochowie.
3: Obecnie prowadzone są czynności mające na celu weryfikację przekazanych informacji oraz ustalenie, czy doszło do popełnienia przestępstwa. Na tym etapie, z uwagi na dobro prowadzonego postępowania, nie udzielamy bardziej szczegółowych informacji.
0: Zbiórka podpisów pod inicjatywą referendalną w Częstochowie rozpoczęła się w czerwcu. Komitet chce odwołania zarówno prezydenta, jak i Rady Miejskiej. Zebrać potrzeba 15 900 podpisów. Jak podają inicjatorzy, dotychczas zebrano ich ponad 14 000. Pierwszy etap modernizacji ulicy Zwycięstwa w Gliwicach rozpocznie się we wrześniu. Zaplanowano m.in. więcej zieleni i przestrzeni dla pieszych z zachowaniem dwukierunkowego ruchu samochodów. Pierwszy etap obejmie odcinek od ulicy Dolnych Wałów do ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Roboty mają zakończyć się latem przyszłego roku. Szacowany koszt to około 9 milionów złotych. Pasażerowie komunikacji powiatowej na Śląsku Cieszyńskim będą mogli kupować bilety przez telefon. Starostwo powiatowe w Cieszynie wspólnie z przewoźnikami obsługującymi linie powiatowe uruchamia system sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej Cieszkobus. Od 1 sierpnia rozwiązanie wdrażane jest etapami, a od 24 sierpnia obejmie wszystkie linie powiatowej komunikacji autobusowej. Początkowo system umożliwi zakup biletów miesięcznych i jednodniowych oraz dostęp do rozkładów jazdy i komunikacji. W kolejnym etapie będzie można kupować także bilety jednorazowe.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Teraz o kolejach, bo kolejarze zapewniają, że wysyłają w trasę pociągi ze sprawną klimatyzacją, ale uprzedzają, że podczas upału urządzenia ulegają awarii. Mateusz Gdowski z PKP Intercity powiedział, że pasażerowie mogą być pewni, że zaplanowana podróż się odbędzie. Dodał jednak, że czasem wysokie temperatury wpływają na komfort podróży.
4: Organizacyjnie jesteśmy przygotowani do tej fali upałów, natomiast no proszę pamiętać, że to jest sytuacja ekstremalna, która dotyka wszystkie branże, także ta podróż może być mniej komfortowa niż zazwyczaj.
0: Jeśli klimatyzacja w pociągu przestaje działać, należy zgłosić to drużynie konduktorskiej. W takiej sytuacji można też prosić o wodę. Zepsuta klimatyzacja jest też podstawą do złożenia reklamacji. Dziś w regionie słonecznie i upalnie, temperatura do 37 stopni.
5: Na zegarach już niemal godzina 14, mamy wtorek, 4 dzień sierpnia, pora na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutena, dajmy głośniej i posłuchajmy.
6: Jeszcze jesienią będzie nowa partia, zapowiada Mateusz Morawiecki. Areszt dla 18-latka, podejrzane jest o usiłowanie zabójstwa kobiety. Rekordowo niskie poziomy rzek, na horyzoncie nie widać poprawy. Rozwój Plus nie będzie tylko stowarzyszeniem i klubem parlamentarnym, stanie się też partią. I to, jak zapowiada Mateusz Morawiecki w podcaście Rymanowski Live, do 15 października. To oznacza nowy twór po prawej stronie sceny politycznej i rodzi pytania, co dalej. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
7: Wśród polityków nie ma żadnego zaskoczenia, bo dla wielu powstanie nowej formacji to dość naturalna konsekwencja partyjnego rozłamu. Nie komentuje ich działań, mówi krótko Zbigniew Kuźmiuk, choć przyznaje, że ma żal do kolegów.
8: O tych działaniach nie powiedzieli wprost. Cały czas mówili, za wszelką cenę chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości, a jednocześnie tworzyli strukturę konkurencyjną.
7: Formalnie politycy zrzeszeni wokół Mateusza Morawieckiego wciąż są członkami PiS-u. Pytanie, czy komunikat byłego premiera przyspieszy decyzję o ich wykluczeniu.
6: Na ten moment frakcja Morawieckiego to 41 posłów, jeden senator i 3 europosłów. Jest tymczasowy areszt dla 18-latka z Ukrainy. Tak zdecydował wrocławski sąd. Chłopak jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa kobiety. Miał wejść za 30-latką na klatkę schodową i tam zaatakować ją nożem. Przed sądem jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Jaka dokładnie jest decyzja sądu? Czy 18-latek coś powiedział?
9: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. 18-latkowi grozi wysoka kara, bo jak za zabójstwo, i uznał też, że jest obawa ucieczki. Mężczyzna na korytarzu odezwał się tylko raz, żeby przeklnąć. Na sali nie przyznał się do zarzutów, nie wytłumaczył, dlaczego miał zaatakować kobietę, ani nie odpowiadał na pytania prokuratora. 18-latek prawdopodobnie nie znał zaatakowanej kobiety. Śledztwo jest na początkowym etapie. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
6: Ranna kobieta wyszła już ze szpitala. Zbiorniki z niebezpiecznymi substancjami są w krytycznym stanie i zaczynają przeciekać. Inspektorzy ochrony środowiska skontrolowali nielegalne składowisko odpadów w podwarszawskim Wołominie. Wyniki są alarmujące, a władze miasta rozpaczliwie proszą rząd o pomoc. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
10: Władze miasta nielegalne składowisko nazywają tykającą bombą, która w każdej chwili może wybuchnąć. Wyniki kontroli nie pozostawiają złudzeń. Zbiorniki są zardzewiałe i zaczynają przeciekać, mówi burmistrz miasta Elżbieta Radwan.
11: Jest wytłuwalny, chemiczny opar na całym tym terenie. To już naprawdę nie są żarty.
10: Samorządowcy szacują koszt likwidacji składowiska na 200 milionów złotych i apelują do rządu, żeby jak najszybciej przeznaczył na ten cel pieniądze z rezerwy kryzysowej. Jan Kielak, Radio Z.
6: W zeszłym roku władze Mazowsza ogłosiły przetarg na utylizację niebezpiecznych odpadów. Został jednak unieważniony ze względu na niewystarczające środki w budżecie. Rzeki w Polsce są już nimi tylko z nazwy. Przypominają właściwie niewielkie, wysychające strumienie. Hydrolodzy alarmują, że wkrótce pobite zostaną absolutne rekordy minimalnych stanów na wielu odcinkach rzek, mówi Paweł Staniszewski, synoptyk, hydrolog z IMGW.
12: Aktualnie absolutne minimum zostało już pobite w zlewni Sanu, Bugów, w zlewni Warty, w zlewni Środkowej i Górnej Wisły, a w najbliższych dniach niewykluczone, że również pojawi się pobicie absolutnego rekordu minimum w Szczecinie, a również w Warszawie, gdzie tak de facto rekord był zanotowany rok temu, a w tym roku być może po kolejnej fali upałów będzie pobity kolejny rekord.
6: To jednak nie jest wyścig, a bardzo poważny problem. Wysychające rzeki to katastrofa dla rzecznych ekosystemów i terenów w ich pobliżu. Kolejne wiadomości w Radiu Z o 15:00. Będzie z Wami Lucyna Płużyczka.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Co przed nami, o tym Wojtek Skowroński. Witamy.
14: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Porą popołudniową, spadek koncentracji uwagi, zmęczenie, rozkojarzenie. To wszystko wpływa przy tak wysokiej temperaturze na nasze samopoczucie. Uważajmy na siebie, zwłaszcza o tej porze, kiedy powoli rozpoczynają się powroty z pracy do domu. Pamiętajcie o tym, zwłaszcza w samochodach. Dziś słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, oczywiście bez deszczu do końca dnia. Na termometrach, kiedy teraz spojrzymy, od 34 do 37 stopni, a więc upał, i to taki bardzo ekstremalny, wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że noc też będzie bardzo ciepła, bo od 19 do 22 stopni, bezchmurnie lub zachmurzenie małe, oczywiście bez deszczu. W środę od rana słonecznie w całym regionie, wszędzie zapanuje upał, gdyż temperatura wyniesie od 35 do 37, a nawet 38 stopni, czyli troszkę cieplej niż dziś, troszkę goręcej niż dziś. Wiatr słaby i umiarkowany z południa i południowego zachodu. Czwartek, zachmurzenie zróżnicowane od małego po miejscami duże. Po południu lokalnie możliwe będą punktowe opady i burze. Oczywiście nie jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie i o której porze, bo te zjawiska burzowe rządzą się swoimi prawami. Temperatura maksymalna od 32 do 34 stopni, wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Jedynie w czasie burz silniejszy i wiadomo porywisty. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że delikatne ochłodzenie przyjdzie już po 7 sierpnia. Wtedy też przewidywane są opady deszczu, ale o tym na bieżąco będziemy informować.
13: Wczoraj miało być, że po 6, dzisiaj, że po 7, jutro będzie, że po 8. Może nie, zobaczymy. Tak to się rzeczywiście w pogodzie dzieje, że trochę nam się czasami pewne zjawiska przesuwają, ale na ogół upał, jeszcze raz upał. Uważajmy na siebie, drodzy Państwo. Wojciech Skowroński, to była najnowsza prognoza pogody.
15: Szczegóły przekaże Wojciech Pacula.
16: I kolizję zgłoszoną mamy w Świętoszówce na odcinku drogi wojewódzkiej 944, to kierunek Jasienica i korek Hakot Pogórza właśnie w tę stronę, jadąc od Skoczowa do węzła Harbutowice. To południe regionu. Aglomeracja teraz zdecydowanie tłoczniej już niż pół godziny temu chociażby, a więc na 14.30 odstoimy na linii DTS-ki Chorzów, Katowice, Sosnowiec. Dotyczy to również zatłoczonego dość mocno akurat fragmentu DTS-ki w samych Gliwicach. To w stronę Katowic także. Podobnie rzecz się ma na A4, tu w stronę Krakowa jadąc, jak i na Krajowej Drodze 94 na tym fragmencie Dąbrowa Górnicza Olkusz, jak i od Dąbrowy Górniczej w stronę Sosnowca i Katowic. Sporo miejsc, gdzie zmiany w organizacji ruchu wynikające wprost z prac remontowych, no tak to bywa w ten wakacyjny czas i naprawdę multum tych utrudnień w całym województwie śląskim. Przykładowo niektóre przywołuję: A1 do Bieszowice, 94 Olkusz oraz Będzin. Podobnie na 44 na sporym odcinku w Tychach, konkretnie jadąc do Bierunia Nowego, aż jedziemy w takim paśmie remontowych zwężeń, to z jednej, to z drugiej strony. Zwalniamy także na 79 na odcinku Jaworzno-Mysłowice i to w obie strony. Korek uformował się również na trasie S1 od węzła Sulno w Dąbrowie Kuńczej w Strzemieszycach, gdy się kierujemy do Sosnowieckiej Porąbki, to jest tak docelowo kierunek dojazdu do A4. Lokalnie problemy również o tej porze z dojazdem dużego sprzętu do baz Euroterminala w Sławkowie. Ulica Chrubieszowska też z fragmentami w remoncie, a więc cierpliwość testują kierowcy i tam. Szczęśliwej drogi mimo wszystko dla wszystkich, którzy w trasie.
15: Cierpliwość, bardzo ważna cecha. 14.30 na zegarach.

Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Zapraszamy na informacje w skrócie w studiu Piotr Pagiło.
1: W gminie Poczesna w powiecie częstochowskim odbędzie się referendum. Mieszkańcy zdecydują o odwołaniu wójta Artura Sosny. Inicjatorzy referendum zebrali wymagane 1000 podpisów. Według nieoficjalnych informacji referendum ma się odbyć 27 września. Rudzki rynek, czyli plac Jana Pawła II, przejdzie metamorfozę. Będzie więcej zieleni, o co wnioskowali od dawna mieszkańcy. Obecnie to wielki betonowy plac. Miasto pozyskało środki na odnowę rynku, ale też kilku miejskich skwerów. Ma być ładniej, wygodniej i bezpieczniej, to w Gliwicach. Tam zaprezentowano plan przebudowy reprezentacyjnej arterii miasta, czyli ulicy Zwycięstwa. Pierwszy etap prac dotyczący odcinka od ulicy Dolnych Wałów do Wyszyńskiego ma ruszyć w połowie września. Tyski Zakład Usług Komunalnych zdecydował na o czasowym wstrzymaniu koszenia traw. Dotyczy to tych obszarów miasta, którymi ta inwestycja się zajmuje. Powodem są upały.
2: To wtorek, 4 sierpnia, już prawie godzina 15. Najnowsze wiadomości w Radiu Z ma dla nas Lucyna Płużyczka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zapraszamy.
4: Susza ogranicza produkcję prądu, elektrownie zmniejszają moc. Nie wybuch w centrum Warszawy, na miejscu pracują saperzy. Opóźnia się powrót naszych siatkarskich mistrzów z Chin. Posłuchajcie dlaczego.
2: 15.
4: Dwie elektrownie grupy Enea, Połaniec i Kozienice, ograniczają produkcję prądu. Powodem są susza i ekstremalnie niski poziom wody w Wiśle. A przed nami kolejna fala upałów i temperatury sięgające blisko 40 stopni. Łączymy się z reporterem Radia Z Marcinem Friedrichem. Rozmawiałeś z hydrologiem z IMGW. Czy w najbliższym czasie sytuacja może się zmienić?
5: No owszem, jest spodziewane ochłodzenie w perspektywie kilkunastu dni i być może w dłuższej perspektywie także opady, ale to nie zmieni sytuacji hydrologicznej, mówił mi Paweł Staniszewski z IMGW.
6: Nie opady burzowe, nie opady nawalne, nie opady krótkotrwałe, a rozłożone w czasie, równomiernie.
5: Musiałyby być to po prostu miesiące opadów, a być może nawet rok. Dopiero wówczas sytuacja wróciłaby do normy. W tej chwili sumy opadów notowanych przez stacje meteorologiczne w Polsce odbiegają od tej średniej normy mniej więcej o połowę. Marcin Friedrich, Radio Z.
4: Z ekstremalną suszą boryka się wiele krajów Europy. Węgrzy byli dziś o krok od całkowitego wyłączenia swojej elektrowni atomowej ze względu na bardzo niski stan wody w Dunaju. Akcja służb w Warszawie w Alei Solidarności. Podczas prac związanych z przebudową torów tramwajowych ekipy znalazły niebezpieczny przedmiot. Wszystko wskazuje na niewybuch. Na miejscu jest reporter Radia Z Tomasz Kubat. Jak tam teraz wygląda sytuacja?
7: Od ponad godziny na miejscu jest patrol saperski, który bada niewybuch. Wcześniej zajmowali się nim policjanci.
8: Skierowany na miejsce patrol policji z grupy rozpoznania pirotechnicznego chętnie potwierdził, że to niebezpieczne znalezisko może pochodzić z czasów II wojny światowej.
7: Powiedział Radiu Z Rafał Markiewicz ze stołecznej policji. Funkcjonariusze zamknęli Aleję Solidarności od Kina Femina do Placu Bankowego. Nie są przepuszczani ani piesi, ani jakiekolwiek pojazdy. Wydano także zalecenia dla mieszkańców, by nie podchodzili do okien i nie wychodzili na zewnątrz. Na miejscu jest coraz więcej służb. Pojawiły się także zapewne na wszelki wypadek karetki pogotowia. Z Alei Solidarności w Warszawie Tomasz Kubat, Radio Z.
4: Dopóki saperzy nie podniosą i nie wywiozą niewybuchu, ta część centrum Warszawy będzie zamknięta dla ruchu. Kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego nad Bałtykiem. Do zdarzenia doszło przed południem, 56 km na północny zachód od Koszalina. Poinformował o tym minister obrony. To już drugi taki przypadek w tym tygodniu, kiedy dyżurna para naszych samolotów przechwyciła rosyjskie maszyny nad morzem. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym ma dziś usłyszeć 48-latek kierujący kombajnem. To on prowadził wczoraj maszynę rolniczą w miejscowości Sypień w województwie łódzkim. W zderzeniu z nią zginął 11-letni chłopiec, który jechał na hulajnodze elektrycznej, mówi Radiu Z prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
9: Na miejscu zdarzenia zostały wykonane oględziny z udziałem biegłego z zakresu ruchu drogowego. W ten sposób ustalono, że kierujący kombajnem ponosi winę za wypadek, nie powinien się bowiem poruszać tą drogą, a poza tym kombajn miał nieprawidłowo, to znaczy ze złej strony rozłożone urządzenia.
4: Nieoficjalnie wiadomo, że kombajn miał z przodu zamontowany tak zwany header, czyli urządzenie do ścinania roślin. Taka jazda jest nielegalna. Zgodnie z przepisami header musi być zdjęty. 48-latkowi może grozić do 8 lat więzienia. Zwycięstwo w Lidze Narodów, a po nim problemy. Naszym siatkarzom ciągle nie udało się wrócić do Polski z Chin, gdzie zdobyli złoto. Najnowsze informacje na ten temat zbiera Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Co teraz dzieje się z naszą drużyną, no i czy wiadomo już, kiedy wróci do kraju?
3: Biało-czerwoni zostali w Pekinie, tam przenocują i dopiero jutro przylecą do Warszawy. Na Okęciu powinni być mniej więcej o 7:30. Na lotnisku planowane jest krótkie powitanie naszych złotych medalistów. Wiemy, że Polacy nie przylecą w pełnym składzie. Zabraknie m.in. trenera Nikoli Grbicia i Wilfredo Leona. Oni polecą w swoim kierunku, bo pamiętajmy, że teraz przed kadrą kilka dni wolnego. Kibice na lotnisku będą mogli spotkać się z 11 zawodnikami. Wśród nich będzie MVP całej Ligi Narodów, czyli Tomasz Fornal.
4: Siatkarze utknęli w Chinach, bo ich samolot znikł, bo do Pekinu miał opóźnienie. No i ten do Warszawy już odleciał bez naszej ekipy. Teraz Ekonomia w Radiu Z i Iwona Kutyna.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Słuchajmy zatem szczegółów, co na drogach, o tym opowie Wojciech Pacula.
11: A w tym raporcie o tej porze informacja o kolizjach, przede wszystkim z okolic Gliwic. Jedną ze zdarzeń w okolicy Knurowa, autostrada A1 przed rozjazdem wojewódzką 921, Pilchowice-Gierałtowice. To tylko stłuczka, ale dość spore zamieszanie, jak przekazuje dyżurny z Wydziału Ruchu Drogowego tu w Katowicach z Komendy Wojewódzkiej. Druga stłuczka zgłoszona też w Gliwicach na węźle Sośnica. Mamy w piasku także na 86 zdarzenie dwóch autosobowych. Patrol drogówki dojechał na miejsce zdarzenia według dyżurnego Wydziału Ruchu. Tutaj bez dramatu. Oficjalnie 96 zdarzeń wpisanych w meldunek śląskiej drogówki. Przytkana teraz po kolizji więc A1 od węzła Sośnica w Gliwicach w stronę Knurowa, więc na południe jadąc. Katowice tutaj standard, o tej porze tłoczą na linii 79. Chorzów, Katowice Centrum, a więc tunel i potem rozjazd węzłem Bagien na Sosnowiec Mysłowice. Bluźnie już w stronę Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Nieco dalej tłoczną zrobiło się na 94 i 86 tu na wysokości Będzina. Mamy tam fragment z remontem. Potem 94 w Dąbrowie Górniczej mocno przytkana w okolicy węzła Sulno, odbijając na południe. Także korek na S1 na dojeździe do A4, a w Olkuszu na 94 już trzeci, czy może nawet czwarty rok prac drogowych. Za rok ogłoszono ma być finisz. Niestety to droga przez mękę, mówię o Olkuszu. W aglomeracji na teraz 79 przy Zmysłowice z dojazdem do węzła Jęzor. Spowolniony ten przejazd przy sklepach na 79 w Jaworznie. Podobna sytuacja. No taki to czas zakupów. Multum, tak bym powiedział, miejsc, gdzie remontowe utrudnienia, a więc nie lekceważmy też znaków drogowych, które wcześniej o tym właśnie informują. Szerokości mimo wszystko od Autoradia.
0: Dzięki za raport. Na zegarach już 15:31.

0: Zapraszamy na informacje w skrócie w studiu Piotr Pagiło.
1: W gminie Poczesna w powiecie częstochowskim odbędzie się referendum. Mieszkańcy zdecydują o odwołaniu wójta Artura Sosny. Inicjatorzy referendum zebrali wymagane 1000 podpisów. Według nieoficjalnych informacji referendum ma się odbyć 27 września. Rudzki rynek, czyli plac Jana Pawła II, przejdzie metamorfozę. Będzie więcej zieleni, o co wnioskowali od dawna mieszkańcy. Obecnie to wielki betonowy plac. Miasto pozyskało środki na odnowę rynku, ale też kilku miejskich skwerów. Ma być ładniej, wygodniej i bezpieczniej. To w Gliwicach. Tam zaprezentowano plan przebudowy reprezentacyjnej arterii miasta, czyli ulicy Zwycięstwa. Pierwszy etap prac dotyczący odcinka od ulicy Dolnych Wałów do Wyszyńskiego ma ruszyć w połowie września. Tyski Zakład Usług Komunalnych zdecydował na odczasowym wstrzymaniu koszenia traw. Dotyczy to tych obszarów miasta, którymi ta inwestycja się zajmuje. Powodem są upały.
2: Wtorek, 4 sierpnia, mamy 16. Najnowsze wiadomości w Radiu Z prezentuje Lucyna Pużyczka.
3: Kolejny rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Nielegalna baza paliwowa w Szczecinie, SKO po stronie inwestora. Schroniska mają wielki problem, fala upałów zagraża zwierzętom. Znów rosyjski samolot został dziś przechwycony nad Bałtykiem. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że to już drugi taki incydent od początku tygodnia i trzeci w ciągu zaledwie 5 dni. Informacje w tej sprawie zebrał reporter Radia Z Jan Kielak.
4: Dzień dobry.
3: Co udało ci się ustalić?
4: Para polskich myśliwców przechwyciła rosyjski Il-20 nieco ponad 50 km od Koszalina. Rosyjski samolot rozpoznawczy nie przekroczył jednak naszej przestrzeni powietrznej. Według szefa MON to kolejne działanie prowokacyjne Rosji, która ostatnio coraz częściej sprawdza czujność i gotowość systemów obrony NATO. Do przechwyceń rosyjskich samolotów rozpoznawczych Il-20 nad Bałtykiem doszło też wczoraj i w piątek, a poprzednie takie incydenty miały miejsce w połowie lipca.
3: Według ekspertów loty nad Bałtykiem rosyjskich samolotów wojskowych bez planów lotu i włączonych transponderów mogą powodować zakłócenia w ruchu lotniczym w tym regionie. Członkostwo w nowej partii nie, współpraca tak. Była premier Beata Szydło określi scenariusz na przyszłość dla prawicy po największym w historii podziale. I w Radiu Z apeluje do partyjnych kolegów o rozwagę. Bo jak mówi, trzeba pamiętać, żeby nie przekroczyć granicy i nie powiedzieć jednego słowa za dużo. Czy po tąpnięciu w PiSie i wielkich politycznych emocjach możliwe jest jeszcze wielkie zjednoczenie? O tym reporterka Radia Z, Karolina Olszewska-Merk.
5: Była premier w Radiu Z mówi jasno, historia jest nauką życia i nawiązując do partyjnych podziałów z przeszłości nie ma wątpliwości, że te nigdy nie wychodziły na dobre. Teraz znów jest tąpnięcie i to potężne pytanie, więc co dalej?
6: Wiemy wszyscy, że w pewnym momencie trzeba po prostu usiąść do stołu i zacząć rozmawiać o współpracy.
5: Bo jak mówi Beata Szydło, jeśli celem jest odsunięcie obecnego rządu od władzy, to podzielone Prawo i Sprawiedliwość tego nie zrobi. Stąd jej zdaniem, gdy emocje opadną, dojdzie do porozumienia.
3: Na razie krystalizuje się plan stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Jak zapowiada były premier w podcaście Rymanowski Live, do 15 października Rozwój Plus będzie partią. Zwrot akcji w sprawie jednego z największych samowoli budowlanych w Polsce. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję prezydenta Szczecina, który starał się powstrzymać budowę bazy paliwowej w prawobrzeżnej części miasta. Inwestycja powstała bez wymaganych zezwoleń i po protestach mieszkańców miasto chciało ją całkowicie zablokować. Tą sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. No to co teraz po decyzji Kolegium?
7: Miasto broni nie składa i zapewnia mieszkańców, że zrobi wszystko, żeby inwestycję zablokować. Zbierane są teraz wszystkie dowody na to, że inwestycja jest nielegalna i gmina odwoła się od decyzji kolegium, mówi Marta Kufel z magistratu.
8: Zgodnie z możliwością dopuszczoną przez organ odwoławczy, po zgromadzeniu odpowiednich dowodów przygotujemy się do tego i ponownie złożymy stosowny wniosek.
7: Spółka, która odpowiada za inwestycję, chce samowolę zalegalizować. Przedstawiciele spółki twierdzą, że rozpoczęli bez wymaganych dokumentów, bo zależało im na czasie. Szczecin. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
3: Bazę buduje spółka Octan Energy, której prezesem jest Iwona Bobrek, szósta na liście najbogatszych Polek. Grubo ponad 30 stopni i codzienna walka o zdrowie oraz życie zwierząt. Skutki fali upałów odczuwają m.in. schroniska i szukają sposobów, żeby ulżyć swoim podopiecznym. Jak wygląda ta walka w schronisku w Chorzowie, sprawdził reporter Radia Z Szymon Kastelik. To lato przynosi wyjątkowo wiele wyzwań, mówiła mu kierowniczka azylu Kamila Maciejczyk.
9: Widzę tutaj ogromny namiot rozstawiony przy kojcach.
10: Tak, by jak najwięcej psiaków miało cień. Przy kontenerze, gdzie mieszkają kociaki, zamontowaliśmy w zeszłym tygodniu markizę, która też zacienia ten obiekt.
9: I baseniki tutaj widzę w paru miejscach stoją.
10: Tak, baseniki już stosujemy od lat, ale niestety wcześniej nie było aż takich upałów. Teraz jest trudniej.
3: Jak dodaje Maciejczyk, kolejnym problemem jest większa niż zwykle liczba porzucanych latem zwierząt. Tylko w lipcu schronisko w Chorzowie przyjęło 120 nowych podopiecznych. Jednocześnie w okresie wakacji wyraźnie spada jednak liczba adopcji.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Przed godziną 17 jeszcze z drogowym raportem w Radiu Katowice Wojciech Pacula. 120 zdarzeń drogowych wpisanych mamy w meldunek śląskiej drogówki na tę porę. Stłuczkę zgłoszono w Katowicach, na przykład na Murskowskiej niedawno. Korek spory niestety uformował się od salonu IKEA, więc od Alei Roździeńskiego przez Murskowską w stronę Tychów jadąc. Kolejne zgłoszenie o kolizji mamy z Częstochowy. Zderzenie dwóch osobówek właśnie z ulicy Rodziny Ulmów zgłoszone. Na głównych drogach w regionie natężenie ruchu zdecydowanie mniejsze niż godzinę temu, co dotyczy oczywiście wielu ulic tych przelotowych, ale w Katowicach na niektórych jednak tłoczno, bo i prace drogowe, a wcześniej też mieliśmy stłuczki i to dotyczy na przykład trasy w stronę Giszowca, czyli Alei Murskowskiej na wiadukcie właśnie po stłuczce jeszcze przejazd tylko jednym pasem w miejscu zdarzenia. W Katowicach sznur aut także na Bytkowskie, na Złotej, gdy się dojeżdża do Bocheńskiego, a więc także w okolice katowickiego dworca PKP. Luźniej natomiast już zdecydowanie na autostradzie A4 i to w obie strony, tu między Mysłowicami a Katowicami. Chwilę postoju sygnalizujemy jeszcze w punkcie poboru opłat na A4, to w stronę Krakowa tylko. Szerokiej drogi dla wszystkich, którzy w trasie, to od Autoradia na teraz.

0: Jest 17. Z powodu upału w Katowicach wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu ozonu w powietrzu. Hamlet po Śląsku z nagrodą publiczności 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. W Gliwicach zaprezentowano plan przebudowy reprezentacyjnej arterii miasta, czyli ulicy Zwycięstwa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Wysoki poziom ozonu w powietrzu w Katowicach. Z tego powodu odnotowuje się umiarkowane i dostateczne parametry jakości powietrza. Stężenie ozonu wzrasta szczególnie w upalne i słoneczne dni. A nawet krótkookresowa ekspozycja na wysokie stężenie ozonu może być niebezpieczna dla organizmu. Więcej w relacji Joanny Opas.
2: Podniesiony poziom ozonu może szkodzić zdrowiu. Powoduje podrażnienie oczu i gardła, kaszel, duszność czy ból w klatce piersiowej. Nawet osoby zdrowe gorzej znoszą wtedy intensywny wysiłek na świeżym powietrzu. W trakcie upałów często mamy nagromadzenie różnych zanieczyszczeń powietrza, mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.
3: W taką pogodę mamy dużą emisję również ozonu. A do tego pamiętajmy, wciąż mamy pyły zawieszone, czyli to wszystko, co emitują stare diesle, ścierające się opony, ścierające się klocki hamulcowe. Mamy koktajl toksycznych substancji, które wpływają na nasze zdrowie.
2: Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby cierpiące na schorzenia układu oddechowego i krążenia.
0: A mieszkańcom Katowic zalecono unikanie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz i ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni do godziny 18.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Hamlet po Śląsku otrzymał nagrodę publiczności 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Tragedię Hamleta księcia Dynymarku w reżyserii Roberta Talarczyka z Teatru Śląskiego zdobyła niemal połowę wszystkich oddanych głosów. Jak mówi Robert Talarczyk, reżyser spektaklu, wyjątkowo cieszy to, że sztuka została nagrodzona przez widzów, bo to w końcu dla nich tworzy się spektakl.
4: Przyjęcie w Gdańsku było niesamowite. Nawet śmiem twierdzić, że było to tak samo dobre, o ile nie lepsze, niż u nas w Katowicach. Więc to jest dowód na to, że ten Hamlet i po Śląsku, i w takiej wersji inscenizacyjnej, którą zaproponowaliśmy, jest spektaklem uniwersalnym.
0: Robert Talarczyk podziękował i pogratulował wyróżnienia także wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie przedstawienia. Ma być ładniej, wygodniej i bezpieczniej. W Gliwicach zaprezentowano plan przebudowy reprezentacyjnej arterii miasta ulicy Zwycięstwa. Badania i konsultacje zmian tego traktu komunikacyjnego łączącego miejski rynek z dworcem kolejowym trwały od początku zeszłego roku. Dziś plan jest gotowy, mówi miejska urbanistka Agata Twardoch.
5: Nie zmieni się funkcjonalność ulicy, będzie ulica dalej przejezdna, będzie szersza przestrzeń dla pieszych, pojawią się drzewa, zieleń i miejsca do siedzenia. Dużo wygodniejsza będzie nawierzchnia. Ona nie będzie powodowała takiego hałasu przy jechaniu samochodem, ale też nie będzie powodowała trudności w poruszaniu się dla osób na przykład na wózkach.
0: Pierwszy etap prac dotyczący odcinka od ulicy Dolnych Wałów do Wyszyńskiego ma ruszyć w połowie września i potrwa do wakacji przyszłego roku. Nie żyje Andrzej Morozowski. Dziennikarz odszedł po długiej chorobie o jego śmierci, poinformowała stacja TVN24, z którą był związany od 25 lat. Miał 69 lat. W TVN24 Andrzej Morozowski prowadził m.in. program Tak Jest. Dziś w regionie będzie do końca dnia słonecznie i upalnie, temperatura do 37 stopni.
6: Przed godziną 17 jeszcze z drogowym raportem w Radiu Katowice Wojciech Pacula. 120 zdarzeń drogowych wpisanych mamy w meldunek śląskiej drogówki na tę porę. Stłuczkę zgłoszono w Katowicach, na przykład na Murskowskiej niedawno. Korek spory niestety uformował się od salonu IKEA, więc od Alei Roździeńskiego przez Murskowską w stronę Tychów jadąc. Kolejne zgłoszenie o kolizji mamy z Częstochowy. Zderzenie dwóch osobówek właśnie z ulicy Rodziny Ulmów zgłoszone. Na głównych drogach w regionie natężenie ruchu zdecydowanie mniejsze niż godzinę temu, co dotyczy oczywiście wielu ulic tych przelotowych, ale w Katowicach na niektórych jednak tłoczno, bo i prace drogowe, a wcześniej też mieliśmy stłuczki, to dotyczy na przykład trasy w stronę Giszowca, czyli Alei Murskowskiej, na wiadukcie właśnie po stłuczce jeszcze przejazd tylko jednym pasem w miejscu zdarzenia. W Katowicach sznur aut także na Bytkowskie, na Złotej, gdy się dojeżdża do do Bocheńskiego, a więc także w okolice katowickiego dworca PKP. Luźniej natomiast już zdecydowanie na autostradzie A4 i to w obie strony, tu między Mysłowicami a Katowicami. Chwilę postoju sygnalizujemy jeszcze w punkcie poboru opłat na A4, to w stronę Krakowa tylko. Szerokiej drogi dla wszystkich, którzy w trasie, to od Autoradia na teraz.
7: Prawie 17, to oznacza, że Lucyna Płużyczka ma dla nas ponownie najważniejsze wiadomości w Radiu Z.
8: Nie żyje Andrzej Morozowski, publicysta i dziennikarz związany z Radiem Z i TVN-em. Fala upałów uderza w energetykę, elektrownie ograniczają pracę. Szokujące nagranie za jedynki, kierowcy nie zatrzymali się przy wypadku.
7: 17.
8: Na początek bardzo smutna wiadomość. Nie żyje publicysta, dziennikarz i nasz kolega Andrzej Morozowski, który przez wiele lat był związany z Radiem Z, a potem z telewizją TVN i TVN24. Mistrz rozmowy politycznej i człowiek wielkiego serca. Praca w newsach to zawsze było moje marzenie, tak mówił w jednym z wywiadów i podkreślał. Dziennikarstwo to było poczucie misji oparte na przeświadczeniu, że jednym z filarów demokracji jest obiektywna, mająca odzwierciedlenie w faktach informacja. W TVN24 Andrzej prowadził m.in. takie programy jak Skaner Polityczny, Studio 24, Prześwietlenie oraz Tak Jest, a w TVN-ie razem z Tomaszem Sekielskim autorski program Teraz My. Zdobył wiele prestiżowych wyróżnień, m.in. Grand Press, Nagrodę Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego oraz telewizyjnego Wiktora. Andrzej Morozowski od dawna walczył z chorobą nowotworową, miał 69 lat. Fala upałów uderza w energetykę. W związku z wysokimi temperaturami wykryto zbyt niski poziom rezerw energii. Dlatego między 17 a 19 polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły tak zwane przywołanie mocy, czyli mechanizm, który pomaga stabilizować sytuację w krajowej energetyce. Łączymy się z reporterem Radia Z Danielem Wrzosem, który jest przed siedzibą sieci elektroenergetycznych. Czy w związku z tym mogą nam grozić przerwy w dostawach prądu?
9: Takiego zagrożenia nie ma. System jest stabilny. Ogłoszono przywołanie mocy, ponieważ pod wieczór przestaje działać fotowoltaika, która dostarcza energię do krajowego systemu, a zapotrzebowanie na prąd rośnie, ponieważ ludzie wracają do domu z pracy, wyjaśnia Wojciech Krzyczkowski z polskich sieci elektroenergetycznych.
10: Mamy bardzo duże zużycie, tak zwany wieczorny szczyt. Ludzie wracają z pracy, włączają kuchenki, pralki.
9: To czwarty raz w historii, kiedy wprowadzono procedurę, która ma zapewnić odpowiednią rezerwę mocy. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
8: Z kolei dwie elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle. Jest szansa na obniżkę cen paliw i to poniżej 8 zł za litr diesla. Analitycy bacznie przyglądają się sytuacji na giełdzie po gwałtownych spadkach na początku tego tygodnia. To skutek odwołania ataku na Iran przez USA i zapowiedzi Trumpa o wznowieniu rozmów z Teheranem. Mimo że Iran zaprzeczył tym doniesieniom, to sytuacja na giełdzie chwilowo się uspokoiła, co przekłada się na obniżenie cen hurtowych. Kluczowe będzie to, czy ta sytuacja się utrzyma, mówi analityczka rynku paliw z biura maklerskiego Reflex Urszula Cieślak.
11: Gdyby to, co obserwujemy na początku tygodnia, było przełomem i ceny ropy naftowej by dalej nie rosły, to być może byłaby szansa na spadek cen ponownie oleju napędowego poniżej 8 zł za litr, benzyn w okolice 7 zł za litr.
8: A to według analityczki może zmienić plany rządu na nowy program osłonowy dla cen paliw na ostatnie dwa tygodnie sierpnia. Kilkudziesięciu kierowców przejechało obojętnie obok miejsca wypadku, nie upewniają się, czy nikt nie potrzebuje pomocy. To szokująca sytuacja z autostrady A1 w województwie łódzkim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała nagrania i przypomina, zatrzymanie się w takiej sytuacji i udzielenie pomocy potrzebującym to obowiązek. Więcej o tym reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
12: Na nagraniu widać moment wypadku z udziałem busa. Auto wpada w poślizg, uderza w barierę energochłonną, a następnie dachuje. Mijają kolejne minuty obok miejsca wypadku. Przejeżdża kilkudziesięciu kierowców. Opublikowaliśmy to nagranie nie po to, by kogoś piętnować, ale by edukować, mówiła mi Ewelina Szczesek z łódzkiego oddziału GDDKiA.
13: Do czasu przyjazdu służb to świadkowie zdarzenia mają realny wpływ na ratowanie życia i zdrowia.
12: W tej sytuacji nie było na szczęście tak, że nie zatrzymał się nikt. Z pomocą ostatecznie ruszyło trzech kierowców. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
8: Przypominamy, że za nieudzielenie pomocy osobie w stanie zagrożenia życia lub zdrowia grozi nawet do 3 lat więzienia. I jeszcze sport. Przed kibicami Polski Dzień na kanadyjskich kortach. Nasi najlepsi tenisiści zagrają o awans na turniejach w Montrealu i Toronto. Teraz Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. No to kogo zobaczymy dzisiaj w akcji?
14: Lada momenty. Walkę o awans do drugiej rundy imprezy w Montrealu zacznie Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie 81. w światowym rankingu Amerykanin Marcos Giron. Podobnie jak Hubert, po raz pierwszy na korcie od Wimbledonu pojawi się dzisiaj Iga Świątek. Ósma obecnie rakieta świata zagra o awans do trzeciej rundy turnieju w Toronto. Będzie faworytką, bo zmierzy się z 38. w rankingu czeszką Sarą Bliek. Ten mecz około 18.30. Po 20.00 walkę o trzecią rundę turnieju w Toronto zacznie Maja Kwalińska. Jej rywalką będzie Australijka Talia Gibson.
7: O wynikach naszych tenisistów i nie tylko usłyszycie w wiadomościach sportowych Radia Z najbliższe zaraz po 20.00.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Jest 17. Z powodu upału w Katowicach wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu ozonu w powietrzu. Hamlet po Śląsku z nagrodą publiczności 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. W Gliwicach zaprezentowano plan przebudowy reprezentacyjnej arterii miasta, czyli ulicy Zwycięstwa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Wysoki poziom ozonu w powietrzu w Katowicach. Z tego powodu odnotowuje się umiarkowane i dostateczne parametry jakości powietrza. Stężenie ozonu wzrasta szczególnie w upalne i słoneczne dni. A nawet krótkookresowa ekspozycja na wysokie stężenie ozonu może być niebezpieczna dla organizmu. Więcej w relacji Joanny Opas.
2: Podniesiony poziom ozonu może szkodzić zdrowiu. Powoduje podrażnienie oczu i gardła, kaszel, duszność czy ból w klatce piersiowej. Nawet osoby zdrowe gorzej znoszą wtedy intensywny wysiłek na świeżym powietrzu. W trakcie upałów często mamy nagromadzenie różnych zanieczyszczeń powietrza, mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.
3: W taką pogodę mamy dużą emisję również ozonu. A do tego pamiętajmy, wciąż mamy pyły zawieszone, czyli to wszystko, co emitują stare diesle, ścierające się opony, ścierające się klocki hamulcowe. Mamy koktajl toksycznych substancji, które wpływają na nasze zdrowie.
2: Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży.

0: chorzy oraz osoby cierpiące na schorzenia układu oddechowego i krążenia.
1: A mieszkańcom Katowic zalecono unikanie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz i ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni do godziny 18.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Hamlet po śląsku otrzymał nagrodę publiczności 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Tragedię o Hamleta księcia Dyny Marku w reżyserii Roberta Talarczyka z Teatru Śląskiego zdobyła niemal połowę wszystkich oddanych głosów. Jak mówi Robert Talarczyk, reżyser spektaklu, wyjątkowo cieszy to, że sztuka została nagrodzona przez widzów, bo to w końcu dla nich tworzy się spektakl.
3: Przyjęcie w Gdańsku było niesamowite. Nawet śmiem twierdzić, że było to tak samo dobre, o ile nie lepsze, niż u nas w Katowicach. Więc to jest dowód na to, że ten Hamlet i po śląsku, i w takiej wersji inscenizacyjnej, którą zaproponowaliśmy, jest spektaklem uniwersalnym.
1: Robert Talarczyk podziękował i pogratulował wyróżnienia także wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie przedstawienia. Ma być ładniej, wygodniej i bezpieczniej. W Gliwicach zaprezentowano plan przebudowy reprezentacyjnej arterii miasta ulicy Zwycięstwa. Badania i konsultacje zmian tego traktu komunikacyjnego łączącego miejski rynek z dworcem kolejowym trwały od początku zeszłego roku. Dziś plan jest gotowy, mówi miejska urbanistka Agata Twardoch.
4: Nie zmieni się funkcjonalność ulicy, będzie ulica dalej przejezdna, będzie szersza przestrzeń dla pieszych, pojawią się drzewa, zieleń i miejsca do siedzenia. Dużo wygodniejsza będzie nawierzchnia. Ona nie będzie powodowała takiego hałasu przy jechaniu samochodem, ale też nie będzie powodowała trudności w poruszaniu się dla osób na przykład na wózkach.
1: Pierwszy etap prac dotyczący odcinka od ulicy Dolnych Wałów do Wyszyńskiego ma ruszyć w połowie września i potrwa do wakacji przyszłego roku. Nie żyje Andrzej Morozowski. Dziennikarz odszedł po długiej chorobie o jego śmierci, poinformowała stacja TVN24, z którą był związany od 25 lat. Miał 69 lat. W TVN24 Andrzej Morozowski prowadził m.in. program Tak Jest. Dziś w regionie będzie do końca dnia słonecznie i upalnie, temperatura do 37 stopni.
5: Przed godziną 17 jeszcze z drogowym raportem w Radiu Katowice Wojciech Pacula. 120 zdarzeń drogowych wpisanych mamy w meldunek śląskiej drogówki na tę porę. Stłuczkę zgłoszono w Katowicach, na przykład na Murskowskiej niedawno. Korek spory niestety uformował się od salonu IKEA, więc od Alei Roździeńskiego przez Murskowską w stronę Tychów jadąc. Kolejne zgłoszenie o kolizji mamy z Częstochowy. Zderzenie dwóch osobówek właśnie z ulicy Rodziny Ulmów zgłoszone. Na głównych drogach w regionie natężenie ruchu zdecydowanie mniejsze niż godzinę temu, co dotyczy oczywiście wielu ulic tych przelotowych, ale w Katowicach na niektórych jednak tłoczno, bo i prace drogowe, a wcześniej też mieliśmy stłuczki i to dotyczy na przykład trasy w stronę Giszowca, czyli Alei Murskowskiej na wiadukcie właśnie po stłuczce jeszcze przejazd tylko jednym pasem w miejscu zdarzenia. W Katowicach sznur aut także na Bytkowskie, na Złotej, gdy się dojeżdża do Bocheńskiego, a więc także w okolice katowickiego dworca PKP. Luźniej natomiast już zdecydowanie na autostradzie A4 i to w obie strony, tu między Mysłowicami a Katowicami. Chwilę postoju sygnalizujemy jeszcze w punkcie poboru opłat na A4, to w stronę Krakowa tylko. Szerokiej drogi dla wszystkich, którzy w trasie, to od Autoradia na teraz.
6: Prawie 18 na naszych zegarach, a to oznacza, że pora na wiadomości. W Radiu Z ponownie Lucyna Płużyczka.
7: Wielka strata dla polskiego dziennikarstwa, zmarł Andrzej Morozowski. Fala komentarzy po ułaskawieniu starucha, Pałac Prezydencki reaguje. Wielki remont szykuje się w centrum Gliwic. Posłuchajcie, co się zmieni.
6: 18.
7: Ta wiadomość wstrząsnęła dziś mediami. Nie żyje Andrzej Morozowski, publicysta i dziennikarz telewizyjny i radiowy. Nasz kolega. Przez wiele lat był związany z Radiem Z, a potem z TVN-em. W studiu reporter Radia Z Tomasz Kubat. Osobiście znałeś Andrzeja, pracowaliście razem przez wiele lat. Jaki był?
8: Człowiek z olbrzymią wiedzą, zaangażowaniem, doskonale orientował się w świecie polskiej polityki i w rozmowach z politykami potrafił być niezwykle twardy, bezkompromisowy, choć trzeba też przyznać, że do najpoważniejszych nawet spraw potrafił mieć wielki dystans, miał wyjątkowy poczucie humoru. Swoją karierę zaczynam jako reporter sejmowy. W Radiu Z pracował w zasadzie od początku istnienia naszej stacji przez jej pierwszych 10 lat. Prowadził potem z Tomaszem Sekielskim program Teraz My w telewizji TVN, laureat wielu nagród, w tym Grand Pressa. Wychował wielu doskonałych dziennikarzy. Ostatnio zmagał się z chorobą nowotworową. Zmarł w wieku 69 lat i będzie go bardzo brakowało.
7: Na tę stratę reagują też m.in. politycy. Andrzej Morozowski był dziennikarzem z prawdziwego zdarzenia, myślącym, krytycznym i na wskroś przyzwoitym. Będzie nam wszystkim bardzo ciebie brakowało, Andrzeju, tak napisał na platformie X premier Tusk. TVN24 na swojej stronie publikuje sylwetkę dziennikarza i wspomnienia o nim i podkreśla: straciliśmy przyjaciela. Pałac Prezydencki w ostrych słowach odpowiada na krytykę rządzących. To po decyzji Karola Nawrockiego o ułaskawieniu Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Znany kibic warszawskiej Legii został ukarany zakazem stadionowym za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla fanów. Politycy koalicji rządzącej zwracają uwagę, że był też już wcześniej karany za spoliczkowanie piłkarza Jakuba Rzeźniczaka, a także za pobicie kibica warszawskiej Polonii. Z tym tematem reporter Radia Z Jan Kielak. Jak na te zarzuty odpowiada Kancelaria Prezydenta?
9: Krótko. Ułaskawienie dotyczy konkretnego wykroczenia, a nie sytuacji z przeszłości, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak dodaje, Karol Nawrocki ma wyłączne prawo do stosowania aktów łaski, a rządzącym, tu cytat, wara od jego prerogatyw.
10: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski, bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków.
9: Od początku kadencji prezydent Nawrocki ułaskawił 7 osób, a w 5 przypadkach odmówił zastosowania aktów łaski. Jan Kielak, Radio Z.
7: W ostatnich dniach poza Staruchem prezydent ułaskawił także niesłusznie skazanego za zabójstwo Piotra Pytla oraz Adama Borowskiego, znanego działacza opozycji demokratycznej, na którym ciążył wyrok 5 roku więzienia za zniesławienie adwokata i posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Centrum Gliwic ma się zmienić nie do poznania. Miasto planuje wielki remont ulicy Zwycięstwa. Droga, która łączy dworzec z rynkiem, ma się stać reprezentacyjnym deptakiem nawiązującym do Bogota i historii Gliwic. Co dokładnie się zmieni i jaką przestrzeń zyskają mieszkańcy oraz turyści? O tym śląski reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
11: Znikną stare tory tramwajowe, asfalt zastąpią kostki brukowe, a chodniki zostaną poszerzone. Pojawi się zieleń, drzewa, kwiaty i krzewy sadzone bezpośrednio w gruncie. Ulica Zwycięstwa ma być ponownie oddana mieszkańcom, mówi prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
12: Chcemy, żeby ta ulica była bezpieczna.
11: Jak jednak dodaje, ruch samochodowy nie zniknie. Aby nie zakorkować centrum miasta, zostanie utrzymany z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę. Gliwice, Szymon Kastelik, Radio Z.
7: Prace rozpoczną się we wrześniu i potrwają rok. Upał daje się we znaki niemal w całym kraju, ale nie wszystkich odstrasza. Część, m.in. mieszkańców Warszawy, chętnie wychodzi na dwór, korzysta z kurtyn wodnych oraz zaciemnionych miejsc. A niektórzy nawet trenują bez względu na pogodę. Spacerujemy jak zwykle, ale z większymi przerwami. Tak mówili reporterowi Radia Z, Piotrowi Gawrońskiemu, mieszkańcy stolicy.
13: Na razie idzie przeżyć jeszcze.
14: Cień jest, wodę mamy, kapelusze na głowie.
15: Zdarza się wejść do kurtyny? Jest, bo tutaj obok nas jest taka możliwość.
13: Nie próbowaliśmy, jest, ale nie wykluczone, że skorzystamy.
15: Pan z hulajnogą spokojnie w tej kurtynie, to chyba dobry sposób.
16: Idealny. Powiem, za gorąco trochę. Ja jeżdżę tak około 40 km dziennie.
15: Trochę więcej zieleni chyba tutaj mogłoby być, czy...
17: No mogłoby być. Troszeczkę więcej zieleni, ale nie jest źle.
15: Inaczej się trenuje w taki upał?
18: Zdecydowanie. Świeże powietrze zawsze wybieram.
7: Warto pamiętać, że w stolicy działa 150 miejsc chłodu. To m.in. biblioteki, domy kultury oraz... Dziękuję za wspólne popołudnie, nawiadanie.

0: Na zegarach 19. 8 lat więzienia grozi mieszkańcowi Raciborza, który oszukał seniora z Tychów metodą na inwestycje. Jutro rano ruszają prace na południowym odcinku drogi ekspresowej S1. Za chwilę więcej na ten temat. Ustroński magistrat jest coraz bliżej przejęcia budynków dwóch dworców kolejowych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. Tyscy policjanci zatrzymali 37-letniego mieszkańca Raciborza, który oszukał seniora metodą na inwestycję. 85-latek przekazał mu 43 tysiące złotych. Jak ustalili śledczy, sprawca zadzwonił do seniora, podając się za pracownika jednej ze spółek Skarbu Państwa. Przekonał go do przekazania pieniędzy, obiecując wysokie zyski z inwestycji. 85-latek uległ manipulacji, mówi Marcin Gącik z tyskiej komendy.
2: Mężczyzna odebrał od 85-letniego mieszkańca Tychów 43 tysiące złotych. Usłyszał zarzut oszustwa, za które grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Apelujemy o ostrożność. Oszuści często podszywają się pod pracowników banków, doradców finansowych lub przedstawicieli znanych firm, obiecując szybkie i wysokie zyski. Pamiętajmy, aby nie podejmować decyzji finansowych pod presją czasu.
0: Sąd rejonowy w Tychach zdecyduje teraz, czy 37-latek trafi do aresztu, czy zostanie objęty wolnościowymi środkami zapobiegawczymi. Nawierzchnia drogi ekspresowej S1 pomiędzy tunelem Emilia a węzłem Rajcza na południu województwa śląskiego została wyremontowana. Kierowcy mogą już z niej korzystać, jednak na tym nie koniec prac. Jak powiedział Radiu Katowice Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jutro rano rozpoczną się prace na około kilometrowym odcinku ekspresówki od węzła Rajcza w kierunku Zwardonia. Potrwać mają do 14 sierpnia i do tego czasu będzie obowiązywać tam ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Rudzki Rynek, czyli plac Jana Pawła II, przejdzie metamorfozę. Będzie więcej zieleni, o co od dawna wnioskowali mieszkańcy. Obecnie to wielki betonowy plac. Miasto pozyskało środki na odnowę rynku, ale też kilku miejskich skwerów. Jak mówi Aleksandra Skowronek, wiceprezydent Rudy Śląskiej, rynek zupełnie zmieni swoje oblicze.
3: Na rynku pojawi się mnóstwo zieleni naturalnej. Zlikwidujemy ponad 1300 metrów kwadratowych utwardzonej nawierzchni na rzecz palerów, drzew, trawników i rabat kwiatowych. Powstaną dwa całoroczne pawilony gastronomiczne z ogólnodostępnymi toaletami, wygodne strefy rekreacji oraz zbiornik retencyjny, dzięki któremu wykorzystamy deszczówkę do podlewania roślin.
0: Ruda Śląska pozyskała prawie 12 milionów złotych ze środków unijnych na ten cel. Rewitalizacja obejmie także kilka innych cennych przestrzeni w różnych dzielnicach miasta. Ustroń jest coraz bliżej przejęcia od PKP budynków dworców Ustroń Polana i Ustroń Zdrój. To najbardziej oblegane przez turystów stacje w Uzdrowisku. Po rozmowach z władzami spółki w Warszawie burmistrz Ustronia Paweł Sztefek podkreśla, że najbardziej zaawansowane są negocjacje dotyczące dworca na Polanie.
4: Tam chcielibyśmy zlokalizować informację turystyczną i oczywiście przestrzeń dla pasażerów. Dworzec Ustroń Zdrój w centrum miasta, tam również chcielibyśmy udostępnić miejsca podróżnym oraz stworzyć miejsce do wypoczynku.
0: Przejęcie obu budynków ma być nieodpłatne. PKP przekażą je w obecnym stanie, dlatego dopiero po przejęciu samorząd zleci ekspertyzę i kosztorys niezbędnych remontów. Zdaniem meteorologów do końca dnia oraz w nocy w regionie bezchmurne niebo, temperatura minimalna w nocy od 20 do 23 stopni.
5: I to już prawie 19. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z i ponownie Idalia Tomczak, prosimy.
6: Praca była jego pasją, nie żyje legendarny dziennikarz Andrzej Morozowski. Ministrowie Unii po spotkaniu w sprawie kryzysu migracyjnego. W Krakowie historyczne odkrycie. Posłuchajcie, co znaleziono w ścianie jednej z kamienic.
5: 19.
6: Redakcje wspominają Andrzeja Morozowskiego, dziennikarz TVN24, a wcześniej Radia Z, zmarł po długiej chorobie. Do samego końca chciał być aktywny zawodowo, mówi jego przyjaciółka i dziennikarka Gazety Wyborczej Dominika Wielowiejska.
7: Andrzej rzeczywiście sam na antenie poinformował o tym.

0: wspierał i był obecny na antenie, bo praca była jego wielką pasją. Podziwialiśmy go.
1: Andrzej Morozowski zdobył wiele dziennikarskich wyróżnień, w tym tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Miał 69 lat. Znamy ustalenia po nadzwyczajnym spotkaniu unijnych ministrów w sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie. Jak mówią urzędnicy, nie ma zagrożenia dla strefy Schengen, a Unia przeszła test odporności. Na linii reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyno, co jeszcze ustalono?
2: To kto dokładnie stoi za tym, że tak wiele tysięcy osób mogło w krótkim czasie przejść granicę Maroka z Hiszpanią, jest teraz wyjaśniane. W grę wchodzą też aspekty polityczne na linii Hiszpania, Maroko, Algieria, a także Stany Zjednoczone. Unijny komisarz Markus Brunner nie chce tego komentować. Na teraz możemy powiedzieć, że Europa przeszła ten test. Bezpieczeństwo na granicy szybko zostało przywrócone. Komisja Europejska zapowiada wsparcie finansowe i operacyjne dla Hiszpanii. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Terytorium Ceuty jest nieustająco źródłem napięć między Hiszpanią i Marokiem. Żabka zawiadomiła o przestępstwie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Ma to związek z włamaniem do jednego z systemów obsługujących sieć sklepów. Reporter Radia Z Marcin Friedrich po rozmowach z siecią i ekspertami. Marcinie, czy dane klientów są bezpieczne?
3: Sieć zapewnia, że to ich priorytet, a włamano się do modułu służącego do technicznej komunikacji. Eksperci radzą jednak na wszelki wypadek zmienić hasła tym z klientów, którzy używają jednego do wielu serwisów, a na przyszłość podawania alternatywnych maili czy numerów telefonu.
4: Po to, żeby odseparować tą naszą tożsamość przekazywaną do jakiegoś biznesu od tej podstawowej, którą na co dzień używamy ze znajomymi, z rodzinami.
3: Radzi Piotr Konieczny z niebezpiecznik.pl. Jak dodaje, co tak naprawdę wydarzyło się w przypadku Żabki, będziemy wiedzieć pewnie za kilka tygodni lub miesięcy, gdy powstanie profesjonalny raport o włamaniu. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: Sieć zapewnia też, że dołoży wszelkich starań, by nie dochodziło do podobnych sytuacji. Kamienica ocieplona korkiem od wina w Łodzi na elewacji i we wnętrzach jednego z budynków przy ulicy Włókienniczej wykonawcy kładą specjalny ekologiczny korkowy tynk termoizolacyjny. To proste i naturalne rozwiązanie, mówi reporterowi Radia Z Mateuszowi Szkudlarkowi Sławomir Granatowski z Urzędu Miasta.
5: Korek z produkcji korków do wina czy z drewna korkowego jest rozdrabniany i jest połączony z masą wapienną. I de facto to wygląda jak prawdziwy tynk, który w swojej zawartości ma po prostu kawałki korka.
6: A jak to się nakłada? W tym sensie jak to się montuje? Czy to się jakoś natryskuje? Przykręca? W jaki sposób ociepla się ten budynek?
5: Budynek ociepla się metodą tradycyjną, czyli miesza się z wodą i nakłada się normalnymi narzędziami budowlanymi.
1: Korek otula budynek od zewnątrz i od środka. Po zakończeniu remontu w kamienicy powstanie 20 nowych mieszkań komunalnych. W Radiu Z już za chwilę wiadomości ze świata kultury. Zapraszam.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: minęła 20. Częstochowski magistrat pozyskał środki na aktywizację seniorów. Od jutrzejszego poranka kierowcy jadący ekspresową S1 w kierunku z Wardonia napotkają utrudnienia. Kontrowersje wśród mieszkańców budzi pomysł budowy w Bielskiej Stracące 19 bloków.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Częstochowa pozyskała dofinansowanie z programu Aktywni Seniorzy ASY. Środki pochodzą z budżetu państwa, to łącznie ponad 250 tysięcy złotych. Pieniądze pozwolą na prowadzenie działalności dwóch dziennych domów Aktywny Senior, mówi Tomasz Jamroziński z częstochowskiego magistratu.
2: Seniorzy mogą korzystać z codziennego wsparcia, uczestniczyć w zajęciach oraz rozwijać relacje społeczne. Takie miejsca pomagają osobom starszym zachować aktywność i samodzielność. Przeciwdziałają samotności i wykluczeniu społecznemu. Zapewniają starszym mieszkankom i mieszkańcom miasta opiekę, możliwość wspólnego spędzania czasu oraz udział w zajęciach aktywizujących.
0: Dzienne domy Aktywny Senior w Częstochowie działają przy ulicach Marysia i Rawackiego. Zakończył się remont nawierzchni drogi ekspresowej S1 pomiędzy tunelem Emilia a węzłem Rajcza na południu województwa śląskiego. To jednak nie koniec zmian dla kierowców poruszających się tą trasą, mówi Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Przygotowujemy się do kolejnego etapu remontu. Od 5 do 14 sierpnia prace będą prowadzone na około kilometrowym odcinku S1 za węzłem Rajcza w kierunku z Wardonia. W czasie robót wprowadzony zostanie ruch wahadłowy.
0: Drogowcy przypominają, że cały czas zamknięta jest słowacka autostrada D3 tuż za granicą w Zwardoniu. Do 17 sierpnia nieprzejezdny będzie odcinek Skalite-Świerczynowiec. Kierowcy muszą korzystać z objazdów.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Budowa nowych bloków mieszkalnych w dzielnicy Straconka była dziś tematem spotkania lokalnych mieszkańców z członkami zarządu miasta Bielska-Białej. Społecznicy sprzeciwiają się budowie dużego osiedla i zarzucają władzom m.in. to, że w niejasnych okolicznościach ratusz wydał zgodę na inwestycję, która ich zdaniem zagraża zielonym terenom na bulwarach straceńskich. Jesteśmy nieco zszokowani szybkością, z jaką prezydent wydał pozwolenie na budowę, ale będziemy się odwoływać, mówił przed spotkaniem prawnik i działacz społeczny Rafał Bargiel.
4: Natomiast chcemy, żeby coś z tego spotkania pozostało. Chcemy spotkać się w tym momencie z deweloperem, bo taka jest możliwość, ewentualnie zaproponować mu zamianę lub wykup tej działki, bo to jeszcze dzisiaj może prezydent zrobić. Oraz chcemy powołania takiej rady społecznej doradczej przy planowaniu w Bielsku-Białej, która by kontrolowała te rzeczy, doradzała prezydentowi, byłaby to rada społeczna, dlatego że ten problem jest w Bielsku szerszy i to nie jest tylko kwestia tej jednej inwestycji.
0: Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski podkreślił, że warunki budowy były wydane 8 lat temu, więc nie ma mowy o zaskoczeniu, a o przyszłości tego obszaru zdecydowali sami mieszkańcy dzielnicy, sprzedając grunty pod nowe osiedle.
5: To przecież Stracenianie ten teren komuś sprzedali w tym celu. To jest też taka stara historia i ja to też rozumiem tak emocjonalnie, że ktoś, kto już mieszka, to wolałby, żeby w naszym pięknym mieście obok nie za bardzo może ktoś mieszkał, bo jest ładny widok. No ale niestety miasto się rozwija, no i też w tych mieszkaniach, jeżeli tam powstaną, no to będą mieszkali bielszczanie również. Ale rozmawiać zawsze warto.
0: No, na nowym osiedlu ma powstać 19 bloków mieszczących 379 mieszkań. Wykonawca ma wszystkie niezbędne pozwolenia i decyzje, w tym także środowiskową. Jedno z największych centrów wspinaczkowych w regionie może powstać w Czeladzi. Jak przekazał burmistrz Zbigniew Szaleniec, projekt dotyczący zagospodarowania ciepłowni i kominów byłej kopalni Saturn na taki cel otrzymał 21 milionów złotych dofinansowania. Czelackie Centrum Wspinaczkowe ma łącznie kosztować ponad 30 milionów złotych. Wstępna wizualizacja obiektu powstała już 2 lata temu. Przed nami pogodna i gorąca noc, temperatura minimalna od 20 do 23 stopni. Jutro ponownie słonecznie i upalnie.
6: Wtorek, 4 sierpnia, tu Radio Z, czas na wieczorne wiadomości, które ma dla nas Idalia Tomczak.
7: Zapisał się w historii dziennikarstwa Andrzej Morozowski nie żyje. Politycy komentują plany Mateusza Morawieckiego. Zaskoczenia nie ma. Kierowcy w Warszawie mają łatwiej w Alejach Jerozolimskich. Posłuchajcie, co się zmieniło.
6: 20.
7: To smutny dzień dla polskiego dziennikarstwa. Po długiej chorobie zmarł Andrzej Morozowski, dziennikarz TVN24, a wcześniej Radia Z. Swój zawód traktował jako misję, za co dostał m.in. statuetkę Grand Press czy nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Wspomnienia zebrał nasz reporter Daniel Wrzos.
8: Kilka miesięcy temu, kiedy w czasie swojej choroby Andrzej Morozowski wrócił na antenę telewizyjną, powiedział widzom, że zmaga się z rakiem. Pracował do końca, mówi jego przyjaciółka Dominika Wielowiejska z Gazety Wyborczej.
9: Bardzo mocno się zapisał w historii dziennikarstwa, laureat bardzo wielu nagród dziennikarskich, wielu przełomowych programów, które miały bezpośredni wpływ na bieg historii, na politykę w Polsce.
8: W Radiu Z pracował jako reporter sejmowy, relacjonował najważniejsze polityczne wydarzenia. Później w TVN prowadził m.in. popularny program Teraz My.
7: Właśnie w tym programie ujawniono aferę taśmową, w czasie której posłowie PiSu oferowali Renacie Beger z Samoobrony przejście do rządu i miejsce na listach. Nie tylko stowarzyszenie i klub parlamentarny, będzie też partia Rozwój Plus. Jej powstanie do 15 października zapowiedział Mateusz Morawiecki w programie Rymanowski Live. Dla polityków nie jest to zaskoczenie, komentuje senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
10: Mateusz Morawiecki w tym momencie wysyła sygnał, absolutnie stawiamy na samodzielność polityczną. Inna rzecz, czym ten scenariusz się uda.
7: W Prawie i Sprawiedliwości spora powściągliwość. Nie komentuje ich działań, mówi Zbigniew Kuźmiuk, choć przyznaje, że ma żal do kolegów.
11: Że o tych działaniach nie powiedzieli wprost w twarz nam. Cały czas mówili, za wszelką cenę chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości, a jednocześnie tworzyli strukturę konkurencyjną.
7: A formalnie frakcja Morawieckiego wciąż należy do Prawa i Sprawiedliwości. Na razie nie wiadomo, czy zapowiedź powołania partii przyspieszy decyzję o wykluczeniu z PiSu. Zatrzymania w związku z podpaleniami we Francji wpadły 402 osoby, ponad 150 to nieletni. Od ponad dwóch tygodni płoną lasy na południowym wschodzie Francji, walczą z nimi tysiące strażaków. Jest apel do największych sieci handlowych o skrócenie czasu pracy podczas upałów. Związkowcy alarmują, że pracownicy są szczególnie narażeni na wysokie temperatury, a pracodawcy nie zawsze zapewniają im odpowiednie warunki. Ze szczegółami reporter Radia Z Szymon Kastelik.
12: Niesprawna klimatyzacja, jej celowe wyłączanie z powodu oszczędności czy praca w 40-stopniowym upale w tak zwanych namiotach wyprzedażowych to główne zarzuty związkowców.
13: Nie można za wszelką cenę robić zysku kosztem pracownika, kosztem również klienta.
12: Mówi szef handlowej Solidarności Alfred Bujara, który oprócz skrócenia czasu pracy domaga się także częstszych przerw i nieograniczonego dostępu do wody. Związkowcy sprzeciwiają się również wydłużaniu godzin pracy sklepów w nocy. Szymon Kastelik, Radio Z.
7: Sieci handlowe odpowiadają, że systemy chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji działają, a instalacje są serwisowane. Koniec problemów kierowców przy Dworcu Zachodnim w Warszawie. Tramwajarze ponownie oddali do użytku obie jezdnie w Alejach Jerozolimskich. Zniknęły zwężenia, które pojawiły się tam prawie dwa lata temu, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
14: W tym etapie zostały udostępnione po trzy pasy ruchu na kierunek, w tym buspas. Pasy są szersze, mają po 3,5 metra szerokości.
7: Budowa podziemnego tunelu dla tramwajów do Dworca Zachodniego wciąż trwa. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Obok mnie Krzysztof Wilanowski.
15: Jestem.
7: Dobry wieczór.
15: Dobry
7: już
15: wieczór.
7: Za chwilę wiadomości sportowe Radia Z.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio.
2: Jesteś pyt.

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, pucio, pucio.
0: Jesteś pyta.

A panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie, panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Co się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio, jesteś

popatrz, posłuchaj, włącz myślenie, oni nie są równi, idioto.

internetowy. A ty co zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka okażą się tacy jak oni? To co ty zrobisz?

Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, pouczyli się trochę. To zrobię. To ja z

a ty dalej swoje. Idioto, to odchłań. Oni nie są równi normalnym ludziom. Oni nie są równi.

się topisz, idioto. Co ty teraz zrobisz? Jeśli twoja córka, jeśli twój syn oznajmią ci, siedząc przy stole, że są tacy jak oni, idioto. Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, pouczyli się trochę.

A ty co zrobisz? To odchłań. Kurz, który jest wszędzie. Będę życzył ci dobranoc. Będę życzył ci wspaniałych snów. O niegroźnej utopii. Której wszyscy cię szanują.

nie doszło końcu świata. Nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w techniku. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w techniku.

Miałaś dziś być. I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, że zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze.

0: Minęła 20. Częstochowski magistrat pozyskał środki na aktywizację seniorów. Od jutrzejszego poranka kierowcy jadący ekspresową S1 w kierunku z Wardonia napotkają utrudnienia. Kontrowersje wśród mieszkańców budzi pomysł budowy w Bielskiej Stracące 19 bloków.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Częstochowa pozyskała dofinansowanie z programu Aktywni Seniorzy, ASY. Środki pochodzą z budżetu państwa, to łącznie ponad 250 tysięcy złotych. Pieniądze pozwolą na prowadzenie działalności dwóch dziennych domów Aktywny Senior, mówi Tomasz Jamroziński z częstochowskiego magistratu.
2: Seniorzy mogą korzystać z codziennego wsparcia, uczestniczyć w zajęciach oraz rozwijać relacje społeczne. Takie miejsca pomagają osobom starszym zachować aktywność i samodzielność. Przeciwdziałają samotności i wykluczeniu społecznemu. Zapewniają starszym mieszkankom i mieszkańcom miasta opiekę, możliwość wspólnego spędzania czasu oraz udział w zajęciach aktywizujących.
0: Dzienne domy Aktywny Senior w Częstochowie działają przy ulicach Marysia i Rawackiego. Zakończył się remont nawierzchni drogi ekspresowej S1 pomiędzy tunelem Emilia a węzłem Rajcza na południu województwa śląskiego. To jednak nie koniec zmian dla kierowców poruszających się tą trasą, mówi Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Przygotowujemy się do kolejnego etapu remontu. Od 5 do 14 sierpnia prace będą prowadzone na około kilometrowe.

0: W odcinku S1 za węzłem Rajcza w kierunku Zwardonia. W czasie robót wprowadzony zostanie ruch wahadłowy.
1: Drogowcy przypominają, że cały czas zamknięta jest słowacka autostrada D3 tuż za granicą w Zwardoniu. Do 17 sierpnia nieprzejezdny będzie odcinek Skalite-Świerczynowiec. Kierowcy muszą korzystać z objazdów.
2: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
1: Budowa nowych bloków mieszkalnych w dzielnicy Straconka była dziś tematem spotkania lokalnych mieszkańców z członkami zarządu miasta Bielska-Białej. Społecznicy sprzeciwiają się budowie dużego osiedla i zarzucają władzom m.in. to, że w niejasnych okolicznościach ratusz wydał zgodę na inwestycję, która ich zdaniem zagraża zielonym terenom na bulwarach straceńskich. Jesteśmy nieco zszokowani szybkością, z jaką prezydent wydał pozwolenie na budowę, ale będziemy się odwoływać, mówił przed spotkaniem prawnik i działacz społeczny Rafał Bargiel.
3: Natomiast chcemy, żeby coś z tego spotkania pozostało. Chcemy spotkać się w tym momencie z deweloperem, bo taka jest możliwość, ewentualnie zaproponować mu zamianę lub wykup tej działki, bo to jeszcze dzisiaj może prezydent zrobić. Oraz chcemy powołania takiej rady społecznej doradczej przy planowaniu w Bielsku-Białej, która by kontrolowała te rzeczy, doradzała prezydentowi, byłaby to rada społeczna, dlatego że ten problem jest w Bielsku szerszy i to nie jest tylko kwestia tej jednej inwestycji.
1: Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski podkreślił, że warunki budowy były wydane 8 lat temu, więc nie ma mowy o zaskoczeniu, a o przyszłości tego obszaru zdecydowali sami mieszkańcy dzielnicy, sprzedając grunty pod nowe osiedle.
4: To przecież Stracenianie ten teren komuś sprzedali w tym celu. To jest też taka stara historia i ja to też rozumiem tak emocjonalnie, że ktoś, kto już mieszka, to wolałby, żeby w naszym pięknym mieście obok nie za bardzo może ktoś mieszkał, bo jest ładny widok. No ale niestety miasto się rozwija, no i też w tych mieszkaniach, jeżeli tam powstaną, no to będą mieszkali bielszczanie również. Ale rozmawiać zawsze warto.
1: No, na nowym osiedlu ma powstać 19 bloków mieszczących 379 mieszkań. Wykonawca ma wszystkie niezbędne pozwolenia i decyzje, w tym także środowiskową. Jedno z największych centrów wspinaczkowych w regionie może powstać w Czeladzi. Jak przekazał burmistrz Zbigniew Szaleniec, projekt dotyczący zagospodarowania ciepłowni i kominów byłej kopalni Saturn na taki cel otrzymał 21 milionów złotych dofinansowania. Czeladzkie Centrum Wspinaczkowe ma łącznie kosztować ponad 30 milionów złotych. Wstępna wizualizacja obiektu powstała już 2 lata temu. Przed nami pogodna i gorąca noc, temperatura minimalna od 20 do 23 stopni. Jutro ponownie słonecznie i upalnie.
5: Zbliżamy się do 21. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przedstawi Idalia Tomczak.
6: Będzie upalnie i burzowo, przed nami ekstremalna środa w pogodzie. We Włoszech zatrzęsła się ziemia, sytuacja jest pod kontrolą. Browary plajtują w Niemczech, zamyka się zakład za zakładem. Nadciągają ekstremalne upały. Jutro w Polsce nawet 38 stopni. Prawie cały kraj jest objęty ostrzeżeniami synoptyków. Najgoręcej będzie jutro na południowym wschodzie, południowym zachodzie i w centrum. Tu alerty mają najwyższy 3 stopień. Na zachodzie i północy Polski do upałów dołączą też burze. A przy tak wysokich temperaturach trzeba uważać na zdrowie, pić wodę i ograniczyć spożywanie alkoholu. Radzi w rozmowie z reporterem Radia Z Piotrem Gawrońskim Łukasz Zagdański z Państwowej Straży Pożarnej.
7: Po pierwsze, odpowiednie nawadnianie. To jest dla nas najważniejsza rzecz. I ograniczać aktywność w ciągu dnia, jeżeli to jest oczywiście możliwe. Tutaj zachęcamy do korzystania właśnie z tych kurtyn wonnych.
8: Czy są jakieś właśnie prośby, żeby pomóc uzupełnić wodę w jakimś miejscu?
7: Czasami zdarza się tak, że po prostu w jakimś zbiorniku wodnym powstaje tak zwana przyducha i wtedy nasza pomoc jest potrzebna w tym, żeby tą wodę po prostu natlenić.
6: Straż apeluje, by nie używać otwartego ognia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Upały cierpią ludzie, cierpią też zwierzęta. W schronisku Psikot w Chorzowie nad kociarnią pojawiły się specjalne markizy, które osłaniają kontener przed słońcem. Jak przyznaje kierowniczka schroniska Kamila Maciejczyk, to lato jest dla zwierząt wyjątkowo wymagające.
9: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Od lat stosujemy baseniki, próbowaliśmy też stosować zraszacze, ale nie ukrywamy, że no jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
6: ochłodzenie od piątku. Mapy pogodowe znajdziecie na radioz.pl. Trzęsienie ziemi w Toskanii, epicentrum wstrząsu, znajdowało się w rejonie miasta Lucca na głębokości 8 km. Wstrząs był odczuwalny na północy regionu, także w mieście Pisa. Nie doszło do szkód i zniszczeń, zapewniają lokalne władze. Bezpieczna jest także Krzywa Wieża. Wynagrodzenia medyków pod lupą państwa. Jutro wchodzi w życie ustawa, która pozwoli na zbieranie danych o zarobkach w powiązaniu z PESEL-em lub numerem wykonywania zawodu. Ma to dotyczyć nie tylko lekarzy, ale też pielęgniarek. Ustawę przygotowano w związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
10: Pierwsze dane dotyczące zarobków w ochronie zdrowia mają być zebrane we wrześniu. W połowie października powinniśmy dowiedzieć się, jak się one kształtują, także w kontekście podwyżek, które wprowadzono miesiąc temu. Dane będą dotyczyć również czasu pracy, mówi prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniel Rutkowski.
11: Chcemy zebrać wymiar czasu pracy w ramach tych danych, żeby móc badać pewne zjawiska w systemie występujące.
10: Naczelna Rada Lekarska zapowiedziała skierowanie ustawy do europejskich trybunałów.
6: Dane pokażą skalę kominów płacowych w systemie ochrony zdrowia. W Niemczech masowo bankrutują browary. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy zlikwidowane zostały 53 firmy ważące piwo. To były w większości niewielkie zakłady z wielkimi tradycjami. Z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
12: Jeszcze 10 lat temu było w Niemczech prawie 1600 zakładów produkujących piwo. Dziś działa już o 200 mniej. Branża browarnicza w Niemczech przeżywa od kilku lat poważny kryzys. Dramatycznie spada spożycie. Co drugi niemiecki browar to mała firma produkująca rocznie mniej niż 100 tysięcy litrów piwa. I to właśnie te małe browary skazane są na zagładę, bo nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami, które znaczną część produkcji eksportują. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
6: Najwięcej browarów znajduje się w Bawarii, także tam zakłady ogłaszają upadłość. W Radio Z już za chwilę wiadomości sportowe. Krzysztof Wilanowski.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Na czyimś gruncie warszawskim wybudowano tymczasem kolejny obiekt. Bar McDonalda. Środki masowego przekazu potraktowały przywiezienie hamburgera do Polski na równi z przywiezieniem prochów paderewskiego. Zaś Big Mac witany był według tego samego protokołu co prezydent Bush.

0: something I never told you about that night.
1: What is

Minęła 21. Częstochowska policja sprawdza, czy doszło do fałszowania dokumentów przy zbieraniu podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Rusza kolejna edycja programu Katowice miastem fachowców. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju inwestuje w nowoczesne technologie informatyczne.

0: Katowice. Informacje.
1: Tomasz Gancarek, zapraszam. Częstochowska policja sprawdza, czy doszło do fałszowania dokumentów przy zbieraniu podpisów. Sprawę zgłosił Częstochowski Komitet Czas na Referendum. Od kilku tygodni dostajemy od mieszkańców karty, które budzą nasze podejrzenia, mówi Arleta Lizoń-Klama z Częstochowskiego Komitetu Referendalnego.
2: Wiemy o tym, ponieważ każda karta jest przez nas weryfikowana pod kątem numeru PESEL. W ostatnią niedzielę pełnomocnik komitetu otrzymał taką spreparowaną kartę. Udało się ustalić tożsamość człowieka, który ją przyniósł. Sprawa została zgłoszona na policję.
1: Zgłoszenie w tej sprawie otrzymaliśmy 2 sierpnia, potwierdza podkomisarz Kamil Sowiński z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
3: Obecnie prowadzone są czynności mające na celu weryfikację przekazanych informacji oraz ustalenie, czy doszło do popełnienia przestępstwa. Na tym etapie, z uwagi na dobro prowadzonego postępowania, nie udzielamy bardziej szczegółowych informacji.
1: Zbiórka podpisów pod inicjatywą referendalną w Częstochowie rozpoczęła się w czerwcu. Komitet chce odwołania zarówno prezydenta, jak i miejskiej rady. Zebrać trzeba 15 900 podpisów. Jak podają inicjatorzy, dotychczas zebrano ich ponad 14 000. Prezydent Częstochowy usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym, a w ramach zastosowanych środków zapobiegawczych nie może między innymi sprawować swojej funkcji. Rusza kolejna edycja programu Katowice Miastem Fachowców. To inicjatywa promująca kształcenie zawodowe oraz techniczne wśród uczniów. Jak mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu, rusza nabór przedsiębiorców, którzy chcą zaprezentować swoją działalność uczniom.
4: Miasto Katowice ogłasza nabór dla przedsiębiorców, którzy chcą otworzyć swoje drzwi przed uczniami klas 7 szkół podstawowych i zaprezentować im specyfikę pracy w nowoczesnym środowisku przemysłowym, technologicznym oraz usługowym. Program już od 8 lat łączy szkoły i przedsiębiorców, umożliwiając uczniom poznawanie zawodów, które mogą zdobyć w katowickich szkołach branżowych i technicznych, a także realnego środowiska pracy podczas wizyt studyjnych w firmach.
1: Zgłoszenia firm do udziału w projekcie przyjmowane będą od 17 do 31 sierpnia.
0: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju inwestuje w nowoczesne technologie informatyczne. Wymieniona zostanie przede wszystkim infrastruktura związana z cyberbezpieczeństwem i odpornością na ataki hakerskie. Musimy być odporni na współczesne zagrożenia, mówi dyrektor szpitala Robert Ostrowski.
5: Musimy mieć odpowiednie zabezpieczenie, odpowiednio mocne i odpowiednią ilość serwerów, zarówno tych podstawowych, jak i tych zastępczych, które w przypadku ataku cyberbezpieczeństwa automatycznie zostaje szpital przełączony na te bloki. Dodatkowo chcemy wprowadzić w diagnostyce obrazowej sztuczną inteligencję.
1: W szpitalu remontowana jest także baza energetyczna, a niedawno zakończyła się kompleksowa modernizacja 4 oddziałów za kwotę 56 milionów złotych. Pasażerowie komunikacji powiatowej na Śląsku Cieszyńskim będą mogli kupować bilety przez telefon. Starostwo powiatowe w Cieszynie wspólnie z przewoźnikami obsługującymi linie powiatowe uruchamia system sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej Cieszkobus. Od 1 sierpnia rozwiązanie wdrażane jest etapami, a od 24 sierpnia obejmie wszystkie linie powiatowej komunikacji autobusowej. Początkowo system umożliwi zakup biletów miesięcznych i jednodniowych oraz dostęp do rozkładów jazdy i komunikatów. W kolejnym etapie będzie można kupować także bilety jednorazowe. Meteorolodzy ostrzegają, przed nami jutro kolejny upalny dzień, na termometrach w regionie nawet 38 stopni.
6: Oho, już prawie 22. Będziemy teraz sprawdzać, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości Radia Z zaprasza Idalia Tomczak.
7: Areszt dla nożownika z Wrocławia. W sądzie była reporterka Radia Z. Upały uderzają w energetykę. Posłuchajcie, czy będą wyłączenia prądu. Maja Chwalińska walczy w Toronto. O szczegółach powiemy w wiadomościach sportowych.
6: 22.
7: Jest decyzja wrocławskiego sądu o tymczasowym aresztowaniu 18-latka z Ukrainy, podejrzanego o usiłowanie zabójstwa kobiety. W sobotę ofiara została zraniona nożem na klatce schodowej na osiedlu Muchobór. Ze szczegółami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
8: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. 18-latkowi grozi wysoka kara, bo jak za zabójstwo, i uznał też, że jest obawa ucieczki. Mężczyzna na korytarzu odezwał się tylko raz, żeby przeklnąć. Na sali nie przyznał się do zarzutów, nie wytłumaczył, dlaczego miał zaatakować kobietę, ani nie odpowiadał na pytania prokuratora. 18-latek prawdopodobnie nie znał zaatakowanej kobiety. Śledztwo jest na początkowym etapie. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
7: Kobieta wyszła już ze szpitala. Scenariusz na przyszłość dla prawicy kreśli była premier Beata Szydło. W Radiu Z apelowała do partyjnych kolegów o rozwagę. Czy po politycznych emocjach możliwe jest zjednoczenie? O tym nasza reporterka Karolina Olszewska-Merk.
9: Była premier w Radiu Z mówi jasno, historia jest nauką życia i nawiązując do partyjnych podziałów z przeszłości, nie ma wątpliwości, że te nigdy nie wychodziły na dobre. Teraz znów jest tąpnięcie i to potężne pytanie, więc co dalej?
10: Wiemy wszyscy, że w pewnym momencie trzeba po prostu usiąść do stołu i zacząć rozmawiać o współpracy.
9: Bo jak mówi Beata Szydło, jeśli celem jest odsunięcie obecnego rządu od władzy, to podzielone Prawo i Sprawiedliwość tego nie zrobi. Stąd jej zdaniem, gdy emocje opadną, dojdzie do porozumienia.
7: A jak zapowiada były premier Mateusz Morawiecki, do 15 października Rozwój Plus będzie partią. Upały dają się we znaki naszej energetyce. Polskie sieci elektroenergetyczne odnotowują niski poziom rezerw, dlatego ogłosiły przywołanie mocy. To mechanizm, który pomaga stabilizować sytuację. Ogłoszono go po raz czwarty w historii. Nie grożą nam przerwy w dostawach prądu, mówi Wojciech Krzyczkowski z Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
11: Wykryliśmy, że dziś po południu poziom tej rezerwy jest za niski. W związku z tym ogłosiliśmy przywołanie, czyli ci, którzy uczestniczą w rynku mocy, biorą z tego tytułu pieniądze, no mają się wywiązać z tego, do czego się zobowiązali, czyli do udostępnienia na żądanie mocy.
7: Na jutro zapowiadane są ekstremalne upały, także jutro możliwe jest więc kolejne przywołanie mocy. Kierowcy, to wiadomość dla Was. Na A1 po wypadku busa kilkadziesiąt samochodów przejechało obok bez zatrzymania. Ich kierowcy nie sprawdzili, czy w zdarzeniu ktoś został ranny. Film ku przestrodze publikuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mówi Ewelina Szczesek z łódzkiego oddziału dyrekcji.
12: Pokazujemy rzeczywiste zdarzenia, ponieważ właśnie takie przykłady najmocniej przemawiają do wyobraźni. Upewnijmy się, że pomoc została wezwana i jest wystarczająca. Nie zakładajmy, że ta jedna czy dwie osoby, które się zatrzymały, już udzieliły tej pomocy.
7: Za nieudzielenie pomocy osobie w stanie zagrożenia życia lub zdrowia grozi do 3 lat więzienia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze odrzuciło decyzję prezydenta Szczecina w sprawie wstrzymania budowy gigantycznej samowoli. Chodzi o bazę paliwową, która powstała w prawobrzeżnej części miasta bez wydania warunków zabudowy i pozwolenia na pracę. Inwestor chciał samowolę zalegalizować, miasto proces wstrzymało, ale decyzję gminy podważyło teraz kolegium. Jak mówi Marta Kufel z magistratu, gmina nie zamierza się poddawać.
13: Mieszkańcy nie zgadzają się na realizację tej inwestycji w swoim najbliższym otoczeniu i wychodzi z tego, że nie chcą mieć takiego sąsiada. W związku z powyższym miasto przede wszystkim musi dbać o dobro mieszkańców. Ponownie złożymy stosowny wniosek, który wstrzyma wydanie warunków zabudowy dla inwestycji.
7: Spółka budowę bez pozwoleń tłumaczyła pośpiechem. Na spokojnie przechodzimy teraz do wiadomości sportowych. Krzysztof Wilanowski.
14: Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.